0: Nadzorem policji i zakazem opuszczania kraju. Rozbita grupa przemycała ludzi szlakiem bałkańskim do Niemiec. Z kolei narkotyki szmuglowano do Polski z Holandii, a następnie trafiały do Szwecji i poza Unię. Premier odwołał prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka. W zakładzie od dawna trwa spór zbiorowy dotyczący podwyżek i warunków pracy, a tydzień temu odbył się strajk ostrzegawczy. Związkowcy oczekują, że nowy prezes w pierwszej kolejności usiądzie z nimi do rozmów i spróbuje rozwiązać konflikt. O oczekiwaniach mówi Damian Eksterowicz z ZUS.
1: Przyjdzie z chęcią rozwiązania sporu zbiorowego. Powinna nastąpić stabilizacja pracy zakładu, ale czy ona będzie z korzyścią dla pracowników? Nie wiemy.
0: Żądania pozostają bez zmian. To 1200 zł podwyżki dla wszystkich pracowników. Związkowcy grożą strajkiem generalnym, jeśli nowy prezes nie rozwiąże problemów. Afera oceny przewozów osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał umowę z prywatną firmą na zorganizowanie takiego transportu. Teraz za przejazd trasy do 5 km trzeba zapłacić 60 zł. Mówi Bogna Kisiel z poznańskiego MOPR-u w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
2: Jak pani się w ogóle odniesie do tych komentarzy, że ceny są takie jak za komercyjną taksówkę?
3: My nie zarabiamy na tej usłudze. Chciałam zwrócić uwagę, że w 2024 roku to te ceny były nawet nieco wyższe. Te samochody my zapewniamy, one są wyposażone na przykład w windę hydrauliczną. Zwykłą taksówką taka osoba nie pojedzie.
0: Kisiel dodaje, że na ofertę zorganizowania transportu odpowiedziała tylko jedna firma, która w dodatku zażądała umowy na okres nie dłuższy niż do stycznia. Jeżeli umowa nie zostanie przedłużona, wtedy MOPR będzie musiał szukać nowego wykonawcy. Wiadomo, co było przyczyną skażenia wody w krakowskim gąpielisku na Zakrzówku. Po miesiącu od zamknięcia obiektu władze miasta publikują wyniki badań i zapowiadają otwarcie basenów w sobotę. O tym, czym była zanieczyszczona woda, powie reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Eksperci stwierdzili, że czarna zawiesina, która pojawiła się w wodzie, to były niegroźne dla zdrowia mikroorganizmy, tak zwane orzęski. Co cieszy bywalców tego miejsca?
5: No fajnie, jak będą otwarte, bo ta dzika strona jest fajna, ale jednak wygodnie jest tak na równym terenie.
6: Na deseczkach poleżeć.
7: Ludzie się też rozłożą, więcej będzie terenu do siedzenia.
4: A miejsca do siedzenia będzie nawet więcej niż zwykle. Na pomostach kąpieliska będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 300 osób, o połowę mniej niż zwykle. No ale to oznacza, że będą tutaj w weekend gigantyczne kolejki. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Władze miasta tłumaczą ograniczenia niskim poziomem wody. XIV-wieczny gotycki kościół, a w nim zawieszony pod sklepieniem ogromny księżyc. Instalacja pojawiła się w centrum świętego Jana w Gdańsku, które co roku przygotowuje na początek lata jedyne w swoim rodzaju doznanie artystyczne. Rok temu wnętrza świątyni, która jest siedzibą Nadbałtyckiego Centrum Kultury, zmieniły się w łąkę. Tym razem widzów wita odwzorowana przez brytyjskiego artystę Luca Jarama wiszący między filarami księżyc.
8: To jest replika księżyca w skali od 1 do 500 tysięcy, czyli 1 centymetr na naszym księżycu to 5 kilometrów i ona powstała na podstawie zdjęć NASA, które zostały wykonane w 2014 roku.
9: Można zobaczyć właśnie, jak kratery wszystkie wyglądają i tą drugą, tak zwaną ciemną stronę księżyca, mimo że wiadomo, że też jest oświetlona.
10: Sam księżyc imponujący, ale to w jakich jest wnętrzach?
8: Dokładnie tak, ale tutaj właśnie to Centrum Świętego Jana zawsze coś ma.
0: Z kuratorką ekspozycji Anną Zalewską-Andruszkiewicz i gośćmi, którzy do Centrum Świętego Jana stoją w sporych kolejkach, rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. A na koniec sport. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0, a Maroko pokonało Haiti 4-2. To wyniki nocnych spotkań grupy C piłkarskich mistrzostw świata. Za godzinę o tej samej porze ruszą dwa mecze grupy A. RPA zagra z Koreą Południową, a Czechy z Meksykiem.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Pokój numer 14 był najładniejszym pokojem w całym pensjonacie, ale co z tego, skoro swoim gościom przynosił pecha? To w 14 pewna 80-latka przewróciła się i złamała biodro. To w 14 mąż nakrył żonę z kochankiem, w efekcie czego musiała interweniować policja. To w pokoju numer 14 pewna kobieta miała się spotkać z oficerem amerykańskich sił specjalnych, którego poznała przez internet i na którego konto zdążyła przelać oszczędności życia. Oficer się nie pojawił, a do kobiety trzeba było wzywać pogotowie. Ale wybierając pokój dla Marii Sierackiej, 35-latki z Krakowa, która pojawiła się w recepcji w piątkowy letni wieczór, Gabriela nie miała o tym wszystkim pojęcia. Pracowała w pensjonacie zaledwie od wczoraj i jedyne, czego się przez ten czas zdążyła nauczyć, to kod do drzwi wejściowych. Dlatego, choć większość pokoi stała pusta, ulokowała Sieracką właśnie w 14. Witamy w Jaśminowym dworze, oświadczyła, oddając kobiecie dowód osobisty, z którego dane wpisała przed chwilą starannie do książki meldunkowej. Za każdym razem, kiedy wymawiała nazwę pensjonatu, dopadało ją żenujące poczucie abstrakcji. Jaśminowy dwór miał co prawda kolumny przy wejściu, ale na tym jego podobieństwo do dworu się kończyło. Gdyby użyć porównania motoryzacyjnego, budynek swoimi dziwnymi proporcjami przypominał Fiata Multiple, a Gabriela nienawidziła Multipli. Kochała za to jaśmin i specjalnie obeszła cały teren w poszukiwaniu choćby krzaczka. Nie znalazła ani jednego. Pokój numer 14 na pierwszym piętrze. Gabriela położyła przed kobietą klucz przyczepiony do masywnej drewnianej zawieszki w kształcie gruszki. Drewno upiornie zagrzechotało o blat, tak jakby antycypowało nadchodzące wydarzenia. Klatka schodowa po prawej stronie. Niestety nie dysponujemy windą. Pomóc pani z bagażem? Gabriela obrzuciła szybkim spojrzeniem skromną, zieloną kabinówkę Sierackiej. Identyczne widziała kiedyś w Action za pieniądze, za które w normalnym sklepie można było kupić co najwyżej portfel. Uświadomiła też sobie, że walizka idealnie pasuje do swojej właścicielki. Szczupłej, zmęczonej kobiety o szarej cerze i nerwowych dłoniach, które od dawna nie zaznały manikuru. Nie, skąd? Poradzę sobie. Sieracka potrząsnęła energicznie głową, a jej krótkie włosy w kolorze mysiej sierści uniosły się i opadły, układając znowu w tę samą, niezbyt modną fryzurę. Ale mam pytanie. Umówiłam się z siostrą, że jutro przyjdzie tutaj na śniadanie. To nie będzie problem? Skądże znowu? Gabriela wygięła usta w niewyraźnym uśmiechu. Dopiszemy kwotę do pani rachunku. Kobieta się zawahała. A czy siostra mogłaby po prostu zapłacić za siebie? W sensie, czy mają tu państwo terminal płatniczy? Gabriela, choć nie była pewna odpowiedzi, rzuciła lekko, nie powinno być problemu. W tym momencie gdzieś na parterze trzasnęły drzwi i w holu pojawił się gość z pokoju numer 8, Adam Gajda. Jego imię i nazwisko Gabi zapamiętała, ponieważ słyszała je od rana kilkadziesiąt razy, wypowiadane przy akompaniamencie westchnień przez cały żeński personel pensjonatu. Gajda był czerstwym, opalonym i faktycznie dość przystojnym 50-latkiem, który zrobił błyskawiczną karierę w showbiznesie. Choć kiedy grywał trzecioplanowe role w telenowelach, nic tego nie zapowiadało. Musiał dopiero zwyciężyć w castingu na prowadzenie nowego formatu teleturnieju, żeby jego kariera ruszyła z kopyta. Zaczął się pojawiać na okładkach kolorowych magazynów, w telewizjach śniadaniowych i w reklamach, a chcąc wykorzystać falę wznoszącą, napisał nawet książkę. Jej tytuł, Wiem, czego nie wiem, był jednocześnie tytułem teleturnieju. I to dzięki tej właśnie książce Gajda został zaproszony na spotkanie autorskie do biblioteki w Nałęczowie. Mężczyzna minął Sieracką, jakby była niewidzialna, i oparł się całym ciałem o recepcję. Wychodzę, wrócę późno. Uśmiechnął się do Gabrieli porozumiewawczo. Tu będzie otwarte? Gabi bez słowa sięgnęła po kartki z nadrukiem Jaśminowy dwór, leżące na ladzie, napisała na jednej z nich czterocyfrowy kod i podała Gajdzie. Zamki są dwa, przy furtce i przy drzwiach. Ten sam kod w obu. Mężczyzna włożył kartkę do kieszeni koszuli, puścił oko do Gabi i już go nie było. Czy ja też mogę prosić? Odezwała się nieśmiało sieracka. Chodzi pani o kod do drzwi? Spytała zaskoczona Gabi. Nowa gościni nie wyglądała na osobę, która prowadziłaby nocne życie. Tak, tak, potwierdziła skwapliwie i dodała tonem usprawiedliwienia. Lubię wieczorem pooddychać świeżym powietrzem. Więc Gabriela napisała kod również dla niej. Kobieta wzięła kartkę i schowała do kieszeni niemodnego żakietu. Czy to czasem nie był ten aktor? Sieracka lekko się spłoszyła. Ten od tego teleturnieju? Ten sam. Aha. Wydawało się, że sieracka chce jeszcze coś powiedzieć, ale w końcu się rozmyśliła. Chwyciła rączkę walizki i ruszyła w kierunku schodów. Gabriela patrzyła, jak kobieta oddala się korytarzem, a kiedy terkot kółek ucichł na piętrze, z ulgą wyłączyła komputer, zamknęła książkę meldunkową i wycofała się do służbowego pomieszczenia na tyłach recepcji, gdzie na niezbyt wygodnej ikeowskiej kanapie nocni portierzy przeczekiwali do rana. Kamera zamontowana pod sufitem powitała ją delikatnym pulsowaniem diody. Gabi miała ochotę wysunąć w jej kierunku środkowy palec. Zamiast tego odwróciła się do kamery plecami, sięgnęła po torebkę, wyjęła z niej dwie małpki żołądkowej gorzkiej i opadła ciężko na kanapę. Od miesiąca nie potrafiła zasnąć bez alkoholu. Żaden powód do dumy, ale do wstydu też nie, biorąc pod uwagę to, co przeżyła. Odkręciła pierwszą buteleczkę, uniosła do kamery w geście toastu i upiła łyczek, bo na porządny łyk ta pojemność nie pozwalała. Potem drugi, trzeci i pusta buteleczka wylądowała w koszu. Już miała sięgnąć po następną, kiedy ze zdziwieniem stwierdziła, że jej powieki stają się ciężkie w ten przyjemny sposób, który oznaczał, że za chwilę nadejdzie sen i druga buteleczka w ogóle nie będzie jej potrzebna. Przesuwając po omacku dłonią, natrafiła na podstawkę lampki i wyłączyła światło. Ciemność nie była bezpieczna, ale pierwszy raz od miesiąca razem z nią nie pojawiły się wspomnienia. Zmęczenie zrobiło swoje. Co za ulga? W tym czasie matka Gabrieli, Irena, leżąc u siebie w łóżku, wpatrywała się w ekran laptopa wypełniony obrazem służbowego pomieszczenia na tyłach recepcji. Firma montująca kamery w pensjonacie namówiła ją na droższy system. Taki z promiennikiem podczerwieni, umożliwiającym monitoring również w nocy. Irena martwiła się wtedy, że to wyrzucone pieniądze, ale dzisiaj, obserwując skuloną na kanapie Gabrielę, błogosławiła tamtą decyzję. Dobranoc, córeczko, szepnęła i zamknęła komputer. Już się bałem, że spędzisz kolejną noc przy ekranie, rzucił Stanisław, jej mąż, odkładając na szafkę nocną najnowszego Siembiedę. Stanisław czytał głównie kryminały. Miał teorię, że kiedy człowiekowi jest w życiu dobrze i bezpiecznie, powinien sobie co jakiś czas przypominać, że świat wcale taki dobry i bezpieczny nie jest. Nie rozumiem, dlaczego nie chce mieszkać w domu. Irena zaczęła energicznie uklepywać poduszkę. Bo ma 44 lata, wyjaśnił Stanisław. Nie może, jak gdyby nigdy nic, wprowadzić się do pokoju, w którym mieszkała jako nastolatka. Ale mielibyśmy ją bliżej. I właśnie dlatego woli nocować w pensjonacie, żeby tu na nowo nie zapuścić korzeni. To by jej akurat bardzo dobrze zrobiło. Zapuszczenie korzeni. Może tak, może nie. Pamiętaj, co powiedziała. Przyjeżdżam na miesiąc, ani dnia dłużej. Musimy to uszanować. Irena odwróciła się do męża plecami i zgasiła lampkę po swojej stronie łóżka. Czyli mamy miesiąc, żeby ją przekonać do zmiany decyzji. Mówisz, jakbyś jej nie znała. A ty mówisz, jakbyś nie znał mnie.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Maria Sieradzka siedziała na łóżku z pilotem w ręku, wpatrując się bezmyślnie w ekran telewizora. Jakiś kryminał. Cyk. Film przyrodniczy? Cyk. Odcinek koreańskiego serialu? Cyk. Zmieniała kanały, licząc, że w końcu trafi na coś, co ją zainteresuje, wciągnie, pozwoli przestać się martwić. Ale nic nie potrafiło na dłużej przykuć jej uwagi. Zrezygnowana odłożyła pilota i sięgnęła do torebki po komórkę. Dopiero niedawno dojechałam. Pociąg miał opóźnienie, ale pensjonat sympatyczny, miła obsługa. Uprzedziłam, że będziesz jutro na śniadaniu. O której się ciebie spodziewać? Napisała, po czym skasowała tekst i wystukała na nowo. Cześć, przyjechałam. O której się widzimy? Kliknęła wyślij. Odpowiedź przyszła prawie natychmiast. 9:00. To wszystko. Żadnego cześć siostrzyczko, żadnego do zobaczenia, żadnego pocałuj mnie w dupę. Maria natychmiast poczuła się zlekceważona, olana, nieważna. Jak zwykle w relacji z siostrą, która była mistrzynią w doprowadzaniu jej do takiego stanu. Traktowała ją bezwzględnie. Właściwie wszystkich traktowała bezwzględnie. Zawsze musiała być w centrum uwagi, a żeby to osiągnąć, na wszelki wypadek wycinała konkurencję. W bardziej lub mniej wysublimowany sposób. Z Marią nie bawiła się w subtelności. Wpędziła młodszą siostrę w kompleksy, wyśmiewając ją, że jest za gruba, za pryszczata, za brzydka. I stworzyła z niej dla siebie tło, na którym mogła błyszczeć i jeszcze jaśniej. Dorastanie w takiej atmosferze odcisnęło tak silne piętno na życiu Marii, że do dzisiaj na samo wspomnienie czuła chłód w sercu i ucisk w żołądku. Symptomy zbliżającego się ataku paniki. Wstała z łóżka, chwyciła walizkę i położyła ją na kołdrze. W środku miała tylko majtki na zmianę, stary t-shirt do spania, kosmetyczkę i żółtą bawełnianą sukienkę. Sukienka była nowa, jeszcze z metką, kupiła ją w H&M specjalnie na to spotkanie. Bardzo jej zależało, żeby dobrze wypaść. Podobała się jej jeszcze inna, fioletowa, ale była z wiskozy, a wiskoza strasznie się gniecie. Gdyby w pensjonacie nie mieli żelazka, Maria spaliłaby się ze wstydu. Wzięła więc tę żółtą, choć kosztowała o prawie 50 zł więcej. Powiesiła sukienkę w szafie, podeszła do drzwi balkonowych i otworzyła je na oścież. Noc była ciepła i wilgotna. W ciągu dnia w Nałęczowie padało i teraz ziemia szczodrze oddawała to, co otrzymała kilka godzin wcześniej. Maria wciągnęła powietrze głęboko w płuca i poczuła, że jej ciało powoli się uspokaja. Wyszła na balkon, oparła się o barierkę i spojrzała w dół. Pokój numer 14 znajdował się ledwie na pierwszym piętrze, ale mimo to zakręciło jej się w głowie. Za dużo emocji. Gdyby to od niej zależało, nie przyjeżdżałaby tutaj. Nie spotykałaby się z siostrą. Jednak po śmierci ojca sytuacja się skomplikowała. Maria zacisnęła palce na barierce śliskiej od nocnej rosy i spojrzała w niebo. Było rozgwieżdżone, piękne i obojętne. Jeden ze świetlnych punktów zaczął się nagle poruszać. Samolot czy spadająca gwiazda? Nie umiała zdecydować, ale i tak pomyślała życzenie. A potem wypowiedziała je szeptem, odrobinę zawstydzona własną odwagą. Chciałabym, żeby moja siostra zniknęła. Żeby jej nie było. SMS od Marii przyszedł akurat, kiedy Sandra grzebała w szafie, szukając jakiejś sukienki na jutrzejsze śniadanie. Specjalnie umówiła się z siostrą u niej w pensjonacie, bo nie chciała zdradzić, jak sama mieszka. Planowała rozmawiać z nią o pieniądzach, a to, że sanatorium Olimp było miejscem luksusowym, z pewnością utrudniłoby negocjacje. Co z tego, że za pobyt Sandry płacił mąż? Tak, zdecydowanie nie chciała problemów. Cześć, przyjechałam, o której się widzimy, przeczytała w telefonie. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej, pomyślała i szybko odpisała 9:00. Sandra zawsze lubiła pieniądze, ale teraz były jej zwyczajnie potrzebne, bo przez tę całą idiotyczną aferę z Bartkiem będzie się prawdopodobnie musiała wynieść z Lublina. Co prawda miała tam dom, a jej mąż świetnie prosperującą praktykę lekarską, ale jeżeli wszyscy nadal będą ją sobie pokazywać palcami, wyprowadzi się. Gdziekolwiek. Sama. Jakub na pewno to zrozumie. Im dłużej o tym myślała, tym bardziej jej się ten pomysł podobał. W Osterwie na pewno pójdą jej na rękę z kontraktem, a ona znajdzie sobie nowy angaż, może nawet na lepszych warunkach niż tutaj. Bo w Lublinie zarobki nie były powalające. Za to atmosfera zrobiła się naprawdę gęsta. Zrozumiała to, kiedy zobaczyła napisy na budynku teatru. Herman spierdalaj. Zrobiło jej się przykro. Naprawdę. W każdy spektakl, który tu grała, włożyła serce, a oni tak jej odpłacają. No dobra, może faktycznie trochę przesadziła z tym romansem, ale ostatnie miesiące były takie nudne, sukcesy tak przewidywalne, a Jakub tak pochłonięty pracą, że zapragnęła zrobić coś spektakularnego. Poza tym zaciągnięcie do łóżka super przystojnego i zakochanego w swojej żonie chłopaka było nie lada wyzwaniem. A wyzwania Sandra uwielbiała, zwłaszcza te związane z mężczyznami. Wyjęła z szafy granatową szmizjerkę z kołnierzykiem i zielonym paskiem. Co prawda to była Patrycja Pepe i kosztowała swoje, ale wyglądała wystarczająco skromnie, żeby nie kłuć siostry w oczy. A firmy Maria raczej nie rozpozna. Jedyne marki odzieżowe, na których się znała, to C&A i H&M. Sandra stanęła przed lustrem i przyłożyła sukienkę do siebie. Skromność skromnością, ale w granacie zawsze wyglądała świetnie. Uśmiechnęła się do swojego odbicia i pomyślała, że to był dobry dzień, choć jeszcze w południe nic tego nie zapowiadało. Ba, w pewnym momencie nad Sandrą zawisły potężne czarne chmury, które w każdej chwili mogły zacząć walić piorunami, gdzie popadnie. Ale jakimś cudem udało jej się te chmury rozproszyć. No i najważniejsze, cała ta groźna historia prawdopodobnie skończy się dla niej przypływem konkretnej gotówki. Ależ ja jestem sprytna, pomyślała, i skuteczna. Pukanie do drzwi w połączeniu z natychmiastowym ujadaniem Charlie'ego o mało nie przyprawiło jej o zawał. Szybko odwiesiła sukienkę, poprawiła włosy i wybiegła do przedpokoju. Cicho! Tupnęła na psa, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Pukanie powtórzyło się, a pies o mało nie wypluł z wściekłości wątłych płucek. Dosyć tego! Chwyciła zwierzaka pod pachę i nie zważając na jego protesty, wepchnęła do ściennej szafy w sypialni. Zdezorientowany pies szczeknął jeszcze kilka razy, po czym zamilkł. Już, już! Krzyknęła w stronę przedpokoju. Już idę! Podeszła do drzwi i otworzyła je szeroko. To ty? Nie spodziewałam się ciebie tak szybko, powiedziała zaskoczona. Zapraszam. Nie miała pojęcia, że właśnie wpuszcza do środka śmierć. W co ja się do kurwy nędzy wpakowałam? To pytanie Gabriela zadała sobie po raz trzeci czy czwarty tego dnia, a nie minęła jeszcze ósma. Przyjechała do Nałęczowa na prośbę rodziców, którzy kupili jaśminowy dwór zaledwie miesiąc temu i oddali w ręce Wiktora, młodszego brata Gabrieli. Gabi od początku wiedziała, że Wiktor jako zarządzający pensjonatem to pomysł z gatunku karkołomnych. Był inteligentnym, otwartym, pogodnym człowiekiem, ale kompletnie nie nadawał się do robienia biznesu. Fakt, nie opinia. Dwa zdążył wcześniej spektakularnie położyć, a teraz dostał szansę na spapranie trzeciego i najwyraźniej postanowił ją wykorzystać. Gabi wiele razy sugerowała bratu, żeby zajął się tym, na czym się zna. W końcu przez kilka lat uczył geografii w szkołach w Nałęczowie i młodzież za nim przepadała. Niestety jedną z tych szkół było liceum plastyczne. Wiktor poznał tam Aldonę, nauczycielkę tkactwa o wybujałej urodzie i jeszcze bardziej wybujałych artystycznych ambicjach, które po ślubie musiał zaspokajać. W efekcie rzucił bezpieczną i satysfakcjonującą pracę na etacie i zajął się zarabianiem pieniędzy. Sztuka Aldony potrzebowała sponsora. Między innymi dlatego, że nikt oprócz męża nie zamierzał w nią inwestować. Najpierw pod wpływem impulsu otworzył salę zabaw dla dzieci. Potem, kiedy z powodu braku odpowiednich atestów została zamknięta, do spółki z kolegą zaczął sprowadzać rękodzieło z Indonezji. Przez kilka lat szło im całkiem nieźle, dopóki tenże kolega nie ulotnił się z całą firmową gotówką, zostawiając Wiktorowi na otarcie łez trochę indonezyjskich mebli, dwa pudła kolorowych drewnianych jaszczurek i torbę naszyjników, splątanych w jeden kompletnie bezwartościowy kłąb. W tej sytuacji jaśminowy dwór spadł bratu Gabrieli jak z nieba. Po pierwsze, miał się czym zająć. Po drugie, upchnął w pensjonacie większość pozostałych po indonezyjskim biznesie mebli i wrzucił je w koszta. Coś jednak musiało pójść nie tak, skoro przed tygodniem rodzice pojawili się w Lublinie, w mieszkaniu Gabrieli, i zaczęli ją błagać, żeby pomogła uratować pensjonat, bo sytuacja zrobiła się dramatyczna. Jaśminowy dwór, choć pod poprzednimi właścicielami funkcjonował całkiem nieźle, zaczął podobno nagle tracić klientów, a finanse przestały się spinać. Wiktor nie daje sobie rady, tłumaczyli jej. Ktoś musi mu pomóc. A kto się lepiej do tego nadaje niż Gabi? Rodzice byli tak przejęci, tak poruszeni, że się zgodziła. Postawiła tylko jeden warunek. Miesiąc. Przyjedzie do Nałęczowa na miesiąc, ani godziny dłużej. Wtedy wydawało jej się to rozsądnym rozwiązaniem. Dziś natomiast nie była już pewna, czy da radę wytrzymać tutaj te 30 dni. Już dwa pierwsze dały jej nieźle w kość, a trzeci zapowiadał się lepiej tylko przez chwilę. Ta chwila nadeszła koło 8 rano, kiedy Gabriela zajrzała do jadalni, żeby sprawdzić, jak obsługa radzi sobie ze śniadaniem, i z ulgą odkryła, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Na gości czekały koszyki ze świeżym pieczywem, półmiski z wędlinami, sery, sałata, pokrojone warzywa, twarożek ze szczypiorkiem, dwa rodzaje dżemu, miód, nutella, dzbanki z sokiem pomarańczowym i jabłkowym, a w lśniących podgrzewaczach jajecznica oraz parówki. Wyglądało to wszystko i pachniało wyjątkowo apetycznie, więc Gabriela, uspokojona, nalała sobie z termosu świeżo zaparzonej kawy i wyszła na taras.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Donald Tusk zapowiada w mediach społecznościowych, ze względu na wagę zarzutów, instytucje do tego powołane będą sprawdzać wszystko wokół Szpitala Południowego w Warszawie, do najdrobniejszego szczegółu. Jednocześnie premier określa wiarygodność doktora Emila Jędrzejewskiego jako wątpliwą. W Kanale Zero zarzucił on lekarzowi milionerowi Dawidowi Kacprzykowi błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Koalicja Obywatelska ma ogromny pożar. Takiego skandalu w polskiej służbie zdrowia jeszcze nie było. Tak komentuje w to w trzech pytaniach na koniec dnia europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Zdaniem europosłanki ta sprawa może pogrążyć rząd i Donald Tusk o tym wie, bo to są, tu cytat, ich nowe ośmiorniczki. Dlatego obecnie w KO ma być widoczna zasada wszystkie ręce na pokład. Europosłanka Konfederacji zauważa, że obrońcą pana Kacprzyka jest mecenas Jacek Dibuła, którego była żona jest podwładną ministra Waldemara Żurka. To ma wskazywać, że rządzący będą chcieli tej sprawie ukręcić łeb. Zdaniem gościa Radia Z za tą hipotezą przemawiają też ostatnie wydarzenia. Błyskawiczne ściągnięcie byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym do prokuratury i tu znów cytat, maglowanie go bez adwokata, mimo że od początku mówi, że nie będzie składał zeznań bez mecenasa.
1: Widać, że jest próba nałożenia na niego takiej presji, by być może zrobić z niego wariata, człowieka, który w sposób niesłusznie oskarżył byłego działacza Koalicji Obywatelskiej.
0: Zajączkowska-Hernik dodała, że jeśli prokuratura nie będzie potrafiła wyjaśnić tej sprawy, to być może dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie Sejmowej Komisji Śledczej. Z takim pomysłem wyszedł wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, choć od razu gość Radia Z dodał, że takie komisje często służą przede wszystkim politycznym przepychankom. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Nieobecność prezydenta Zełenskiego na forum odbudowy Ukrainy w Gdańsku ma nie zaszkodzić wydarzeniu, obiecują polskie władze i dodają, że cieszą się, że szefową ukraińskiej delegacji została premier Sfrydenko. Razem z nią do Gdańska na dzisiejszą konferencję przyjeżdża kilkudziesięciu parlamentarzystów i przedstawicieli rządu. Czy prezydent Zełenski wytłumaczył oficjalnie, dlaczego jego tu zabraknie? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Oficjalnie nie. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o tarcie na linii Kijów-Warszawa. Konferencja odbędzie się jednak zgodnie z planem. Do Gdańska przyjeżdżają delegacje z całego świata, a jak zapewnił mnie przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, Paweł Kowal, on sam cieszy się z takiego obrotu sprawy.
3: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar. I my ją witamy z radością.
2: Jak dodał Kowal, ostatnie dni pokazały wyraźnie, jak wiele różnic z oceną historii ma Ukraina i Polska, ale na interesy ma to nie wpłynąć. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Dyplomatyczny kryzys między Polską a Ukrainą rozpoczął się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki odebrał mu za to Order Orła Białego. Były prezydent Andrzej Duda został właścicielem Porsche, ujawniają autorzy podcastów w związku ze śledztwem, Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. To sportowe auto, którego cena waha się od kilkuset tysięcy nawet do 1,5 miliona złotych za nowy egzemplarz. Więcej o tym Mariusz już teraz.
4: Porsche, a dokładnie model 911, to ikona i jeden z najbardziej kultowych samochodów sportowych w historii motoryzacji. Andrzej Duda dołączył do grona posiadaczy tego niemieckiego sportowego auta, choć do końca nie wiadomo, jaki model wybrał i czy jest to nowy, czy używany egzemplarz. Według naszych ustaleń funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy chronią Dudę, nie powinni mieć problemu z dalszym sprawowaniem ochrony byłego prezydenta, nawet gdyby poruszał się sportowym samochodem. Są bowiem szkoleni do szybkiej, dynamicznej jazdy. Natomiast za ewentualne przekroczenie prędkości były prezydent będzie już odpowiadał osobiście.
0: O tej sprawie czytajcie też na radioz.pl. Wybuch w Instytucie Geologii w Poznaniu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do niebezpiecznego wypadku doszło na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Podczas zajęć w laboratorium studenci mieszali ze sobą substancje chemiczne. W pewnym momencie doszło do wybuchu kwasu, w którym została poszkodowana studentka, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Kobieta z poparzeniami ciała, chodziło o dłonie, przedramiona, twarz, trafiła do szpitala, a na miejsce zadysponowano 8 zastępów Straży Pożarnej, w tym strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa bezpieczeństwa chemicznego, by zabezpieczyć całe miejsce i wykluczyć kolejne zagrożenia.
0: 15 studentów ewakuowało się z pomieszczenia jeszcze przed przyjazdem strażaków. Śląskie i zagłębiowskie samorządy apelują do prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy metropolitalnej. Projekt przyjęty przez parlament otwiera drogę do powstania nowej metropolii na Pomorzu, ale ma również ogromne znaczenie dla już działającej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Nowe przepisy pozwolą poszerzyć jej kompetencje. Samorządy będą mogły oddać metropolii te obowiązki, z którymi same nie radzą sobie najlepiej, podkreśla rzecznik GZM Łukasz Zych.
6: Sygnatariusze podkreślają, że po 9 latach działania GZM udowodniliśmy swoją skuteczność i pokazaliśmy, że tam, gdzie mamy jasno określone kompetencje, tam możemy sprawnie działać na rzecz mieszkańców.
0: GZM to pierwsza metropolia w Polsce, działa od 9 lat. Dotąd jej kompetencje były jednak ograniczone głównie do organizacji transportu publicznego. Nowelizacja ustawy pozwoli jej działać także w obszarach gospodarki odpadami, inwestycji, kultury oraz ochrony zdrowia. Kozy i owce pracują w krakowskich parkach. W ramach akcji Kozy na wypasie zastępują spalinowe kosiarki. Taką formę utrzymania zieleni wybrali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Reporter Radia Z Przemek Taranek był na miejscu.
7: Kopytne od poniedziałku pracują w parku Zakrzówek. Dokładnie 11 owiec wrzosówek, wyjaśnia ich opiekunka pani Karolina Mostek.
8: Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
7: Korzysta przyroda, nie ma hałasu, spalin. Takie koszenie wspiera bioróżnorodność, tworząc lepsze warunki dla owadów, ptaków, no i ludzi. Pani Karolina prosi jednak, żeby nie dokarmiać zwierząt, bo spadnie ich wydajność, no i może im to zaszkodzić. Kraków, Przemek Taranek. Radio Z.
0: Owce będą pielęgnować tereny zielone na Zakrzówku do końca października. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 16:00.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Dzień dobry, z nami jest Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji. Jeszcze dzień dobry, tak?
2: Tak, europosłanka Konfederacji.
1: Dobrze, i Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni. O tym jeszcze porozmawiamy, ale na początek pytanie numer jeden dotyczące afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. No, ciąg dalszy tej afery. O czym słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, że były ordynator chirurgii w Kanale Zero powiedział, że przez niekompetencje lekarzy, tutaj mocny cytat, giną tam ludzie. Premier mówi, że wiarygodność byłego ordynatora jest wątpliwa. A pani jak widzi tę całą sytuację?
2: Widziałam fragment tej konkretnej wypowiedzi, choć całego wywiadu nie słuchałam. Natomiast widziałam ogromne przerażenie ze strony byłego ordynatora. Mówił to pod imieniem i nazwiskiem w bardzo popularnych mediach, więc...

0: że ogólnie być może był zastraszany, dlatego wcześniej nie wyjawił tej prawdy, teraz postanowił to powiedzieć. Zastanawiam się, czy będzie miał jak udowodnić swoje słowa, bo z tego, co widzę, jaki jest nacisk prokuratury na ten moment, to prawdopodobnie będą próbowali jakoś ukręcić temu sprawę. Pani redaktor, oni mają ogromny pożar. Nie powiem gdzie.
1: I wszystkie oni, czyli kto? Koalicja Obywatelska?
0: Koalicja Obywatelska. I wszystkie ręce są położone na pokład, bo takiego skandalu, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jeszcze w Polsce nie było, gdzie były ordynator szpitala pod imieniem i nazwiskiem, tak jak powiedziałam, wyjawia takie rzeczy, które być może odbywały się właśnie w szpitalu południowym. Więc oni mają ogromny problem. To są ich nowe ośmiorniczki. Tak bym to ujęła. I to może doprowadzić do pogrążenia rządu Donalda Tuska i Donald Tusk o tym wie. To, że mecenasem pana Kacprzaka jest pan Dubois, którego była żona jest podwładną pana ministra Żurka, wydaje mi się, że będą próbowali ukręcić temu łeb w różny możliwy sposób. Sam fakt, że wzięli byłego ordynatora dziś o 12 na przesłuchanie, w zasadzie od razu po udzieleniu tej wypowiedzi, bez adwokata, był maglowany, mimo że zgodnie z prawem i z swoimi jakimiś tam możliwościami mówił, że nie będzie składał zeznań, dopóki nie będzie miał swojego mecenasa. A i tak był wałkowany z tych tematów, więc widać, że jest próba nałożenia na niego takiej presji, by być może zrobić z niego wariata, człowieka, który w sposób niesłusznie oskarżył byłego działacza Koalicji Obywatelskiej.
1: No, też mocne słowa padają z panią. Pytanie numer dwa. Sprawą zajęła się prokuratura. Pani
0: tak
1: wątpi, że tak powiem, w skuteczność tych działań. Natomiast Krzysztof Bosak uważa, że potrzebna jest w Sejmie komisja śledcza. Potrzebna?
0: Czy komisje śledcze mają to do siebie, że bardzo często w komisjach śledczych zatraca się sens czy istotę sprawy, a dochodzi do takiej politycznej nawalanki? Być może jest to jedno z rozwiązań. Jeżeli prokuratura nie będzie potrafiła wyjaśnić tej sprawy, być może jest to jedno z rozwiązań, które powinno zostać podjęte, by tę sprawę doprowadzić do końca i wyjaśnić, czy rzeczywiście w szpitalu południowym dochodziło do takich dużych błędów lekarskich, które skutkowały śmiercią pacjentów.
1: I moje trzecie pytanie miało dotyczyć tego, na ile ta afera zaszkodzi największej partii rządzącej Koalicji Obywatelskiej, no ale pani już odpowiedziała, że pani zdaniem to są po prostu jakby nowe ośmiorniczki i rzeczywiście to może mocno zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej.
0: Tak
1: to
0: mi się wydaje.
1: Tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Pani poseł też zachęca i zapraszam.
0: Jak najbardziej.
2: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: No i w części tej już pozaradiowej pytanie słuchacza na początek. W świetle wydarzeń w Szpitalu Południowym w Warszawie, czy koalicja rządząca powinna przeprowadzić reformę służby zdrowia przed wyborami w 2027 roku, czy próbować tworzyć koalicję i zrobić tę reformę po wyborach?
0: Nikt nie przeprowadzi reformy systemu ochrony zdrowia do wyborów, ponieważ po pierwsze w rok, po drugie, znaczy, wie pani, no, jakby Koalicja Obywatelska szła do wyborów z postulatem zrobienia jakiejś reformy w systemie ochrony zdrowia, oczywiście z tego nic nie wyszło, więc jakby w ogóle mnie to nie dziwi. Rządzą już 3 lata i
1: niecałe.
0: No niecałe, okej. Okay. Więc dobrze, bądźmy skrupulatni.
1: No 13 grudnia,
0: no tak, okej. Okay. Więc 2,5 roku i mieli czas na to, żeby jakąś reformę przeprowadzić, a jedyne co widać, to to, że obsadzają po prostu swoje tłuste koty na stanowiskach, te tłuste koty zarabiają grube pieniądze, a ludzie tak jak czekali w kolejkach, tak czekają, więc nikt w rok czy półtora do wyborów nie zrobi żadnej reformy. Oczywiście rząd Donalda Tuska będzie obiecywał, że teraz to już na pewno zreformuje system ochrony zdrowia i teraz to już na pewno ludzie będą mieli łatwiejszy dostęp do lekarza i już na pewno nie będą wyciekały pieniądze z NFZ-u na gigantyczne pensje lekarzy, no ale pytanie, czy Donald Tusk jest wiarygodny, jeżeli sprawa pana Kacprzaka to nie jest jedyny przykład, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej nadużywają swojej pozycji władzy do tego, żeby korzystać z ochrony zdrowia poza kolejkami. No, mamy panią Szumilas, po mamę której wysłano karetkę.
1: Ona się od tego ciąży, ona nie ma nic wspólnego.
0: No a co ma powiedzieć, że nie? No tak, no oczywiście. Mamy pana Lęca, który również postawił szpital na nogi.
1: Wyrzucony z partii.
0: Mamy inne przykłady. Przecież dużo placówek na samym Mazowszu jest obsadzonych przez polityków PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, więc no to nie jest coś, co prowadzi do reformy systemu ochrony zdrowia.
1: No Rafał Trzaskowski teraz sprząta w szpitalu południowym
0: jak
1: w Warszawie.
0: Jak już się łaskawie przyznał do tego, że w ogóle ma coś wspólnego z tym szpitalem, chociaż w kampanii mówił, że ma, potem mówił, że nie ma, a teraz znowu ma, więc zaczyna sprzątać, no to wow.
1: No, pan premier, jak

0: powiedziałam, dystansuję się od tych rewelacji pana doktora, nie chcę powiedzieć tutaj nazwiska, Emila, imię pamiętam, natomiast nazwisko mi umknęło, Emila Jędrzejewskiego, były ordynator chirurgii tegoż szpitala, który zresztą był wcześniej sygnalistą i miał informować o tym przynajmniej na WhatsAppie prezydenta Trzaskowskiego, że coś niedobrego dzieje się w tym szpitalu. Pan prezydent życzył sobie, żeby informować o tym oficjalnie. Potem dowiedzieliśmy się od ratusza, że no żadne oficjalne pismo w tej sprawie nie wpłynęło. W związku z tym pan prezydent się tym nie zainteresował.
1: Być może pan ordynator został już zastraszony po zgłoszeniu, po zasygnalizowaniu nieprawidłowości w wiadomości prywatnej.
0: No, oskarżenia są naprawdę ogromne, można powiedzieć. Ja tylko jeszcze powołam się na to, co mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, który też chyba w Kanale Zero mówił o tym, że część zarzutów ujawnionych przez doktora Jędrzejewskiego znajduje potwierdzenie w relacjach innych lekarzy pracujących w szpitalu południowym. Nie wiem, co to znaczy, że część zarzutów, czego to miałoby dotyczyć. No i też właśnie przywołał ten argument, że pan doktor wypowiada się pod imieniem, nazwiskiem, no i stawia zarzuty, które są dla lekarza druzgocące. Zresztą jest przygotowywany chyba wniosek o to, żeby pan doktor Kacprzyk został...
1: Miał odebrane uprawnienia.
0: No nie, no póki co, żeby było zawieszenie prawa wykonywania zawodu. A pan doktor Kacprzyk też wydał oświadczenie i napisał tak, że niech ja tutaj to znajdę, że doktor Emil Jędrzejewski bezpodstawnie łączy mnie ze zdarzeniami, z którymi nie miałem nic wspólnego i że wskazane przez byłego ordynatora wydarzenia nie dotyczą okresu jego zatrudnienia w szpitalu południowym. Jego, czyli doktora Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie redaktor, patologia się wylała. Okazuje się, że Szpital Południowy jest wylęgarnią patologii tłustych kotów Koalicji Obywatelskiej, która po prostu w szpitalu zrobiła sobie prywatny folwark i pozwala zarabiać i być może dopuszczać się poważnych błędów lekarskich.
0: Nie, na razie
1: przez lekarzy.
0: Jeden takim lekarzom.
1: Dlatego powiedziałam, być może dopuszczać się. Wszystko, no, gdybyśmy mieli niezależną prokuraturę, to nie mielibyśmy obaw, że to zostanie wyjaśnione w sposób
0: rzetelny. A dlaczego
1: pani
0: wątpisz w niezależność prokuratury?
1: Panie redaktor, jeżeli premier, jak może być niezależna prokuratura, skoro premier ma przecieki od tej właśnie prokuratury, w jaki sposób pan Jędrzejewski był przesłuchiwany i jakie są wnioski z tego przesłuchania? No chyba premier nie powinien mieć takich informacji, jeżeli prokuratura byłaby realnie niezależna. Tak mi się wydaje.
0: No nie powinien.
1: A właśnie.
0: Nie powinien.
1: Mówi pani, że wszystkie ręce są położone na pokład, żeby ukręcić tej sprawie głowę, ponieważ zarzuty są zbyt poważne, a ludzie i tak już bardzo mocno cierpliwość społeczeństwa została nadużyta przez te różne historie związane właśnie z nadużywaniem swojej władzy, pozycji przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Ostatni przykład pani poseł Pępek czy
0: innych. Ona się tłumaczy, że nie nastąpiło nic niestosownego. Po prostu zwolnił się wolny termin, zadzwonił do niej, no to skorzystała, tym bardziej dostała skierowanie od lekarza rodzinnego, że ma przeprowadzić takie badanie, a nie inne. No, zapisała się, co prawda, powiedziała, że poprosiła o pomoc koleżankę, bo nie chciała jej się pojechać do tego szpitala, żeby zrobić to osobiście. No, ale zadzwoniono do niej, no to po prostu no, zgłosiła się i tyle, no, no co miała zrobić, no.
1: Ale dla zwykłego człowieka to wygląda jak nadużywanie swojej pozycji w celu osiągnięcia konkretnej korzyści. Konkretnej korzyści w postaci szybszego dostania się do lekarza.
0: A czyli pani powiedziała, że inne pacjentki, czy też pacjenci też mogli być, tak? Ale rozumiem, że akurat pani posłanka była tą, tutaj zadzwoniono jako pierwszy,
1: tak? Nie wydaje mi się, żeby pani poseł była jedyną osobą, która czekała na wolny termin na gastroskopię.
0: A sądzi pani, że ktoś z Koalicji Obywatelskiej poniesie polityczną odpowiedzialność za to, co się dzieje? Co się wydarzyło?
1: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że za rok wyborcy rozliczą rząd Donalda Tuska i będą pamiętali o tego typu zdarzeniach i aferach. Oczywiście zakładając, że ta sprawa ze Szpitalem Południowym znajdzie swój koniec i zostanie rzetelnie wyjaśniona właśnie przez prokuraturę, w co niestety wątpię, bo już zaczyna się atak zaprzyjaźnionych mediów na lekarza, który jest sygnalistą i który wskazał na te nieprawidłowości, więc cała machina pani redaktor ruszyła, żeby tą sprawę zdusić w zalążku.
0: No ale też głos zabrał, właściwie został zapytany o to przez Onet następca pana doktora Jędrzejewskiego, czyli kolejny ordynator tegoż oddziału chirurgii. No i on mówi, że w ogóle jest zaskoczony takimi informacjami, jest zbulwersowany, że no że no, o niczym takim w ogóle nie słyszał, nie widział.
1: A czy pan Jędrzejewski nie został czasem zwolniony za to, że w ogóle zasygnalizował jakiekolwiek nieprawidłowości? To jest ten pan ordynator, który został pozbawiony stanowiska po tym właśnie, jak zgłosił, że w szpitalu południowym dzieje się coś nie tak? No to być może dlatego nowy ordynator nie wskazuje żadnych nieprawidłowości, żeby nie stracić fuchy.
0: No to w takim razie idziemy dalej, bo Bartosz Arłukowicz, europoseł, także Koalicji Obywatelskiej, domaga się, żeby ujawnić listę osób, które miały korzystać z tak zwanego saloniku VIP w szpitalu południowym. Oczekuję ujawnienia tej listy. Tu nie ma żadnych danych medycznych. Jeśli dziennikarze i politycy wiedzą, dla kogo dokładnie stworzono salonik VIP w szpitalu południowym, to nie żartuję. To jest ostatni moment, żeby uważnie podejść do tej sprawy. No ale jakoś trudno.
1: Być może sobie... dziennikarze to zrobią, kto wie.
0: No chyba prędzej dziennikarze niż politycy. Jakoś sobie trudno mi sobie wyobrazić, że politycy sami się ujawnią, że mieliby korzystać z przyspieszonej ścieżki dostępu do, czy to zabiegów medycznych, czy to w ogóle do jakichś badań medycznych. No jakoś trudno mi sobie to wyobrazić.
1: Nie, zdecydowanie. Jeżeli już to te informacje zostaną opublikowane przez dziennikarzy, którzy coraz głębiej zaczynają grzebać w szpitalu południowym. I bardzo dobrze, na tym polega rzetelne i uczciwe dziennikarstwo, że wykazuje się tego typu patologie.
0: No chociaż te zarzuty, które padły ze strony byłego ordynatora chirurgii.
1: Tak, ale no, naprawdę, widząc, jak on się zachowywał podczas tego wywiadu, był przerażony. To było widać, że był przerażony. Później jeszcze wskazywano, że zaczyna obawiać się o swoją rodzinę, więc nawet z takiej przyzwoitości i poczucia bezpieczeństwa dla tego człowieka myślę, że powinien mieć zapewnioną ochronę.
0: Zresztą prowadzący tę rozmowę Krzysztof Stanowski mówił, że nie wiem, czy pan sobie zdaje, panie doktorze, ale po tym dzisiejszym wywiadzie, po tym, co pan tutaj powiedział, pana życie zmieni się o 180 stopni.
1: I myślę, że pan doktor miał tego świadomość, natomiast nie był w stanie trzymać dłużej tego w sobie. To było widać naprawdę podczas tej rozmowy, a być może był już na tyle zastraszony wcześniej, że po prostu nie ujawnił tych informacji, bo się bał. Ale coś w nim pękło.
0: Jutro w Gdańsku konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. No nie będzie Wołodymyra Zełenskiego, będzie premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Czy to jest rewanż, ta nieobecność, rewanż za odebranie orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego?
1: To jest bardzo niepoważne, co robi prezydent Wołodymyr Zełenski, a także jego żona, która również odwołała swój przylot do Polski w dniu jutrzejszym. Więc to tylko wskazuje, że to nie jest żaden przypadek i zbieg okoliczności, skoro obydwoje nie mogą nagle pojawić się na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Ja tylko powiem, że to jest piąta z rzędu konferencja, która odbywa się od 2022 roku. Jakoś na wcześniejszych konferencjach prezydent Zełenski nie miał problemu, żeby się pojawić. Nawet online. Na dwóch pierwszych pojawił się online.
0: Nie odbierał orderów.
1: Na dwóch pierwszych pojawił się online. Na dwóch ostatnich pojawił się osobiście. Panie redaktor, jeżeli Wołodymyr Zełenski podejmuje tak histeryczne ruchy, dlatego że ma odebrany on order Orła Białego, to znaczy, że nie kontroluje swoich emocji. Ale co on chce osiągnąć? Co on chce tym osiągnąć? Poza tym, że po raz kolejny uwłacza pozycji Polski na arenie międzynarodowej, poniża Polskę na arenie międzynarodowej, swojego głównego sojusznika, bez którego w ogóle nie mógłby kontynuować tej wojny. No, ale co chce osiągnąć?
0: No dobrze, ale eskalowanie takich złych emocji, no to chyba nie leży w naszym interesie.
1: Niech przestanie je eskalować.
0: No ale pan prezydent Nawrocki może na przykład powinien, nie wiem, mógł się wstrzymać z tym jeszcze przez tydzień po tej konferencji na przykład. No,
1: Pani redaktor, ta konferencja jest wykorzystywana również przez Donalda Tuska do tego, żeby uderzać w prezydenta Karola Nawrockiego, bez wątpienia. To
0: Karol Nawrocki nie był też specjalnie, żeby właśnie tę konferencję jednak trochę osłabić jej rangę?
1: Premier Donald Tusk.
0: Nie dlatego też była decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego?
1: No ale wydaje mi się, pani redaktor, że o takich obecności na takich konferencjach decyzje zapadają znacznie wcześniej niż na ostatnią chwilę, a to premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski decydowali o liście gości zaproszonych na tę konferencję, więc wydaje mi się, że wcześniej już zaistniał plan taki, żeby prezydenta Karola Nawrockiego nie zapraszać. Dla mnie to jest sytuacja kompletnie niepoważna. Ta konferencja również zaczyna być rozgrywką między politykami w Polsce, a ja bym zadała zupełnie inne pytanie, bo my się koncentrujemy na tym, czy Zełenski przyjedzie do Polski, czy nie przyjedzie,
0: wiadomo,
1: czy strzelił
0: nie przyjedzie.
1: Focha, czy nie strzelił Focha, czy dobrze, że mu odebraliśmy ten order, czy niedobrze. Ja uważam, że bardzo dobrze, a ja bym chciała zadać inne pytanie. To jest piąta konferencja z rzędu. Co z tych konferencji wynika? Czy my mamy jakiekolwiek rozliczenia, rankingi, rzetelne wskazania na co te pieniądze dotychczas przeznaczone na Ukrainę poszły? Czy my mamy jakąkolwiek zabezpieczoną pozycję dla polskich przedsiębiorstw na Ukrainie? No nie wydaje mi się, żeby premier Donald Tusk to zabezpieczył. Więc to że... zrobił sobie konferencję, żeby się pokazać na tle europejskich...
0: Mamy pełnomocnika rządu, który zapewnia, że absolutnie polskie firmy będą uczestniczyć w odbudowie.
1: Tak, tak jak Control Proces, która została zrajdowana przez Mera Lwowa. W ten sposób polskie firmy mają uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, gdzie od 2021 roku i w trakcie trwania wojny polska firma kontynuowała inwestycje w nowoczesną segregownię odpadów. W 95% inwestycja zakończona i firma została zrajdowana. Polska firma nie ma wstępu na teren tej inwestycji. Przepadło mienie warte miliony euro. Międzynarodowy arbitraż przyznaje rację polskiej firmie, a mer Lwowa, pan Andrii Sadowy, ma to w kompletnym poważaniu. Tak ma wyglądać odbudowa Ukrainy przy pomocy polskiego kapitału? No to ja nie jestem przekonana, czy polski kapitał w ogóle powinien się pchać do tak korupcyjnego państwa,
0: no to dobrze,
1: który rajduje
0: firmy. Skoro pani stawia tezę, że to, że Zełenski nie przejdzie do Gdańska, to już było z góry ustalone i że właściwie to nie ma nic wspólnego z tym, że prezydent Nawrocki podjął taką, a nie decyzję w takim, a nie innym momencie, żeby odebrać ten order Orła Białego, sposób odesłania, no dla mnie jest trochę dyskusyjne. To jest dyskusyjne, no ale z kolei stamtąd płyną sygnały, jakoby celnicy mieli blokować przesyłki wysyłane przez ostatnie dwa miesiące przez operatora stamtąd, czyli no, taką ukraińską pocztę.
1: Panie redaktor, jest na pewno ścieżka dyplomatyczna, która pozwala na zwrot tego typu odznaczeń, najwyższych odznaczeń honorowych.
0: Jest, absolutnie się zgadzam tutaj, więc...
1: Nie robi się tego za pomocą ukraińskiego impostu bez obrazy.
0: No, są doniesienia Mateusza Lachowskiego, który jest niezależnym korespondentem wojennym, ustalił, że oddanie orderu Orła Białego przez byłych prezydentów Ukrainy to nie był spontaniczny ruch, że to była wcześniej przemyślana i zaplanowana akcja, że kancelaria pana prezydenta Zełenskiego miała wydać takie odgórne zalecenie, żeby w reakcji na ewentualne odebranie orderu Orła Białego przez prezydenta Nawrockiego, no to jeśli to nastąpi, a nastąpiło, to ukraińscy politycy też mieli zwracać Polsce medale, więc no tak, takie są ustalenia Mateusza Lachowskiego.
1: Faktycznie to wygląda na ustawkę, na zorganizowaną akcję. Oczywiście doprecyzuję, to nie był ukraiński impost, tylko ukraiński odpowiednik impostu, żeby bądźmy skrupulatni.
0: Nie, nie, to jest państwowa firma. No, to jest tak jest u nas Poczta Polska, to jest Poczta Ukraińska.
1: Ale to jest po prostu skrót myślowy, który gdzieś tam być może zadziała lepiej na wyobraźnię, w jaki sposób ten order został odesłany za pomocą przesyłki pocztowej. Absolutnie nie powinno się taką drogą odsyłać. Natomiast faktycznie to wygląda na zorganizowaną akcję. Cała akcja upokorzenia Polaków i uderzenia w najczulsze takie struny dotyczące pamięci historycznej i tego, jak my podchodzimy do ludobójstwa na Wołyniu, to była zorganizowana akcja. Przypomnijmy, że przed nadaniem jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, po pierwsze był plan, żeby ta jednostka miała imię Kłyma Sawura, czyli takiego szowinisty nacjonalistycznego ukraińskiego, który specjalizował się w mordowaniu Polaków. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tą konkretną sytuację poprzedzało ściągnięcie prochów Melnyka, czyli niemieckiego kolaboranta III Rzeszy na Ukrainę i odprawienie mu pogrzebu z wszystkimi państwowymi honorami, a także zapowiedź ściągnięcia na Ukrainę z Luksemburga prochów Bandery i również zorganizowanie mu pochówku z wszystkimi
0: nic
1: państwowymi.
0: Nie, jak to by miało wydać do takiego pochówku.
1: No, ale były zapowiedzi, że Zełenski ma taki plan, więc to nie było tak, że nagle sobie wyskoczył z czymś takim, że a może no, nadam to imię, żeby jakoś uczcić jednostkę wojskową. To była zorganizowana akcja,
0: żołnierze tego chcieli. Tak słyszymy.
1: To była zorganizowana akcja, żeby uderzyć w Polaków, żeby wbić klin w między Polaków, bo to się właśnie teraz dzieje. Widzimy to między premierem a prezydentem. Również w tej sprawie doszło do takiego delikatnego konfliktu, zachowanego w pewnych granicach dyplomacji, ale jednak widać, że są wbijane szpilki zupełnie niepotrzebnie. My w tej sytuacji powinniśmy mówić jednym głosem i bardzo dobrze, że ten order został odebrany. On w ogóle nie powinien zostać nadany Zełenskiemu. Order, państwowy order, najwyższe odznaczenie państwowe nie powinno być
0: No to może skoro został już przyznany, to zgodnie z tym takim powiedzeniem, które jest doskonale znane, że kto daje, odbiera, ten się w piekle poniewiera. Wiem, że to taka jest po prostu...
1: W piekle będą się poniewierać ludobójcy, którzy dokonywali masowych mordów bardzo brutalnych na Polakach.
0: No to jeśli piekło istnieje, to pewnie tak. Natomiast no jeśli już przyznaliśmy ten order, no czy to była decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy ówczesnego, no to już może po prostu poprzestańmy na tym. No bo co nam to da, że poróżnimy się z Ukrainą? Przecież to jest nasz najbliższy sąsiad. Naszym wspólnym wrogiem jest Rosja, nie Ukraina.
1: Zaczął Zełenski. I to Zełenski jest największym sprzymierzeńcem Putina w tej sprawie. To Zełenski powoduje, że Polacy dostali pewnego rodzaju otrzeźwienia, bo wreszcie zauważyli, jak Ukraina nas traktuje, mimo że uprzedzaliśmy od wielu lat. Jak już rozpoczęła się wojna, mówiliśmy, że polityka wobec Ukrainy powinna, jako Konfederacja, że polityka wobec Ukrainy powinna być prowadzona w zupełnie inny sposób, bo wyhodujemy sobie żmiję na własnej piersi i właśnie to się dzieje. I prezydent Ukrainy nie ma absolutnie żadnych skrupułów, żeby pluć na nas, nadając imię jednostce wojskowej bohaterów UPA.
0: Czy gdybyśmy my nadali
1: imię, czy nazwali lotnisko Wiaszące imieniem ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA? Czy strona ukraińska nie zareagowałaby w żaden sposób, gdybyśmy, nie wiem, wszystkie przejścia graniczne, lądowe, kolejowe nazwali imieniem księcia Jeremiego Wiśniowieckiego? Ukraina nie zareagowałaby w żaden sposób? Uważam, żeby zareagowała. Tylko my takich ruchów nie wykonujemy.
0: No ale to w takim razie, ale eskalacja do niczego dobrego nie doprowadzi, naprawdę.
1: Ale pani redaktor, wojna się kończy, Zełenski o tym wie i Zełenski buduje sobie poparcie we własnym państwie, bo zaczął je tracić. I takimi wzbudzaniem takich nacjonalistycznych, szowinistycznych odczuć, szczególnie wśród żołnierzy, po prostu chce sobie zyskać poparcie.
0: Czyli pani,
1: bo za chwilę odbędą się wybory na Ukrainie.
0: Chodzi o budowanie jego osobistej pozycji, tak?
1: Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli patrzymy międzynarodowo, Zełenski bardzo dużo traci, bo nie tylko Polska. Po pierwsze, nikt tak do tej pory nie rozpromował ludobójstwa, w cudzysłowie rozpromował ludobójstwa i tego, co UPA robiła na Wołyniu i Kresach Wschodnich z polską ludnością cywilną, jak Zełenski. To dzięki Zełenskiemu międzynarodowa prasa zaczęła pisać o tym, jaki jest masakr.
0: Pałac prezydencki mówi, że to nie, to właśnie to dzięki prezydentowi Nawrockiemu, dzięki tej decyzji, najpierw zapowiedzi, potem decyzji, no świat dowiedział się, co tak naprawdę wydarzyło się.
1: To Zełenski rozpoczął eskalację. Nie prezydent Karol Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze dał nawet Zełenskiemu czas do namysłu, więc Zełenski mógł się zreflektować. Nie zrobił tego. Miał to kompletnie gdzieś. Więc widać było, jaki był jego cel.
0: Czy dalej jest pani członkiem Nowej Nadziei?
1: Nie jestem już członkiem Nowej Nadziei.
0: Ale pani się sama wykluczyła, czy została wykreślona? Jak to było w ogóle?
1: Zostałam samowykreślona.
0: Samowykreślona, czyli pani się sama wykreśliła, tak?
1: Nie ma czegoś, pani redaktor, nie ma takiego terminu jak samowykreślenie. Prawo dotyczące partii politycznych nie wskazuje żadnego terminu jak samowykreślenie. I jeżeli władze Nowej Nadziei uznały, że w jakimś punkcie złamałam statut.
0: A złamała pani?
1: Partii, to moim zdaniem nie. To i tak musiała zostać podjęta decyzja na wyższych szczeblach o tym, by mnie z partii wykreślić. I koniec tematu.
0: Ale na czym polegało to, że pani miała złamać regulamin partii? Pani się z tym nie zgadza, no ale rozumiem, że władze partii miały inne opcje.
1: W regulaminie partii Nowa Nadzieja, Imperium kontratakuje, czy podatek dochodowy nie ma słowa o grupie politycznej w Parlamencie Europejskim. Co nie jest zakazane, jest dozwolone.
0: Bo trzeba powiedzieć, że pani europoseł opuściła szeregi Europy Suwerennych Narodów, tam też zasiadał AfD, i dołączyła do grupy Patrioci dla Europy. A dlaczego pani zmieniła tę grupę? Co to się stało?
1: Ja od zawsze chciałam być w Patriotach dla Europy. To była grupa, do której zawsze chciałam przystąpić od momentu, kiedy dostałam się do Parlamentu Europejskiego i do tego nakłaniałam kolegów również z Nowej Nadziei. Nakłaniałam do tego prezesa Mentzena, natomiast prezes Mentzen postanowił posłuchać kogoś innego, wybrał dołączenie do AfD, więc ja lojalnie, będąc członkiem partii Nowa Nadzieja, w której moim szefem był prezes Mentzen, podjęłam również taką decyzję. Jeżeli pojawiła się możliwość dołączenia do trzeciej największej grupy w Parlamencie Europejskim, a największej, jeśli chodzi o prawicowe grupy w Parlamencie Europejskim, uznałam, że to jest bardzo dobra okazja do dalszego rozwoju politycznego i czerpania doświadczenia od największych polityków, którzy rządzą, rządzili bądź pretendują do rządzenia w Europie.
0: Ale już wcześniej coś tak zaczęło się dziać źle wokół pani osoby, ponieważ przestała pani być szefową podwarszawskich struktur Nowej Nadziei. Dlaczego coś się stało? To było pod koniec tamtego roku.
1: To nie jest, pani redaktor, pytanie do mnie.
0: To była też degradacja, jak rozumiem. No jednak to była degradacja, tak czy nie?
1: Ja się o tym dowiedziałam.
0: Ale to była degradacja? No była.
1: Pani redaktor, ja o tym, że nie będę prezesem Okręgu Podwarszawskiego, dowiedziałam się od Bartosza Bocheńczaka telefonicznie. To była decyzja, która zapadła odgórnie. Lojalnie się do niej dostosowałam.
0: Ale rozumiem, że nikt z panią wcześniej nie rozmawiał, nie uprzedzał, absolutnie nic takiego nie było. Po prostu zapadła decyzja, koniec, kropka i tak dalej. No, to taka maczystowska partia, można powiedzieć, a może, bo tak niektórzy mówili, że prezes Mentzen jest zazdrosny o pani popularność w sieci.
1: Panie redaktor, nie mamy powodu do tego, żeby być o siebie zazdrosnymi. Działamy wspólnie dla dobra Konfederacji i dla rozwoju Konfederacji i to jest w tym momencie najważniejsze. I ja, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i inni liderzy Konfederacji mówią otwarcie, że będziemy razem startować do polskiego Sejmu, żeby zbudować Konfederację, żeby Konfederacja miała silniejszą reprezentację i żeby mogła mieć realny wpływ na
0: Czyli
1: Polskę.
0: Czyli pani nie będzie czekała w Parlamencie Europejskim na dokończenie kadencji, rozumiem, tak? Czy będzie pani startować?
1: Chcę wystartować w wyborach parlamentarnych.
0: Ale w ramach Konfederacji?
1: Oczywiście.
0: No, ale stworzyła pani Stowarzyszenie Biało-Czerwoni, tak? Rozumiem, żeby podbić swoją pozycję, tak?
1: Stowarzyszenie Biało-Czerwoni jest stowarzyszeniem, które jest wyjściem naprzeciw dla ludzi, którzy zjednoczyli się wokół mnie w trakcie mojej działalności w Parlamencie Europejskim. Panie redaktor, ja po dostaniu się do Parlamentu Europejskiego założyłam drużynę Ewy.
0: To zawsze do tego dorabiam jakąś ideologię, ale zawsze chodzi o to samo, żeby mieć mocniejszą pozycję. No.
1: Panie redaktor, jeżeli chodziłoby tylko i wyłącznie o mocniejszą pozycję, to poprzestałabym na drużynach Ewy, w której mam 4000 osób, które są do mojej dyspozycji, bo tak się zadeklarowały, że chcą ze mną współpracować i chcą mnie wspierać. Więc jeżeli mówimy o jakiejkolwiek pozycji, no to przecież to już jest.
0: No ale w Nowej Nadziei pani inicjatywa została bardzo chłodno odebrana, że jako jest to po prostu jednak konkurencja.
1: Wywodzimy się ze środowiska wolnościowego i jako wolnościowcy znamy austriacką szkołę ekonomii, Hayek, Friedman, Mises i tak dalej. Wszyscy mówią, że konkurencja jest czymś bardzo dobrym i działa zbawiennie. Więc jeżeli tak to jest odbierane...
0: Na pewno mobilizująco.
1: Więc jeżeli tak to jest odbierane i ma zmobilizować wszystkich do dalszej pracy...
0: Ale sypie pani piach w tryby.
1: Absolutnie nie. Przeciwnie. Ja chcę, żeby Konfederacja zyskała jeszcze większe poparcie. Chcę rozszerzyć elektorat Konfederacji i chcę wspierać Konfederację wszystkimi możliwymi sposobami. Zrobię co w mojej mocy, żeby ideowa prawica zyskała jak największy wynik w następnych wyborach.
0: No na razie w sondażach to tak między 13 a 11 takie
1: bardzo
0: są wahania. No tak, ale takie wahania, można powiedzieć. To właśnie 2% to tam trochę w kategoriach błędu statystycznego różnie to bywa. Ale to ma być taka szaluba ratunkowa, rozumiem, tak? Dla pani, że to będzie, no nie wiem, czyli rozumiem, że Konfederacja znowu wystartuje, że będzie Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja i Biało-Czerwoni.
1: Panie redaktor, Ruch Biało-Czerwoni jest ruchem obywatelskim. To nie jest partia polityczna.
0: Stowarzyszenie.
1: To jest stowarzyszenie.
0: A ono się przerodzi w partię polityczną?
1: Na razie nie mam takich planów.
0: Na razie.
1: To wynika z tego, że właśnie te 4000 osób oczekiwało ode mnie ustrukturyzowania tego, co się zrodziło wokół mnie i
0: tego
1: chcą działać,
0: tak?
1: I chcą działać w konkretnej strukturze, więc ja dałam ludziom możliwość i szyld do tego, żeby realizowali różne akcje.
0: A skąd macie pieniądze na to?
1: Pytanie pani redaktor.
0: Za darmo to nic nie ma. No.
1: Będziemy oczywiście prosić o wsparcie, jeżeli będziemy realizować konkretne akcje pomocowe, na przykład wsparcie samotnych matek czy dzieci w domach dziecka. Oczywiście będziemy prosić o wsparcie i pomoc udzielona będzie zależała od ilości, czy od sumy wsparcia.
0: To ile jest osób w tym stowarzyszeniu na ten moment?
1: Na ten moment ogłosiłam stowarzyszenie dziś o godzinie 12. W tym momencie mam już kilkaset zgłoszeń. Bardzo budujące.
0: Czyli dziś o 12 dokładnie zostało zarejestrowane, tak? Rozumiem, zostało już zarejestrowane.
1: Nie, zarejestrowane zostało na początku czerwca. Dziś o 12 zostało oficjalnie ogłoszone i już w tym momencie jest kilkaset zgłoszeń.
0: Rozumiem. No moda tak jest na stowarzyszenia. W PiS-ie są dwa. Jako dwa płuca albo... To jedno jako pięść mierzona nie wiem w kogo.
1: Panie redaktor, to nie jest absolutnie żadna nowość, że ja chciałam stworzyć taką strukturę. Mówiłam o tym w zasadzie od samego początku, kiedy powstały drużyny Ewy i kiedy pojawiła się konieczność ustrukturyzowania tego, co tam się
0: ja myślałam, że pani
1: i zebrania ludzi.
0: Do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
1: O, byli tacy, którzy mówili, że idę do PiSu. Bardzo często słyszałam takie sygnały, że 100% skończy w PiSie.
0: Rozmawiała z nim pani w internecie. Nie wiem, to był jego kanał? Czy to pani kanał?
1: Nie, to pani kanał. Tak.
0: Właśnie. No więc rozmawialiście, więc...
1: Z Danielem Obajtkiem też rozmawiałam. Być może stąd jakieś takie spekulacje,
0: Raczej do Brauna nie pójdzie, no będzie w PiSie. No.
1: Ale stąd być może takie spekulacje, że na 100% pójdę do PiSu.
0: Ale nie.
1: Nie, jestem w Konfederacji i z Konfederacją wiążę swoją przyszłość. Jest środowisko, w którym chcę działać.
0: A byłby możliwy na przykład start w ramach jednej listy PiSu i Konfederacji?
1: W jakim sensie?
0: No bo Jarosław Kaczyński mówił, że działamy, aby wygrać wybory, żeby możliwie dużą część prawicy zjednoczyć, żebyśmy poszli na jednej liście. No więc padło pytanie w związku z tym, czy to oznaczałoby wspólną listę z Konfederacją. A prezes mówi, że jeśli Konfederacja będzie chciała i przestanie być agresywnie nastawiona wobec Prawa i Sprawiedliwości.
1: Panie redaktor, Konfederacja nie będzie szalupą ratunkową dla Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. My idziemy z własnym programem, idziemy jako szyld, który ma już zbudowaną renomę na polskiej scenie politycznej, ma stabilne poparcie i powoduje, że duopol PiS-u traci komfort polityczny, bo okazuje się, że bez Konfederacji nie będzie udało się stworzyć rządu.
0: No ale PiS ma też jakieś ten, przynajmniej no, stabilne takie ponad 20.
1: PiS niech się zajmie sobą, nie zrobi porządku u siebie, zajmuje się uderzy w piersi. Dla mnie to jest obrzydliwe, że struktury Prawa i Sprawiedliwości nagle zaczną tłumnie pojawiać się pod pomnikiem w Domostawie 11 lipca z okazji upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu, kiedy to właśnie to samo Prawo i Sprawiedliwość blokowało postawienie tego pomnika, wmawiając Polakom, że to będzie granie po linii Kremla. To jest obrzydliwe.
0: Pytanie. Dlaczego ciągle atakujecie Prawo i Sprawiedliwość, mimo że Przemysław Czarnek apeluje o pokój na prawicy? Czyżbyście mieli zadrę za 2023 rok?
1: Nie atakujemy Prawa i Sprawiedliwości. Skrupulatnie pokazujemy, jak Prawo i Sprawiedliwość głosowało i działało, kiedy sprawowało władzę. Jeżeli teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości są przeciwko KSeF-owi, a kto wprowadzał KSeF? Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości grzmią, że Polska nie może zostać zalana migrantami. Kto zalał Polskę migrantami w oparciu o wizy pracownicze? Prawo i Sprawiedliwość. Więc my po prostu pokazujemy, co oni robili. To nie jest atak.
0: I mielibyście z nim potem rządzić, tak?
1: No, to nie jest ciekawe. Atak, to jest odpowiedzialność.
0: Oj,
1: i tak samo,
0: taka
1: samo
0: trudna
1: wykazujemy.
0: Koalicja. Oh my god, to naprawdę.
1: Konfederacja nie będzie łatwym koalicjantem, nikt tego nie zakładał.
0: Nie, na pewno nie. Jeszcze Konfederacja Light ma wystartować.
1: I nie pozwolimy okłamywać wyborców, nie pozwolimy wyborcom mydlić oczu i nie pozwolimy, by wyborcy zapomnieli, co robiły rządy Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Bo przez to, co te rządy, te dwie partie robiły od wielu, wielu lat, mamy w tym momencie w Polsce takie bagno, jakie mamy.
0: Nie no, z tym bagnem.
1: Nie no, panie redaktor, ochrona zdrowia. Przed chwilą o tym mówiłyśmy. Który Polak może sobie od tak po prostu skorzystać z jakiegoś przywileju w ochronie zdrowia? Jeżeli dostaje skierowanie z napisem na CITO, no to ma wizytę za kilkanaście miesięcy.
0: No chyba, że pójdzie prywatnie. Bo wtedy się okazuje, że jak się załatwia,
1: to tak. No to gdzieś tu jest problem. Szpitale są zadłużone właśnie może dlatego, że
0: no, każdy wypłacają... ten ostatni grosz, żeby jednak
1: wypłacają tak duże
0: naprawić swoje zdrowie albo zadbać o swoją rodzinę. Przecież to jest jasne. Ale wam wyrasta konkurencja. Ryszard Petru zakłada nową partię. To ma być taka Konfederacja Light. To jest nazwa robocza. Robocza. No i co, odbierze wam tlen?
1: Absolutnie nie, to jest śmieszne, panie redaktor. Rozbawiło mnie najbardziej to, że Ryszard Petru dał taki komunikat, że on będzie walczył o prawa alienowanych ojców, ale jak założy partię. No a nie może tego robić teraz, jak nie ma partii? Może trzeba by zacząć już teraz walczyć o prawa alienowanych ojców, którzy
0: tak,
1: są bardzo niesprawiedliwie
0: traktowani. Młodych mężczyzn, którzy na przykład po rozwodach przegrywają w sądach opiekę nad dziećmi, albo w ogóle mają wielkie
1: mają trudności. Mają odcinany kontakt z dziećmi.
0: To jest realny problem.
1: Są tylko i wyłącznie sprowadzeni do roli płatnika alimentów, a wszelki kontakt z dziećmi jest utrudniony. I to jest bardzo duży problem wynikający z tego, jak sądy dyskryminują mężczyzn, nie przyznając w sytuacjach, kiedy jest to absolutnie możliwe. Opieki naprzemiennej, która w sposób bardzo prosty, klarowny reguluje opiekę nad dzieckiem, dzięki czemu dziecko ma kontakt z obydwojgiem rodziców. I ja zalecam panu Petru, jeżeli chce się tak bardzo tym zająć, to niech nie czeka do momentu, aż założy partię, tylko niech zacznie działać tu i teraz, bo rodzice alienowani nie będą czekać jeszcze półtora roku, aż pan Petru łaskawie się za to zabierze, jeżeli oczywiście uzyska jakieś rozsądne poparcie. W co wątpię?
0: No. Nie daje mu pani szans raczej.
1: Bo jest niewiarygodny. Przeszedł już tyle partii politycznych, wszystkie zostawił w zgliszczach. No to teraz co?
0: Za to Przemysław Wipler, działacz Konfederacji i jego wspólnik Michał Krzymowski odwiedzili w połowie 2025 roku w Monako prezesa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Wiadomo, Zonda Krypto okazała się jednak firmą, która źle potraktowała swoich klientów. I to podaje Money.pl. I jak wskazuje tenże portal, polityk bronił giełdy w Sejmie, polityk, czyli Przemysław Wipler, a do powiązanych z nim podmiotów popłynął strumień pieniędzy. Czysty przypadek, tak?
1: Nie jestem członkiem Nowej Nadziei.
0: Ale to nie jest co najmniej zastanawiające?
1: Powiem tak. Swobodny obrót kryptowalutami jest jakby gdzieś w naszym takim politycznym credo, to jest jeden z naszych takich postulatów i my bronimy kryptowalut sami z siebie, bo to jest zgodne z naszymi poglądami, więc jeżeli doszło do sytuacji, gdzie ktoś przyjmował korzyści za to, że miał prezentować dobre rozwiązania dla firmy obracającej kryptowalutami i zgłosił się do posła, który i tak pewnie by to robił właśnie w związku z przekonaniami.
0: Nie, to posłowie się zgłosili, no pojechali do Monachium.
1: To znaczy, że...
0: Ale oczywiście, bo pan Przemysław
1: to znaczy,
0: nie przyjeżdżał do Polski.
1: Jest frajerem.
0: Przepraszam, jeszcze raz?
1: To znaczy, że Zonda Krypto jest frajerem, jeżeli zapłaciła za coś, co i tak by się wydarzyło ze względu na to, że my, swobodny obrót kryptowalutami, tak jak powiedziałam, to jest zgodne z naszymi poglądami, więc oczywiście, że będziemy stawać w obronie tych, którzy obracają kryptowalutami. Kryptowalut nie da się w taki sposób uregulować, a na pewno nie w taki sposób, że nada się kontrolę, ścisłą bardzo kontrolę nad rynkiem kryptowalut KNF-owi, który jest przeciwny kryptowalutom, więc my i tak byśmy bronili, czy byli przeciwni projektom proponowanym przez Donalda Tuska, także jeżeli Zonda Krypto płaciła komuś za to, kto i tak prawdopodobnie...
0: No, ale jakieś regulacje są potrzebne. To nie może być wolna amerykanka.
1: Ale nie może być tak, że KNF będzie decydowało o rynku kryptowalut, bo KNF chce likwidacji rynku kryptowalut w Polsce.
0: No, autor tekstu jeszcze napisał tak. Szepowizycie powiązane z nim podmioty, z nim, czyli z Wiplerem, otrzymało od kryptogiełdy łącznie 160 tysięcy euro. No, na paciki po prostu. No,
1: to jest też bardzo ciekawe, pani redaktor, że jeżeli jest taki przypadek, ja nie zamierzam tego bronić, ale jeżeli jest taki przypadek w Konfederacji, no to oczywiście wszystkie jakby media wieszają psy na Przemysławie Wiplerze, ale kiedy jest przypadek, że wychodzi na to, że Roman Giertych też ma jakieś takie niejasności w związku z jakimiś tam rosyjskimi przedsiębiorcami, o ile dobrze pamiętam, też nie chcę tutaj powiedzieć źle, ale jest dużo wątpliwości co do pozyskiwania korzyści majątkowych przez Romana Giertycha z różnych źródeł. I Donald Tusk mówi, no ale to przecież, no to jest poseł, mi obchodzi to, jak pracuje jako poseł, a nie jako prawnik. No to pewna symetria nie jest zachowana.
0: Przemysław Wipler odpowiedział dziennikarzowi, czy też miał odpowiedzieć na część pytań i powiedział, czy też napisał, że nie otrzymywał od Przemysława Krala ani od nikogo innego uwag czy poprawek dotyczących ustawy o kryptoaktywach. Nie byłem zaangażowany w proces legislacyjny dotyczący tych przepisów. Pytania słuchaczy.
1: Myślę, że najprościej jest zaprosić Przemysława Wiplera.
0: Tak, zdecydowanie. Czemu wasze środowisko tak z pogardą odnosi się do osób wspierających Ukrainę, nazywając ich sługami? No przypomnę, że sługa to nie do końca znaczy to samo, co służący. Na przykład w chrześcijaństwie to Jezus był sługą Bożym.
1: Odnosimy się krytycznie nie do osób, które udzieliły pomocy Ukrainie, bo Polacy udzielili tej pomocy w momencie wybuchu konfliktu praktycznie od razu, bez jakiejkolwiek wskazówki ze strony rządu. To Polacy sami jeździli po Ukraińców, przyjmowali ich do swoich domów, do swoich szpitali, do swoich szkół, wszędzie, gdzie się dało. W zasadzie w każdy możliwy sposób pomogliśmy Ukraińcom i my społeczeństwa nie nazywamy sługami narodu ukraińskiego, natomiast polityków, którzy z jakiegoś dziwnego powodu nie potrafią przeciwstawić się bardzo złej polityce Ukrainy i temu, że Ukraina poniża nas na forum międzynarodowym, bo to nie jest tylko kwestia UPA. To nie jest tylko kwestia tego, że Ukraina buduje swój mit założycielski na ludobójcach. To jest jedna sprawa. Natomiast kwestia taka, że przecież my na forum ONZ zostaliśmy przez Zełenskiego nazwani, czy określeni tymi, którzy grają w teatrze Kremla. Zostaliśmy zgłoszeni do organizacji handlu za to, że blokujemy ukraińskie zboże. I to był zarzut, że my tutaj blokujemy rozwój ukraińskich agroholdingów. No to przepraszam, jakie to jest partnerstwo? Więc jeżeli są politycy, którzy mimo tego wszystkiego dają wszystko, bez zająknięcia, wręcz na kolanach prowadzą politykę wobec Ukrainy, stąd te określenia. Ale to się tyczy polityków.
0: Dlaczego pani najpierw była w sojuszu z AfD, na której politycy wybielali nazistów, jak Krach mówiący, że nie każdy w SS był zbrodniarzem, a obecnie jest pani w sojuszu, to się nazywa Partia dla Europy, z jawnie prorosyjską partią Fidesz, już nie mówiąc o tym, że Likud, który pani potępia, jest obserwatorem Patriotów dla Europy.
1: Działalność w Parlamencie Europejskim polega na tym, że my, mając swoje polityki krajowe, historyczne i tak dalej, w Parlamencie Europejskim koncentrujemy się w grupach, które walczą o to samo, czyli o uwolnienie Europy od Zielonego Ładu, od całej tej polityki klimatycznej, która prowadzi do pauperyzacji Europejczyków, zubożenia Europejczyków. Walczymy z tym, żeby pakt migracyjny nie obowiązywał, żeby w ogóle granice Europy, zewnętrzne granice Europy zostały zamknięte i żeby polityka migracyjna Europy wreszcie była skuteczna i skutecznie prowadziła do odsyłania nielegalnych migrantów, ale także powstrzymała jednak masową legalną migrację. I jeżeli AfD ma takie same poglądy, tłumaczyłam to niejednokrotnie, no to moja działalność w Europie Suwerennych Narodów właśnie opierała się na tym, że my walczyliśmy o to samo.
0: Ale tu widzę pewną niekonsekwencję, bo skoro pani zwraca uwagę bardzo na to, że Ukraińcy, jak pani to nazwała, że budują teraz jakby mit założycielski wokół UPA, które ma no, w swojej historii rzeź na Wołyniu, czyli tak de facto eksterminację Polaków, no w znaczącej liczbie, to jest mało powiedziane z mojej strony.
1: To była
0: no,
1: czysta etniczna.
0: No, tak, zdecydowanie. Natomiast no, tutaj nie robię na pani wrażenia, że jednak politycy AfD, nie wiem, mają też takie rewizjonistyczne pomysły w sprawie Polski. No i też jakby próbują no jednak wybielać SS. No to i pani to nie przeszkadza naprawdę?
1: Ale politycy,
0: no to
1: tutaj... ale politycy, którzy byli w Parlamencie Europejskim w AfD, nie prezentowali takich poglądów. Przecież pan Krach, który trafił do Parlamentu Europejskiego, nie był w Europie Suwerennych Narodów, właśnie przez stronę niemiecką nie został do tej grupy przyjęty. Więc chyba mamy jakieś odniesienie, że jednak Niemcy próbują odciąć się od tej polityki. Poza tym ja niejednokrotnie zwracałam kolegom z AfD uwagę, że Polska w życiu nie zaakceptuje takiej polityki i tutaj nigdy nie osiągniemy porozumienia. I że powinni oddać Polsce pieniądze i reparacje szeroko pojęte.
0: Czy ma pani jakieś pomysły na podniesienie dzietności w Polsce?
1: Bardzo szerokie pytanie, bo problem z dzietnością w Polsce nie wynika z tego, że Polacy nie żyją w dobrobycie, bo nigdy nie żyli w lepszych czasach niż żyją teraz. Problem z dzietnością w Polsce wynika z pewnych przekonań, z obawy przed odpowiedzialnością i z mody na to, że lepiej jest mieć psiecko niż dziecko. Więc to jest szerokie, naprawdę bardzo szerokie pytanie. Nie da się tego rozwiązać za dotknięciem magicznej
0: nóżki. No a jednak to, że naprawdę no, marzenia o mieszkaniu własnym to są właśnie tylko marzenia i to ho, nieraz
1: można
0: powiedzieć.
1: Ale pani redaktor, kiedyś ludzie nie mieli własnego mieszkania, a dzieci się rodziły. To nie jest kwestia własnego mieszkania. To jest kwestia wygody. Ludzie teraz chcą żyć wygodnie. Bo najlepiej jakby mieli pracę, swoje mieszkanie, najlepiej nie na kredyt albo nisko oprocentowany kredyt. No i psiecko, które w zasadzie nie wymaga takiej opieki jak dziecko. Następują zmiany kulturowe bardzo poważne i tutaj musimy się przyjrzeć temu i próbować to odwrócić. Promocja rodzicielstwa oczywiście jest jak najbardziej na plus. Dzieci są cudem, dzieci są wspaniałe i dzieci naprawdę dają takie ogromną motywację i człowiek czuje się wspaniale. Więc polecam.
0: No na pewno, motywacja jest w ogóle bez dwóch zdań. Chociaż też oczywiście jest to ogromna odpowiedzialność, obowiązki z tym wiążące
1: ale
0: się.
1: Ale ta odpowiedzialność jest piękna, bo nie odpowiada się tylko za siebie, ale właśnie stara się stworzyć człowieka od małego.
0: Przepiłować to swoje ego.
1: Stara się stworzyć człowieka od małego, który będzie reprezentował pewne wartości.
0: Szanowna pani poseł, podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego obiecała pani komisję do zbadania nielegalnej migracji w Unii Europejskiej. No jak idzie? Jak po grudzie? Nic. Ani widu, ani słychał.
1: Spokojnie, spokojnie.
0: Ja jestem bardzo spokojny.
1: Teraz trafiłam do Europy Suwerennych Narodów i rozmawiamy z byłym prezesem Frontexu, panem Fabrisem Leggerim, żeby taką komisję powołać. Szczerze, zderzyłam się z pewną rzeczywistością w Parlamencie Europejskim i nie spodziewam się, żeby taka komisja, czy wniosek o taką komisję został przyjęty. I to mogę powiedzieć chociażby po obserwacji, jak został przyjęty mój wniosek o wycofanie dyrektywy EPBD, gdzie został ukrócony na poziomie komisji ITRE przy złamaniu regulaminu Parlamentu Europejskiego. Więc no niestety tak wygląda działalność w Parlamencie Europejskim, że nawet jeżeli mamy rozsądne rozwiązanie, no to albo jesteśmy blokowani przez kordon sanitarny, który polega na tym, że blokowane są inicjatywy wychodzące z prawej strony, bo Europejska Partia Ludowa sięga po prawicę tylko wtedy, kiedy Komisja Europejska daje swoje propozycje, na przykład dotyczące polityki migracyjnej i wie, że Lewica w tej sprawie absolutnie nie zagłosuje z Europejską Partią Ludową. No ale reszta inicjatyw niestety z prawej strony jest blokowana, bo sobie wymyślili coś takiego jak kordon sanitarny. No w świątyni demokracji kordon sanitarny jest jak znalazł. Więc tak, przyszło pewne zderzenie z rzeczywistością i nie będę tutaj owijać w bawełnę, nie będę ściemniać. Natomiast ja tego pomysłu nie zarzuciłam i myślę, że dzięki wsparciu Fabrice'a Leżeriego będzie mi łatwiej skonstruować ten wniosek w ten sposób, żeby był przystępny dla szerszej politycznej publiki.
0: Michał, trudne pytanie. Jakich poradników do manipulacji pani używa? Czy to jest pani naturalna skłonność, zdolność?
1: Nie mogę, znaczy jak mam się odnieść do tego pytania, skoro nie wiem, na czym ta manipulacja polega. Proszę o doprecyzowanie.
0: Rozumiem, że żadnych poradników pani nie korzysta. Paweł jeszcze pyta, czy przed wyborami padniecie sobie w objęcia ze Sławomirem Mentzenem, bo wyborcy Konfederacji z pewnością oczekują siły zdolnej zmienić obecną władzę, a nie kolejnych podziałów.
1: I Konfederacja taką siłą jest. Nic absolutnie.
0: Ale podniecie sobie w objęcia.
1: Nic złego w Konfederacji się nie dzieje i jedziemy do przodu, idziemy jednym frontem, utrzymujemy stabilne poparcie, pokazujemy, że bez Konfederacji rządu nie będzie udało się stworzyć. Jesteśmy odporni na różnego rodzaju inicjatywy z zewnątrz typu Konfederacja Light, Ryszarda Petru, czy inne.
0: Czyli nie będzie podziału,
1: czy
0: tak?
1: Inne wydmuszki. Nie ma absolutnie żadnego podziału w Konfederacji. Wszystko jest naprawdę tak jak należy i idziemy wspólną listą do wyborów parlamentarnych. I chcemy pogodzić rząd Tuska.
0: To tak jak Prawo i Sprawiedliwość, tak jak Karol Nawrocki też po prostu też chciałby, zresztą tutaj wczoraj na pani miejscu siedział rzecznik pana prezydenta, który mówił, że to jest najgorszy rząd po 1989 roku.
1: No bo jest, chociaż Prawo i Sprawiedliwość też pokazało swoje pazurki w drugiej kadencji szczególnie, bo przez pierwszą kadencję jeszcze było w miarę w porządku, ale w drugiej kadencji coś im odbiło, zaczęło się od piątki dla zwierząt. Nigdy tego nie zapomnimy.
0: No bo niektórzy też wieszczą na przykład, że tutaj jest rywalizacja taka podskórna, nawet niepodskórna, między Mentzenem a Bosakiem, że panowie za bardzo nie pałają do siebie sympatii, że nie ma między nimi chemii, że kontaktują się przez, powiedzmy, pełnomocników, że się mówię w cudzysłowie.
1: Nieprawda.
0: Że nie rozmawiają praktycznie ze sobą.
1: Oczywiście, że rozmawiają. Nawet niedawno mieli spotkanie. Przecież informacja pojawiła się oficjalnie w mediach, więc wszystko działa.
0: Ale to spotkanie chyba było, dawna nie było takiego wspólnego spotkania.
1: Ale pani redaktor, ale no to co, no to żeby zadowolić wszystkich, to mają się spotykać raz na tydzień, żeby media mogły pisać, że spotkali się raz na tydzień. Spotykają się wtedy, kiedy jest potrzeba, ustalają to, co trzeba i działamy dalej.
0: Ewa Zajączkowska-Hergin była z nami, europosłanka Konfederacji i szefowa Stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwoni. Dzisiaj ogłosiła pani poseł początek działalności tego stowarzyszenia. Chociaż wcześniej zostało zarejestrowane, tak?
1: Tak.
0: Dziękuję za rozmowę pięknie. I życzę dobrego wieczoru.
1: Okay.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Dym na nas wali.
2: My już swoich domów nie widzieliśmy.
3: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego.
4: No, wybuchało wszystko w 2 minuty w sumie.
0: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Czwarta.
8: Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5 nawiedziły ten sam rejon Wenezueli. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i wywołały panikę w stolicy kraju Caracas. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Służby wykluczyły zagrożenie falą tsunami. Zdjęcia i filmy z Wenezueli mamy dla Was na radioz.pl. Podrobione podpisy, zaginiona pieczątka i nieprawidłowości w dokumentacji prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Jak dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
9: Śledztwo zostało wszczęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie około miesiąca temu z doniesienia lekarza pracującego w prosektorium. Chodzi o nieprawidłowości w kartach zgonów z połowy ubiegłego roku. Według zawiadamiającego podrobiono jego podpisy, a także zaginęła pieczątka, którą potwierdzono. Stwierdzono dane na kartach zgonów. Rzecznik prokuratury Antoni Skiba potwierdza prowadzenie takiego śledztwa, ale dodaje, że nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się rewelacjami medialnymi.
8: Więcej o tej sprawie przeczytacie na radioz.pl. Dawid Kacprzyk przerywa milczenie. Młody lekarz milioner i były radny Ursusa z Koalicji Obywatelskiej zapowiada pozew przeciwko doktorowi Emilowi Jędrzejewskiemu. To po wczorajszym wywiadzie Sygnalisty w Kanale Zero. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego oskarżył Kacprzyka o błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Ten wywiad to próba zdyskredytowania mnie, odpowiada młody lekarz w oświadczeniu. Według Kacprzyka zarzuty byłego ordynatora nie mają pokrycia w faktach. Dawid Kacprzyk wskazuje na dwie sprawy, które przywołał były ordynator, czyli wykonanie tomografii komputerowej pacjenta po jego śmierci oraz śmierć innego pacjenta w toalecie. Mój klient nie ma z nimi związku, mówi pełnomocnik Kacprzyka Jacek Dibuła.
10: W jednej sprawie mój klient w ogóle nie pracował wtedy w szpitalu, nie był w szpitalu zatrudniony. Druga sprawa dotyczy sytuacji, kiedy on nie był na dyżurze.
8: Dlatego młody lekarz zapowiada złożenie pozwu o zniesławienie. Wczoraj były ordynator był przesłuchiwany w prokuraturze, ale nie chciał odpowiadać na pytania śledczych bez pełnomocnika. Kolejny termin wyznaczono na poniedziałek. Temat już skomentował premier. Jak mówi, będziemy wyjaśniali każde elementy w sprawie Szpitala Południowego. Zaznaczył, że jego zadaniem nie jest ocena wiarygodności wypowiedzi bohaterów tej sprawy. Groźna i bulwersująca sytuacja na Zakopiance. Tuż przed tunelem w Skomielnej Białej jeden z kierowców zatrzymał się na drodze ekspresowej, zawrócił i jechał pod prąd. Omal nie doszło do tragedii. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nagranie trafiło do sieci. Wcześniej sprawa została zgłoszona na policję. Czy kierowca został już ukarany? Z tym tematem reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Samochód marki BMW prowadziła kobieta, została już przesłuchana, nie przyjęła mandatu, dlatego policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu. O tym, co zarejestrowały kamery, mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Nagle samochód zjeżdża na pas awaryjny, następnie na tym pasie awaryjnym zawraca, na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd, później się zatrzymuje, cofa.
11: Nadjeżdżające prawidłowo samochody musiały hamować. Na tym odcinku pędzą z prędkością do 120 km na godzinę. No, można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby doszło do czołowego zderzenia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Jak ustalił nasz reporter, kobiecie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych i 14 punktów karnych. Nie zostawiaj nigdy bez opieki dzieci ani zwierząt we wnętrzu auta, gdy na zewnątrz panują rekordowo wysokie temperatury. Nagrzane wnętrze samochodu może się okazać śmiertelną pułapką. Przy temperaturze otoczenia wynoszącej 30 stopni wnętrze auta już po kilku minutach nagrzewa się do 40 stopni. Po kolejnych kilkunastu minutach temperatura wzrasta już do niemal 50 stopni. Tymczasem organizm dziecka inaczej reaguje na tak wysokie temperatury niż organizm osobowy. osoby dorosłej, mówi Radio Z pełnomocnik prezydent Łodzi do spraw dzieci i młodzieży Agata Kobylińska.
1: Od 2 do 5 razy szybciej nagrzewa się niż osoby dorosłej. To wiąże się ze skutkami zdrowotnymi nieodwracalnymi często dla dzieci. Dziecko jest bardziej narażone na odwodnienie.
8: Jeśli widzimy zamknięte w nagrzanym aucie dziecko lub zwierzę pozostawione bez opieki, powinniśmy zareagować stanowczo, dodaje Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
6: Oczywiście tutaj sytuacja zawsze będzie dyskusyjna i każdy z nas, mając do czynienia z takim obrazem, no będzie w głowie miał dylemat, czy taką szybę może stłuc. Ewidentnie taką szybę powinien wybić. Jest to zawsze stan wyższej konieczności. Ratujemy życie ludzkie, życie małego dziecka.
8: Najczęstsze tłumaczenie opiekunów w takiej sytuacji to: zostawiłem dziecko czy zwierzę tylko na chwilę. Ta chwila może jednak ostatecznie zdecydować nawet o życiu lub śmierci. Już jutro zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Służby kontrolują więc kąpieliska i kurorty. Tak jest m.in. w Lubelskiem, gdzie wszystko jest już gotowe. To lato ma być wyjątkowo upalne, stąd apel o ostrożność w czasie wypoczynku, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
13: W szczególności w miejscach takich jak obszary leśne, teren otwarty, z uwagi na to, że pogoda jest bardzo dynamiczna, niezmieniająca się, śledził prognozy pogody.
14: Do tego całe akcje profilaktyczne związane z głównie młodzieżą i dziećmi odnośnie poprawnych zachowań nad akwenami wodnymi, kwestii dotyczących przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu i zakazem takiej sprzedaży. To są te priorytety, które dla nas są najważniejsze, najistotniejsze po to, żeby bezpiecznie te wakacje wszyscy mogli spędzić razem.
8: Dodawał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Jacek Deptuś. Na nowy sprzęt WOPR na Lubelszczyźnie dostał prawie 500 000 zł. Autobusy wycieczkowe pod specjalnym nadzorem także policji. Funkcjonariusze z Olsztyna mają stały punkt kontroli. Mundurowi czekają tam codziennie rano, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji.
15: W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia. Każdy kierujący autokarem otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali poddani kontroli.
8: Punkt kontroli jest przy ulicy Lonharda w okolicach Olsztyńskiego Stadionu. I jeszcze przyrodnicza sensacja, uznany dekady temu za wymarły gatunek czarnej pszczoły, pojawił się w Wielkopolsce. Został zaobserwowany niedaleko Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego. Ten wyjątkowo rzadki owad to zadrzechnia fioletowa, mówi Błażej Nowak z Parku Narodowego w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem.
16: Czemu ona się różni od tej takiej standardowej miododajnej pszczoły?
17: Po pierwsze wielkością jest to bardzo, bardzo duży gatunek. Jest praktycznie 3 razy większy niż normalna pszczoła z wielkości szerszenia. Druga kwestia, ubarwienie, ponieważ jest to bardzo ciemna, metaliczna pszczoła z takim fioletowym połyskiem.
16: Jak się zachować, gdy się natkniemy na takiego owada?
17: Nie panikować i zachwycić się.
8: Czarna pszczoła to owad, jest ciepłolubny, jego pojawienie świadczy o postępujących zmianach klimatycznych.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
18: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj były premier Leszek Miller. Witam serdecznie, dzień dobry.
19: Witam pana, witam państwa.
18: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste, a może trudne. Czy konflikt z Ukrainą zaszkodzi Polsce? Tak czy nie?
19: Zaszkodzi Ukrainie.
18: Polsce nie.
19: Polsce nie.
18: To jest odpowiedź naszego gościa. Czekam na państwa opinię i zapraszam oczywiście na radioz.pl. A dlaczego pan tak myśli?
19: Dlatego, że to Załęski zepsuł te kontakty. Załęski nie zamierza ich odbudować. Ukraina dalej idzie takim banderowskim kursem i to się wszystko źle skończy dla Ukrainy.
18: W jaki sposób źle się skończy? Jak może się źle skończyć?
19: Ukraina przegra wojnę z Rosją i potem nastąpi wymiana całego kierownictwa politycznego Ukrainy.
18: Pan chciałby, żeby Ukraina przegrała wojnę z Rosją?

0: trzy ostatnie dekady.
1: To nieprawda. Jest jeden prezydent nacjonalista i nazywa się Zełenski.
0: Czyli uważa pan, że prezydent Nawrocki dobrze zrobił?
1: Bardzo dobrze i po raz pierwszy miałem satysfakcję, że polski polityk wysokiego szczebla stanął w obronie pamięci okrutnie pomordowanych bezbronnych Polaków.
0: I nie rusza pana to, że natychmiast zareagował Kreml, natychmiast zareagował Dmitrij Miedwiediew, ciesząc się de facto z tej decyzji, no bo Rosji zależy na tym, żeby między Kijowem a Warszawą było napięcie.
1: Proszę pana, to ciągłe powoływanie się na Kreml, na Putina jest po pierwsze infantylne, prymitywne i bez znaczenia. Bo to by oznaczało, że pan, ja, każdy polityk w Polsce, nim coś powie, to musi uzgadniać to z Kremlem.
0: Jak pan ocenia nieobecność prezydenta Zełenskiego na konferencji w Gdańsku?
1: Ta konferencja i tak niewiele by dała, brak Zełenskiego jeszcze bardziej obniży rangę tej konferencji.
0: A jak mogą to odebrać kanclerz Merz i Ursula von der Leyen, którzy mają przyjechać jutro do Gdańska?
1: Pamiętajmy, proszę pana, że to jest kolejna konferencja, chyba szósta. Tego rodzaju konferencje odbywają się corocznie. Lugano, Londyn, Berlin, Rzym, Gdańsk. I trzeba w takim razie zadać sobie pytanie, a co wynika z poprzednich konferencji? Ja nie wiem co. I zdaje się, że nikt nie wie co. Oprócz tony papierów, które zostały przerzucone i gdzieś tam spoczywają w archiwach.
0: Nie boi się pan, że poprzez wzrost napięcia między Kijowem a Warszawą polska strona, polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, polscy biznesmeni nie dostaną żadnego kontraktu na Ukrainie?
1: Proszę pana, dla polskich biznesmenów przykładem jest to, co się dzieje z krakowską spółką Control Process S.A. i władz Lwowa. Firma miała zbudować przetwórstwo odpadów. Władze Lwowa zerwały kontrakt, zablokowały jej sprzęt i to mimo korzystnych dla firmy decyzji sądów arbitrażowych. Jakakolwiek inwestycja na skorumpowanej doszczętnie Ukrainie jest olbrzymim ryzykiem dla każdej firmy. I wszystkie firmy, które będą chciały tam robić jakieś interesy, muszą się z tym liczyć.
0: Pan mówi, że Ukraina przegra na tym konflikcie, ale jak się patrzy na to, jak wzrosły sondaże prezydentowi Zełenskiemu, mamy ewidentnie efekt flagi. Ludzie, którzy jeszcze parę tygodni temu krytykowali Zełenskiego za różne afery korupcyjne, dzisiaj są zjednoczeni wokół niego. Jest mnóstwo antypolskich wpisów w internecie. 99% Ukraińców obecnych w sieci popiera masowe odsyłanie orderów. Oni uznali decyzję prezydenta Nawrockiego za potwarz, za upokorzenie. Uważają, że mają prawo do tego, żeby prowadzić taką, a nie inną politykę historyczną.
1: To tylko dowodzi tyle, co się stało w ostatnich latach ze społeczeństwem ukraińskim. Jak przekierowanie świadomości Ukraińców na tory akceptacji zbrodniczego nacjonalizmu w dużej części się powiodło.
0: Panie premierze, Polsce chyba powinno zależeć na tym, żeby istniała samodzielna, niepodległa Ukraina, żeby między nami a Rosją była też Białoruś i kraje bałtyckie. Więc powinniśmy robić wszystko do tego, żeby Ukraina nie straciła niepodległości.
1: Pan mówi Giedroyciem, rozumiem, doktor.
0: Myślę, że ostatnie dekady wszyscy mówią Giedroyciem.
1: No to ja powiem, że
0: Mieroszewskim oczywiście,
1: że po wejściu Polski do NATO doktryna Giedroycia stała się reliktem przeszłości. Idealistyczną, kosztowną i naiwną w realiach suwerennego państwa będącego członkiem NATO. Kontynuowanie tej doktryny w takiej czystej postaci prowadzi do jednostronnych koncesji na rzecz Ukrainy i zaniedbywania polskiego interesu narodowego. Polskie bezpieczeństwo nie zależy od Ukrainy. Polskie bezpieczeństwo zależy od przyszłości, stabilności Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
0: Ale jak to? Czyli uważa pan, że nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa Polski, jakie wojska stoją na południowym wschodzie? Czy to są wojska ukraińskie, czy wojska rosyjskie?
1: No, oczywiście, że ma, ale przecież my od dawna

0: graniczymy z Rosją. I rosyjskie wojska stoją na polsko-rosyjskiej granicy. Co więcej, jeżeli pan połączy czy doda długość granicy z obwodem kaliningradzkim plus długość granicy z Białorusią, która jest w obrębie wpływów rosyjskich, to jest linia dłuższa niż granica z Ukrainą.
1: Panie premierze, co by pan doradził dzisiaj premierowi Donaldowi Tuskowi? Bo ewidentnie widać, że premier Tusk stara się łagodzić napięcie. Zresztą wczoraj powiedział: wiem, jaki jest nastrój społeczny w Polsce, ale nie przyłożę ręki do podsycania napięcia, niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i Kijowie.
0: No, a kto psuje robotę? No przecież nie Polacy psują. Przecież to nie Polacy wymyślili, żeby nadać jakiejś jednostce imię bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii.
1: No tak, ale decyzja prezydenta Nawrockiego, która jest reakcją na tę decyzję prezydenta Zełenskiego, no w jakimś momencie, mówię tutaj obiektywnie, podniosła napięcie. Proszę czy pana, prezydent Nawrocki, czy polskie władze nie mogły czegoś innego zrobić, żeby pokazać Ukraińcom, że my nie akceptujemy takich kroków?
0: Decyzja Nawrockiego nie mogła być inna, jeżeli chciał wystąpić jako polski prezydent. I ja się dziwię, znaczy nie dziwię się tej piątej kolumnie banderowskiej, która jest w Polsce.
1: No panu się mówi, panie premierze, że pan jest piątą kolumną rosyjską.
0: No dobrze, ja w każdym razie wolę być ruską onusą niż pampersem banderowskim, prawda? Otóż ta piąta kolumna jest bardzo rozbudowana i bardzo silna. Teraz wysmażyła jakiś list, który ma być nadaniem obywatelskiego odznaczenia.
1: Ale wie pan, kto się pod tym listem podpisał? Adam Michnik. Uważa go za piątą kolumnę banderowską?
0: To mnie nie deprymuje, co pan mówi. Mówię po prostu swoje. Jak się nie podoba komuś nazwa piąta kolumna, lobby banderowskie. Potężne lobby banderowskie. Proszę pana, więc uważam jeszcze raz. Pan prezydent Nawrocki nie mógł inaczej postąpić. Postąpił bardzo dobrze, bo dał do zrozumienia, czy powiedział wprost Kijowowi, że polskiej godności nie negocjuje się.
1: Panie premierze, teraz trzy krótkie piłki. I poproszę również o odpowiedź tak albo nie. Szpital Południowy pogrąży koalicję rządzącą, tak czy nie?
0: Mam wrażenie, że to jest afera z serii ośmiorniczek. A afera ośmiorniczek pogrążyła Platformę Obywatelską.
1: Oświadczenia majątkowe lekarzy powinny być jawne dla wszystkich, tak czy nie?
0: Także i dziennikarze powinny być jawne.
1: Bosak byłby lepszym premierem niż Tusk, tak czy nie?
0: Za jakiś czas, bo jeszcze brakuje mu niezbędnego doświadczenia.
1: I mamy odpowiedź w naszej sądzie. Czy konflikt z Ukrainą zaszkodzi Polsce? Tak odpowiedziało 36% uczestników naszej sądy, nie 64%, czyli tak jak pan.
0: Bardzo się cieszę.
1: Dalszy ciąg rozmowy z naszym gościem Leszkiem Millerem już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
2: To jest gość Radia Z.
1: Nastroje są takie, jakie są, ale wydaje mi się, że tacy ludzie jak pan, panie premierze, jest pan byłym politykiem, można powiedzieć politykiem na emeryturze, ale jest pan liderem opinii publicznej.
0: No nie, niech pan nie przesadza. No,
1: powiedzmy sobie wprost, czy jednak tacy ludzie jak pan, panie premierze, nie powinni tonować nastrojów, a nie ich podkręcać?
0: Proszę pana, ja niczego nie podkręcam, ja mówię prawdę taką, jaką uważam za prawdę. I mnie nikt nie zmusi do tego, żebym ja mówił według jakiegoś rozdzielnika z aktualnymi poglądami. Ja już pamiętam taką dyskusję z panem Kraśko, który był niezadowolony z tego, że ja mówię inaczej niż się powinno mówić. Otóż wszyscy, którzy chcieliby mnie do tego zmusić, poniosą porażkę.
1: Proszę powiedzieć, czy premier Tusk powinien złożyć tą kontrasygnatę pod decyzją prezydenta, czy nie? Czy sprawa jest właściwie bezprzedmiotowa, no bo pan Zełenski odesłał order?
0: No teraz to już bez znaczenia, bo Zełenski odesłał order, jego wierni współpracownicy zrobili to samo. to, co się stało, już się nie odstanie. To, czy Tusk podpisze, czy nie, nie ma już znaczenia.
1: A co by pan doradził premierowi Donaldowi Tuskowi? Czy uważa pan, że w tej sprawie i prezydent Nawrocki, i premier Tusk powinni grać razem?
0: Oczywiście, ale wie pan, ja zwróciłem uwagę na taką wypowiedź pana premiera chyba w dniu wczorajszym, czy dwa dni temu. Z tej wypowiedzi wynikało, że pan premier się gdzieś sytuuje jako rozjemca, jako taki człowiek, który chciałby być i tu, w każdym razie człowiek niezaangażowany. Otóż premier nie może zajmować takiej pozycji, bo to nie jest premier z kosmosu, tylko premier polskiego rządu.
1: Pana zdaniem powinien stanąć murem za prezydentem Nawrockim, chociaż się z tym nie zgadza?
0: Powinien prezentować bardzo podobny pogląd jak prezydent w tej sprawie, choć nie wiem, czy to miałoby być lustrzane odbicie, ale jeszcze raz powtórzę, w tym sporze Nawrocki ma rację.
1: No dobrze, a czy nie sądzi pan, że jakby przyjmując taką retorykę, jaką przyjmuje Donald Tusk, de facto nie zostawia z Polsce kanału komunikacji z Zełenskim? Bo chyba powinniśmy mieć jakieś kanały komunikacji, nie powinniśmy się obrażać i zrywać stosunków dyplomatycznych.
0: Ja rozumiem, że kontakt między polskim MSZ-em i ukraińskim MSZ-em dalej trwa. W każdym razie nie słyszałem, żeby coś na tej linii się popsuło. Jak trzeba będzie przekazać odpowiednią wiadomość, to zostanie przekazana.
1: Jak pan odczytał, jak pan interpretował to takie bardzo mocne oświadczenie pana Sibichy, szefa MSZ-u Ukrainy?
0: No to jest odpowiedź na pana pytanie, kto eskaluje ten konflikt. Naprawdę nie polska strona eskaluje, tylko politycy ukraińscy. Im to jest potrzebne do sytuacji wewnętrznej. Zełenski ma bardzo trudną sytuację. Jest atakowany ze wszystkich stron, także przez wojsko. No i w ten sposób uznał, że odwrócił uwagę od swoich kłopotów.
1: A co Polska może w relacjach z Ukrainą? Czy ma jakieś instrumenty, którymi mogłaby skłonić w sposób oczywiście pokojowy drugą stronę do pewnej refleksji? Chociaż wydaje się, że ta refleksja już jest, bo pan prezydent Poroszenko, który odesłał order, potem wystąpił z takim bardzo niekonfrontacyjnym orędziem, że jednak potrzebne są dobre stosunki Kijowa z Warszawą.
0: Po co odesłał order? Jak chciał podkreślić swoją koncyliacyjną postawę, to powinien zatrzymać order. A on się zmienił, złagodniał, bo zobaczył, że obrot jego firmy, mam na myśli sprzedaż łakoci w Polsce, gwałtownie spadają. On się tego boi. On ma gdzieś to, co Polacy w polityce robią, tylko patrzy na wskaźniki swojej firmy. Nawiasem mówiąc, a propos odsyłania tych orderów, przecież to wszyscy prezydenci polscy nagradzali prezydentów ukraińskich orderami Orła Białego. Mimo, że ci prezydenci zajmowali się rehabilitacją UPA i tych zbrodniarzy nacjonalistycznych.
1: Mówi pan o prezydencie Kwaśniewskim, mówi pan o prezydencie Komorowskim, mówi pan o prezydencie Dudzie.
0: Tak jest.
1: Ale może oni mieli co innego na względzie. Nie to akceptację gloryfikacji UPA, tym bardziej, że wtedy jeszcze skala nie była taka duża, tylko tak naprawdę pokazywali w ten sposób, że nam zależy na tym, żeby istniała niepodległa Ukraina.
0: Skala była duża, tylko udawano, że się tego nie widzi. Przecież przez wiele lat zarówno blok Koalicji Obywatelskiej, jak i blok PiS-u prowadził bardzo podobną politykę. Najważniejsza jest Ukraina, jesteśmy sługami Ukrainy. To, co się
1: dzieje... był lapsus językowy, mówił rzecznik MSZ-u.
0: To, co się dzieje na Ukrainie, te wszystkie pomniki tych zbrodniarzy nacjonalistycznych, to, że siły zbrojne Ukrainy posługują się symbolami Wehrmachtu i SS, to było przemilczane, dlatego że nie możemy przeszkadzać Ukrainie. A teraz się wszyscy obudzili. Proszę pana, jakże wymowne jest to, że orderu Orła Białego nie dostał ten prezydent Ukrainy, który się przeciwstawiał banderyzmowi, który unieważnił wcześniejszą decyzję o nadaniu bohatera, tytułu bohatera Ukrainy, Banderze i Szuchewiczowi, który do końca walczył z falą banderyzmu. To jest ten prezydent, który nie dostał od Polaków orła białego. Wszyscy inni, którzy robili co innego, dostali. Ten prezydent nazywa się Janukowycz.
1: Czyżby był bliski pańskiemu sercu?
0: Oczywiście. Mieliśmy bardzo
1: dobre
0: kontakty.
1: Ale zna pan jego związki z Moskwą?
0: No i co z tego?
1: Uważany jest przez Ukraińców za agenta Rosji.
0: Proszę pana, nie wiem, czy on jest agentem, czy nie, bo go od tej strony nie badałem. Natomiast odbyłem z nim szereg rozmów także na temat tej zbrodniczej historii Ukrainy. Znam jego pogląd. Dopóki był prezydentem, Banderyz się nie rozwijał. Za karę nie dostał od Polaków orderu Orła Białego.
1: No dobrze, to ja jeszcze zacytuję inicjatorów tego apelu obywatelskiego orderu dla Wołodymyra Zełenskiego. Czy to, co piszą, nie ma w tym trochę racji, bo oni piszą tak. Politycy spierają się o rok 43, podczas gdy w 26 w Ukrainie wciąż giną ludzie. Czy historia powinna być najważniejszym kryterium naszych relacji?
0: No tak, ale to przede wszystkim trzeba zmierzyć do pokoju. Nie wiem, czy w tym tekście, bo nie zwróciłem uwagi tak precyzyjnie, jest jakieś wezwanie do pokoju. W tym tekście nawet zdaje się, że nie ma potępienia Zełenskiego za to, co zrobił. W tym tekście się nie odnosi do zbrodniczego UPA, prawda? No to jeżeli chcemy, żeby ludzie przestali ginąć, to zaangażujmy się w zaprowadzenie pokoju.
1: Wie pan, że jednym pstryknięciem palca kończy wojnę Władimir Putin, nie bombardując miast ukraińskich?
0: Jednym pstryknięciem palca kończy wojnę tylko Trump.
1: Tak?
0: Tak.
1: Wciąż ma klucze do pokoju na Ukrainie?
0: Oczywiście.
1: Jak pan wyobraża sobie to zaprowadzenie pokoju przez Trumpa? Dlaczego dzisiaj Trump ma takie możliwości, skoro wszyscy pamiętamy gabinet owalny i dobrze wiemy, jakie są tak naprawdę, jaka jest szorstka przyjaźń między Zełenskim a Trumpem?
0: No, szorstka przyjaźń to mało. Z różnych źródeł, także z New York Timesa, wynika, jak pogardliwie traktowali Zełenskiego ludzie Trumpa. I myślę, że Trump ma wyrobioną opinię o tym polityku. No proszę pana, gdyby nacisnął tak naprawdę, gdyby odciął Ukrainę od bezpośrednich transmisji wywiadowczych z satelitów i tak dalej, wojna by się szybko skończyła.
1: No ale wtedy Rosja miałaby tak naprawdę otwarte pole do bombardowań.
0: Nie, no wtedy Rosja by też, bo to trzeba po prostu wynegocjować trójstronne porozumienie. Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone.
1: Ale dzisiaj, wie pan jaka jest sytuacja, dzisiaj Ukraina ma możliwości uderzeń w głąb Rosji na 500 kilometrów, na 700 kilometrów. Dzisiaj widać, że Zełenski się nie przestraszył Trumpa i robi swoje, buduje samodzielność strategiczną Ukrainy.
0: No to niech się Ukraińcy przygotują na kolejne straty ludzkie. Rosjanie oczywiście tak samo. Tak nawiasem mówiąc, wie pan, jestem bardzo ciekaw, jak już wojna się skończy i nastąpi policzenie tych wszystkich strat. Ile tak naprawdę ludzi, Ukraińców zginęło? I po co zginęło?
1: Jak to po co? Zginęli w obronie własnej ojczyzny.
0: Tak, mogli nie ginąć, bo gdyby porozumienie stambulskie zostało podpisane i gdyby Europa się nie wtrąciła w postaci pana Johnsona, to byłoby już dawno po wojnie.
1: A co mówi, nie jest tajemnicą, więc dlatego pytam, co mówi pańska ukraińska rodzina na temat tego, co się zdarzyło w ostatnich dniach?
0: Moja ukraińska rodzina jest przerażona stratami, dlatego że oni mają znajomych i ci znajomi im mówią, co się dzieje. I moja ukraińska rodzina chce jednego, pokoju.
1: A jak oceniają decyzję związaną z UPA? Jak oceniają reakcję prezydenta Nawrockiego?
0: Fatalnie. Tak jak Polacy.
1: Czyli oni nie kultywują upowców?
0: Nie, oni są za długo już w Polsce, żeby nie wiedzieli, co się naprawdę na Wołyniu stało.
1: A nie boi się pan, że to napięcie, jakie ewidentnie jest między władzami obu krajów, przeniesie się napięcie między Polakami a Ukraińcami, których jest tutaj ponad milion w Polsce?
0: Trzeba oczywiście o to dbać i ja sądzę, że ci wszyscy Ukraińcy, którzy Polskę na swój sposób polubili czy pokochali i pracują razem z Polakami, im nic nie grozi, ale jeżeli ktoś wznosi banderowskie okrzyki, awanturuje się na ulicach, no to oczywiście powinien być natychmiast deportowany.
1: To ja zacytuję panu ukraińską dramatopisarkę Lenę Laguszonkową, która portalowi WP.pl powiedziała tak: nigdy nie czytam ukraińskich książek w pociągu, żeby nie spędzić całej podróży na rozmowach o Banderze i Wołyniu. Inna Ukrainka, pisarka Aleksandra Iwaniuk, mówi tak: w autobusie słyszę wyraźnie niechętne komentarze, na murach widzę napisy o ku z Kijowa, które powinny iść na front. Ludzie w kawiarni potrafią się przesiąść do dalszego stolika, kiedy usłyszą, że rozmawiam po ukraińsku. Boję się, co będzie dalej.
0: To samo mówią Polacy, którzy są na Ukrainie. Też ich to spotyka. No i co w związku z tym? No zawsze znajdą się jacyś ekstremiści, którzy są po obydwu stronach.
1: Panie premierze, to teraz zmiana tematu na chwilę. Pan powiedział, że ta afera Szpitalu Południowego może być porównywalna z tą aferą, która doprowadziła do straty władzy przez Platformę w 2015 roku, czyli do ośmiorniczek. Dlaczego pan tak myśli?
0: Dlatego, że to jest bardzo czuły punkt dla każdego człowieka. Tu wchodzimy w kwestie ochrony zdrowia, wszystkich patologii, które mają miejsce, takiego niedoskonałego systemu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ludzie, którzy mają problemy w dostaniu się do lekarza specjalisty, jeżeli stoją w kolejkach, dowiadują się, że gdzieś na boku było specjalne miejsce, gdzie można było skorzystać i tak dalej, no to oczywiście krew się w nich burzy. No.
1: Czyli ten przypadek pani poseł Pępek z Żywca może się odbić czkawką Donaldowi Tuskowi?
0: Tak, dlatego że ja zakładam, że ten przypadek ze Szpitala Południowego nie jest wyjątkiem. Że takie praktyki są w bardzo wielu miastach i bardzo wielu szpitalach.
1: Pytanie, czy potwierdzą się te informacje, które wczoraj przekazał w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym. On powiedział, że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Cytat dokładny: tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania. Jak w tej sprawie powinien, czy w ogóle pan wierzy, czy to jest pana zdaniem wiarygodne stwierdzenie, no bo nie było wcześniej doniesienia do prokuratury w tej sprawie?
0: Mnie się wydaje, że to jest przyjaskrawione, bo ja też nie słyszałem żadnych przypadków, żeby ludzie w ten sposób nie byli zaopiekowani i tak dalej. Wie pan, zawsze coś się może zdarzyć, ale droga od jednostkowego wypadku do takiego uogólnienia jest trudna i długa i różnie po prostu można różne wnioski wyciągać. Proszę pana, tu mamy do czynienia z takim uderzeniem w najbardziej bolące miejsce w tkance społecznej. Ochrona zdrowia, tak? Wszyscy sobie życzymy dobrego zdrowia. Wszyscy uważamy, że można mieć pieniądze, można mieć bogactwa rozmaite, ale to wszystko jest nic w porównaniu do sytuacji, w której chorujemy. Wie pan, parę dni temu zginęła moja dobra znajoma, też lekarz wybitny, pani Warancewa z Żyrardowa. Jechała tą drogą szybkiego ruchu i w okolicach Konotopy zatrzymała samochód na poboczu, wyszła i w tym momencie została uderzona przez nadjeżdżający samochód. Pani serdeczna, znakomity lekarz, prowadziła klinikę w Żyrardowie, w moim rodzinnym mieście. Była i jej nie ma, już nie żyje. No, zdrowie, szczęście wynikające z tego jest najważniejsze i zawsze to będzie bardzo czuły punkt. To, że ludzie pana premiera Tuska nie zwrócili na to uwagę, wydawało im się, że wszystko można, no to tu za to zapłaci niewątpliwie, chyba że poprowadzi kampanię wyborczą przyszłą pod hasłem walczymy ze wszystkimi patologiami Platformy Obywatelskiej.
1: Złośliwy pan jest. A jeszcze niedawno byliście w bardzo dobrych relacjach.
0: Ja dalej uznaję kwalifikacje i odwagę pana premiera Tuska. No ale widać, że mu się to wszystko pruje. No.
1: No dobrze, to co by pan zrobił na jego miejscu? Doprowadziłby pan na przykład do rozwiązania struktur warszawskich?
0: Ja aż tak głęboko nie siedzę w tej tematyce, żeby panu ferować jakieś wyroki. Rozwiązał platformę w Krakowie, może też czas na Warszawę.
1: Panie premierze, to teraz czas na pytania od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich sporo. Tomek pyta, jakie działania pan podjął jako premier rządu Rzeczpospolitej w latach 2001-2004 w sprawie rzezi wołyńskiej?
0: Nie musiałem podejmować żadnych działań, bo wszystko szło dobrze, dlatego że trafiłem akurat na okres, w którym zarówno premier Kinach, jak i prezydent Janukowicz robili wszystko, co powinni.
1: 20. Gospodarka Świata, tak nazywa się nasz kolejny słuchacz. Czy ma pan bezpośredni kontakt, na przykład rozmawiając o polityce? I tu wymienia kilku byłych polityków. Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Gerhard Schröder i Leszek Balcerowicz. Czy rozmawia pan z nimi?
0: Rozmawiam z nimi oprócz Gerharda Schrödera, z którym się dawno nie widziałem, ale z Belką i z Cimoszewiczem mam dosyć częsty kontakt.
1: Nomen omen, Gerhard Schröder nie stracił Orderu Orła Białego, nadal jest jego kawalerem.
0: No, a dlaczego miałby stracić?
1: A to, jak zachowuje się w relacjach z Moskwą, nie irytuje pana? Nie,
0: ale tu nie o to
1: pana
0: chodzi,
1: nie denerwuje?
0: Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że pan Zełenski nazwał jednostkę wojskową imienia bohaterów UPA. Niech pan zwróci uwagę, że Schröder nie nazwał żadnej jednostki Bundeswehry na przykład imieniem SS Totenkopf albo imieniem dywizji SS Hitlerjugend albo Adolf Hitler i tak dalej. No to dlaczego miałby tracić to odznaczenie?
1: Paweł pyta, co się zdarzyło, panie premierze, to jest cytat, że stał się pan tak skrajnym populistą. Rozumiem, że samoobrona nie była wypadkiem przy pracy.
0: Ja nie jestem skrajnym populistą. Nie wiem, o co panu chodzi.
1: Krytyk krytyczny. Co pan sądzi o tym, aby podnieść prestiż Orderu Orła Białego poprzez ograniczenie nadawania go i odbieraniu osobom, które nie powinny go posiadać?
0: Bardzo słusznie i uważam, że Komorowski powinien dać dobry przykład i bardzo oszczędnie i bardzo oszczędnie gospodarować tym odznaczeniem. Ja nie mam żadnego odznaczenia i nie ubiegam się o żadne odznaczenie.
1: Nie ma pan żadnego odznaczenia polskiego, zagranicznego?
0: Nie mam żadnego odznaczenia nadanego przez Nową Polskę, czyli po 90 roku.
1: A zagraniczne ma pan?
0: Mam trochę zagranicznych, ale nie mam żadnego ukraińskiego. Nawiasem mówiąc, miałem już mieć odznaczenie za czasów prezydentury mojego szorskiego przyjaciela, ale kiedy dostał to na biurko, pan Kwaśniewski skreślił mnie.
1: Aleksander Kwaśniewski zablokował odznaczenie pana?
0: Uznał, że mi się nie należy.
1: To były czasy 2003-2004?
0: Tak, mi przekazali jego koledzy, którzy nad tymi odznaczeniami pracowali.
1: I ma pan do niego o to żal?
0: Nie, no wie pan, odznaczenie można mieć, można nie mieć. No. Ale też proszę, żeby jak umrę, żeby żadnych pośmiertnych odznaczeń mi nie przyznawać.
1: Czyli prezydent Nawrocki ma rozwiązane ręce, tak?
0: Tak jest.
1: Okej. Malzahar, Adam Borowski, kandydat PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich, w przeszłości stwierdził, że wspierałby Ukrainę nawet wtedy, gdyby zażądała Przemyśla. Co pan o tym sądzi? Czy powinno być miejsce dla osób o takich poglądach w polskiej polityce?
0: No to się nie nadaje ten pan na żadne stanowisko, nawet na stanowisko sprzątacza w Sejmie.
1: Arcykanał Augustowski. Panie premierze, powiedział pan kiedyś o Aleksandrze Kubowskiej. Mężne serce w kształtnej piersi. Czy jest na obecnej polskiej scenie politycznej kobieta, o której by pan tak teraz powiedział?
0: Owszem, pani Hernik.
1: Zajączkowska Hernik.
0: Tak. Znaczy, mogę mówić o sercu, bo na temat piersi nie mam nic do powiedzenia.
1: Bronisław Duda, czy miał pan ciągotki do gier hazardowych i bywał pan w kasynach? Czy znał pan wielu hazardzistów wśród polityków w PRL-u i później?
0: Nie miałem żadnych takich ciągot i nie bywałem w żadnych kasynach.
1: Marcel, czy można zapytać pana premiera, dlaczego powiela dezinformację rosyjską wprost z kremlowskich tub propagandowych? Jak odniesie się do fake newsów, które podawał, usprawiedliwiając atak Rosji na Ukrainę? Czy poda na ten temat dane ONZ? Przepraszam.
0: Nie bardzo rozumiem, o co temu panu chodzi.
1: Demagog pisze, że pańska narracja o rzekomych zbrodniach na rosyjskojęzycznej ludności Donbasu jest od lat elementem rosyjskiej propagandy. Putin powtórzył ten argument w 2022 roku, aby uzasadnić pełnoskalową inwazję na Ukrainę.
0: No bo to prawda. Po Majdanie zaczęło się wyniszczanie ludności rosyjskojęzycznej tam właśnie na wschodzie. I dzisiaj oczywiście trudno powiedzieć, ile tak naprawdę ludzi zginęło, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie rosyjskiej. Ale to, że ginęli ludzie, to prawda.
1: Ron pyta, czy brak rozmów Polski z Rosją i Białorusią to błąd?
0: To zależy, czy Rosjanie i Białorusi nie chcieliby z nami rozmawiać.
1: Jak widać, nie chcą, bo pan Putin wysyła na nas rosyjskie drony.
0: No to jak nie chcą, to nie ma o czym mówić.
1: Panie premierze, jak Polska powinna zachować się w sprawie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
0: Proszę pana, to jest bardzo trudny temat i bardzo groźny dla Polski.
1: Groźny?
0: Tak. Dlatego, że wejście Unii Europejskiej, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to jest po pierwsze uderzenie w interesy polskiego rolnictwa. Ukraina dysponuje około 30 milionami hektarów bardzo żyznych gleb. Jest jednym z największych producentów zbóż, kukurydzy, rzepaku czy drobiu na świecie. Nasze rolnictwo nie jest w stanie konkurować z taką potęgą. To po pierwsze. Po drugie, nastąpiłoby przesunięcie funduszy unijnych, bo Ukraina byłaby największym, a jednocześnie najbiedniejszym państwem Unii Europejskiej. Oznaczałoby to ogromną presję na budżet wspólnoty. I Polska, która przez lata była największym beneficjentem funduszy spójności, przestałaby być tym odbiorcą takich środków, a może nawet stałaby się w sposób przyspieszony płatnikiem netto. Następny temat to konflikt o rynek pracy i świadczenia społeczne. Tutaj również gro środków musiałoby wędrować na Ukrainę. Nie wiem, jakby byłoby z rynkiem pracy, ale to trzeba też o tym pamiętać. Ja już nie mówię o narastaniu konfliktów historycznych, bo przed chwilą o tym dużo mówiliśmy. W każdym razie, jeżeli by duża część społeczeństwa uznała, że rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę odbywa się kosztem Polski, no to partie krytyczne wobec Brukseli zebrałyby cały miód.
1: Ale chce pan powiedzieć, że wejście ewentualne Ukrainy do Unii Europejskiej spowodowałoby ruchy polexitowe?
0: Tak, wzmocni tendencję do polexitu. Zwłaszcza gdyby Polacy doszli do wniosku, że tracą fundusze, tracą przewagi konkurencyjne, nie mogą skutecznie bronić własnych interesów gospodarczych i historycznych, a decyzje zapadają nad ich głowami. Niech pan sobie wyobrazi propagandę tych wszystkich ugrupowań, które dzisiaj już otwarcie mówią, że Polska powinna wyjść z Unii, ale nie mają argumentów. A tak to będą mieli.
1: Pan jest zwolennikiem bycia Polski w Unii Europejskiej.
0: Oczywiście, bezwzględnie.
1: No dobrze, ale to pan uważa, że my powinniśmy postawić warunki Ukrainie. Pod takimi warunkami wchodzicie, przykładowo rezygnujecie z ideologii banderowskiej. Czy uważa pan, że w ogóle powinniśmy zablokować wejście Ukrainy do Unii?
0: Nie, ale powinniśmy postawić warunki i mnie bardzo nie podoba się taka bezwarunkowa polityka. Wie pan, w Luksemburgu teraz otworzono pierwszą ścieżkę dla Ukrainy.
1: Klaster negocjacyjny.
0: Klaster negocjacyjny. Ja jestem zdumiony, że polskie władze nic na ten temat nie powiedziały, w sensie jakie warunki postawiły. Rozumiem, że żadnych warunków nie postawiły.
1: A może postawiły, tylko my o tym nie wiemy.
0: No to dlaczego o tym nie wiemy? Wstydzimy się? Węgrzy mówią wprost, jakie warunki postawili.
1: No, prawa mniejszości węgierskiej.
0: No to czym jesteśmy gorsi niż Węgrzy? Wstydzimy się, tak? No bo nie wolno mówić nic, co by świadczyło o tym, że mamy jakąś samodzielną politykę w tym względzie. Proszę pana, jak ja byłem szefem rządu i myśmy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, to ja w Sejmie co chwila składałem informacje. Ja się dziwię, że opozycja w Sejmie tego nie żąda. Nie żąda rozliczenia wszystkich naszych koncesji na rzecz Ukrainy. Nie zadaje pytanie, co się z tym wszystkim stało. Niedawno pan Trump powiedział, że chciałby się dowiedzieć, i się na pewno Amerykanie dowiedzą, co się stało z tam ponad 300 miliardami dolarów, które Ukraina otrzymała. Bo prezydent Stanów Zjednoczonych też nie wie, bo to wszystko uruchamiał jeszcze jego poprzednik. No to opozycja w Polsce nie jest zainteresowana, ile tych pieniędzy naprawdę zostało wydanych i co się z nimi stało?
1: Może opozycja, przynajmniej część opozycji uważa, że dobrze zainwestowaliśmy, bo Ukraina się dzielnie broniła przez 4,5 roku przed Rosją.
0: Ale rozumiem, że to nie jest opozycja w Kijowie, tylko opozycja w Polsce, która ma przede wszystkim realizować interesy polskie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Leszek Miller, były premier, był gościem Radia Z. Z tego, co słyszałem, wyjeżdża pan na urlop, tak. Więc miłego urlopu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia nie tylko w Caracas, ale również w innych miastach. Władze zalecają mieszkańcom, aby wyszli z domów z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez ogłosiła stan wyjątkowy. Coraz bliżej Polski fala, która zaleje cały kraj. Będzie gorąco, to za mało powiedziane. Synoptycy ostrzegają przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Z każdym dniem będzie coraz wyższa, apogeum w niedzielę i poniedziałek. Kopuła ciepła już wisi nad Europą Zachodnią. We Francji czy Hiszpanii dziś może być nawet powyżej 40 stopni. Podobnie w Niemczech. Z Berlina Wojciech Hernes.
1: Jeszcze nigdy nie zmierzono w Niemczech w czerwcu 40-stopniowej temperatury. Teraz zdaniem synoptyków ten rekord zostanie z pewnością pobity. To będzie też najdłuższa w historii fala upałów w czerwcu. Najgoręcej jest na południowym zachodzie, ale tropikalne powietrze przesuwa się szybko na wschód. W szpitalach i domach seniorów w Niemczech ogłaszane są alerty, szkoły odwołują lekcje, a w niemieckich lasach dramatycznie rośnie zagrożenie pożarowe. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Temperatura wody na Renie w Moguncji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Upały, zwłaszcza w mieście, niekoniecznie muszą być przyjemne, a na pewno mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i seniorów. Jak mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak, jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu.
2: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
0: Upały mają utrzymać się co najmniej do połowy następnego tygodnia. Susza rolnicza jest już w całym kraju. Wynika z nowego raportu Instytutu Gleboznawstwa w Puławach. Nie pomogły nawet ostatnie deszcze. Najbardziej zagrożone są zboża, owoce, ziemniaki i buraki. Jak mówi Radiu Z Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, niektóre gospodarstwa są likwidowane.
3: W praktyce oznacza to, że plantacje takie nie dadzą nam plonu tak zwanego handlowego, gdzie ten plon będzie mógł pokryć zapotrzebowanie rynku po prostu. Im niższy plon, tym wiadomo, straty dla rolnika, wyższe koszty produkcji.
0: Niestety zbliżające się upały nie napawają optymizmem. W weekend w niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Odzyskanie prawa jazdy od wczoraj słono kosztuje. WORD-y pobierają 2,5 tysiąca złotych za tak zwane kursy reedukacyjne. Korzystają z nich ci, którzy stracili uprawnienia za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dotąd kurs kosztował 500 zł. To dwudniowe zajęcia z policją, psychologiem i ekspertem od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podwyżka ma zniechęcić kierowców do popełniania wykroczeń, mówi Rafał Grodzicki z WORD-u w Warszawie.
4: Jest to dość duża podwyżka. Nie słyszeliśmy o negatywnym odbiorze. Osoby, które popełniły takie wykroczenie czy przestępstwo, świadome są i przyjmują to do wiadomości, że taką cenę trzeba zapłacić.
0: W stolicy na kurs reedukacyjny średnio czeka się 2-3 tygodnie. Afera o cenę przewozów osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał właśnie umowę z prywatną firmą na organizowanie transportu. Za przejazd do 5 km trzeba zapłacić 60 zł. Jak miasto tłumaczy te ceny? Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
5: Po pierwsze, że tylko ta jedna firma zgłosiła się do przetargu, a po drugie, że oferuje ona i tak ceny niższe niż były 2 lata temu, kiedy za transport odpowiadała inna firma.
6: Ona już nie jest zainteresowana świadczeniem tej usługi. Tutaj została ta stawka nocna, która jest stawką wyższą. Natomiast ta dzienna jest niższa o te 5 zł.
5: Mówiła Bogna Kisiel z poznańskiego MOPR-u. Dodaje, że w odróżnieniu od zwykłych taksówek firma jeździ odpowiednio wyposażonymi autami do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Umowa z firmą obowiązuje do stycznia. Już jutro ruszają wakacje i wiele osób szykuje się na wyczekiwany urlop. A jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem? To sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Jeśli zostaniemy w kraju, to tu jak nietrudno zgadnąć królują plaże nad Bałtykiem. Jeśli zagraniczne wakacje, to najczęściej Turcja, Grecja, Egipt czy Tunezja. I to w opcji wszystko w cenie, mówił mi przedstawiciel jednego z biur podróży Jacek Kieruczenko.
8: Ponieważ chcą po prostu odpoczywać, nie chcą myśleć o kupowaniu jedzenia, o jeżdżeniu, o restauracji itd.
7: Niezmiennie hitem dla rodzin z dziećmi jest też Bułgaria. Coraz chętniej wybieramy też perły Adriatyku, czyli Czarnogórę, ale też Maltę czy Cypr ze względu na gwarantowaną świetną pogodę, ale też łatwość poruszania się czy mnóstwo zabytków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dużą popularnością wśród Polaków cieszą się także oferty last minute. Rośnie liczba turystów w Polsce miesiąc do miesiąca, podaje GUS. W marcu było to niecałe 3 miliony osób, w kwietniu prawie 3 miliony 200 tysięcy. Jeśli chodzi o turystów z zagranicy, do Polski przyjechało w kwietniu ponad 700 tysięcy osób. Nagroda dla portu lotniczego we Wrocławiu został najlepszym w konkursie ACI Europe w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Oceniano całokształt od wyników operacyjnych, jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dzień dobry, kochani. 11 minut po godzinie 6.
1: Wielka Księga Imion w Radiu Z.
0: Codziennie otwieramy nasze annały imion i sprawdzamy, co ciekawego można w nich wyczytać.
2: Tak, bo dzisiaj imieniny obchodzą Dorota, Łucja i Prosper. Mm-hmm. No to na początek Dorota. Ach, Dorotka, ja pamiętam, kupiłem kiedyś różę Dorocie i to był pierwszy kwiatek, jaki kiedykolwiek kupiłem, dałem kobiecie. Ta róża nie miała kolców, ale jak Dorota jej ode mnie nie przyjęła, to poczułem delikatne ukłucie.
0: Dorotka najlepszego. Łucja dzisiaj również świętuje. Oj, Łucja, to jest, wiecie, demon, kobieta. Łucja, jak ją poznasz, to przyjeżdża i mówi, że ona tylko na chwilkę wpada, a później na rozprawie sądowej mówi, że jeszcze się jej należy wersalkę, bo kupiła ją sama z oszczędności rodziców, a nie tobie się to należy.
2: Już, Kamil, spokojnie.
0: Dziękuję, przepraszam.
2: Nie interesują nas twoje trauby. Jeszcze Prosper.
0: Prosper.
2: Życzymy, oby tobie, Prosperze, zawsze wszystko prosperowało.
0: Prosper. Jak ktoś zapyta Prospera dzisiaj, czy może wpaść do ciebie z ciastem, to Prosper co mówi? Prosper bardzo!

0: 18 po 6. A teraz jak na kompanii. Na kompanii. Pobudka, wstać. Kapralu, stary brat.
1: Tak.
0: Prezentuj.
1: Tak jest.
0: Prezentuj, co my tam dzisiaj mamy do wygrania.
1: Ludzie, uwaga, jutro wielki finał. Do wygrania w rządze pieniądza 1 000 000 zł. Mało tego, jutro w wielkim finale pewniak 100 tysięcy złotych. Tyle płacimy za odebranie telefonu od Radia Z.
0: To jest niebywałe. Takich kwot jeszcze nie było, moi drodzy. Idziemy na rekord. 1 000 000 zł w Radiu Z.
1: Milion.
0: 1 000 000 zł.
1: Milion.
0: Ktoś z was jutro może zostać milionerem.
1: To jest niesamowite.
0: SMS z hasłem Radio Z. Tak wchodzimy do gry o 1 000 000 zł. SMS z hasłem Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
1: I żeby wam ułatwić zadanie, żebyście wzięli od nas te pieniądze, ułatwiamy, uwaga, od teraz do godziny 7 każdy SMS policzymy jak 10 tysięcy SMS-ów. Wysyłacie jednego SMS-a, płacicie za jednego 3,69, a dostajemy ich 10 tysięcy.
0: Krótko mówiąc, właśnie teraz dajemy wam 10 tysięcy szans na 1 000 000 zł w Radio Z. Śmiało, zagrajcie. Weźcie te pieniądze, wygrajcie jutro 1 000 000 zł.
1: Tak, gwarantujemy to my, kaprale, kapral Baleja
0: i kapral stary brat.
1: Radio Z 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czas.

0: Od lat mam w głowie jedną zagadkę. Jak to możliwe, żeby posmarować kimś chleb? Bo to jest w tej piosence: dzień dobry, posmarowałem tobą chleb.
1: To był taki komentarz jednego z radiowców. Ja go nie powtórzę, bo jest bardzo nieładnie, ale chodzi o pasztet. W każdym razie, już za chwilkę o 6.30 wiadomości Radia Z i korzystajcie z
0: ale
1: tego,
0: to brzydkie było,
1: że jeszcze za oknami jest przyjemny chłodek, chociaż w Zielonej Górze już teraz termometry pokazują 23 stopnie.
0: Pasztet?
1: Prawda, za pogodę po wiadomościach o 6.30.
2: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Po reklamie.
0: Kto to widział? Kto by pomyślał, że już 6.30 tutaj Radio Z. Dzień dobry. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk.
14: Duży pożar w Chorzowie opanowany. Wybuchł po południu na składowisku odpadów. Do akcji ruszyło ponad 200 strażaków. Przyjechał też kontener z aparatami ochrony dróg oddechowych i mobilne laboratorium badające skład atmosfery.
15: Był apel do mieszkańców o zamknięcie okien. Stężenie pyłów w powietrzu było podwyższone. Dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Wysoką na prawie 10 metrów pryzmę śmieci trzeba będzie przegrzebać i przelać wodą, by zlikwidować wszystkie zarzewia pożaru.
14: Groźny wypadek na uczelni w Poznaniu. W Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza podczas zajęć w laboratorium wybuchł kwas, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
16: Podczas w zasadzie wykonywania ćwiczenia, w którym chodziło o mieszanie różnych substancji chemicznych, doszło do wybuchu w laboratorium, w wyniku czego studentka będąca na zajęciach została poszkodowana.
15: Młoda kobieta z poparzeniami rąk i twarzy trafiła do szpitala. Studenci ewakuowali się z laboratorium jeszcze przed przyjazdem strażaków.
14: Sekretarz generalny NATO pewny pomocy USA w razie ataku. Mark Rutte po spotkaniu z prezydentem Trumpem mówi, że Stany Zjednoczone absolutnie przyjdą Europie z pomocą, jeśli będzie trzeba. Podkreśla jednak, że stary kontynent musi przejąć większą odpowiedzialność za swoją obronę.
15: Na pytanie o perspektywy stałej bazy USA w Polsce sekretarz generalny odpowiada wymijająco, że Stany Zjednoczone nadal będą miały znaczącą obecność konwencjonalną w Europie.
14: Środa kolejnym najbardziej upalnym dniem w historii pomiarów we Francji. Meteo France bierze pod uwagę temperaturę w dzień i w nocy z 30 stacji w kraju. W 54 departamentach w ostatnich dniach było 40 stopni Celsjusza.
15: Indeks temperatur wyniósł wczoraj o 17:00 30 stopni. Poprzedni rekord padł zaledwie dzień wcześniej. Do 30 zabrakło 0,2 stopnia. To najwyższe wyniki od 1947 roku.
14: Gorąco było też w Niemczech. O tym w wiadomościach sportowych Mateusz Ligenza.
17: Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
17: Wywrotka na trawie. Iga Świątek zaliczyła falstart sezonu na zielonej nawierzchni. Odpadła już w swoim pierwszym meczu turnieju w niemieckim Bad Homburg. Trzecia rakieta świata przegrała z dużo niżej notowaną Emmą Navarro 5-7, 6-2 i 3-6. Było ciężko, straszny upał. Piłka wręcz latała. Nie było w naszej grze odpowiedniego rytmu. Obie to czułyśmy przez cały mecz, więc wszystko sprowadzało się w dużej mierze do podania. To właśnie serwis pozwolił mi awansować. Mówiła Amerykanka. Świątek straciła sporo punktów rankingowych, bo w poprzednim sezonie dotarła do finału tej imprezy. Teraz przed nią jeszcze trudniejsze zadanie. W poniedziałek zaczyna się wielkoszlemowy Wimbledon, w którym broni tytułu. Thriller urządzili kibicom w Gliwicach polscy siatkarze. Dopiero po tiebreaku wygrali z Belgią na otwarcie drugiego turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni byli o włos od porażki, bo przegrywali już 0-2 w setach. Dziś nasi siatkarze zmierzą się z Turcją. Na mundialu zakończyła się rywalizacja w grupach A, B i C. Z grupy A wyszły Meksyk i RPA, z grupy B awansowały aż 3 drużyny, Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina. Do 1/16 finału z grupy C dostały się Brazylia oraz Maroko.
19: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
1: Uch, jak gorąco. Dzisiaj, słuchajcie, na zachodzie w Zielonej Górze 34 stopnie w cieniu.
0: A to dopiero początek.
1: Dokładnie. Najgoręcej chyba w niedzielę ma być, prawda? 38?
0: 40. 40? Już w prognozach jest dla Zielonej Góry, dla Wrocławia, Legnicy 40 stopni i to chyba i w niedzielę, i w poniedziałek.
1: No, to warto zaopatrzyć się w wodę mineralną oraz może w kostki lodu.
18: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: I te kostki lodu wkładamy pod pachy. I wtedy się całe ciało ochładza.
1: A ja wczoraj próbowałem kupić i powiem ci, że dopiero w trzecim takim sklepiku.
0: Ale co próbowałeś kupić?
1: Kostki lodu.
0: A wiesz, że jak włożysz wodę do zamrażarki, to się zrobi lód?
1: To wkręcasz mnie.

0: Za 27 wstajecie z Radiem Z, przed nami kolejny letni dzień i uwaga, rodzice, jeszcze nam podziękujecie za to, co wam teraz powiem.
1: Tak jest.
0: Bo jutro jest koniec roku szkolnego, prawda? Mhm. I z tej okazji mamy taki apel, żeby, słuchajcie, przed wakacjami sprawdzić, co dzieciaki mają w plecakach. Żeby tego nie odkładać, bo się można zdziwić w sierpniu.
1: Tak jest. Słuchajcie, plecak mojego syna już teraz wygląda, jakby przeżył, nie wiem, 2 wojny, 3 powstania, jakby przeżył apel z okazji Konstytucji 3 maja, także trzeba uważać, naprawdę.
0: Sprawdzałeś, co jest w środku?
1: Tak, jest tak. Zeszyt, bluza, kamień, 2 patyki. Coś, co kiedyś było kanapką, a dzisiaj ma własną osobowość.
0: A kiedyś była taka seria filmów, nie? Dla dzieci. Było sobie życie.
1: Było coś takiego,
0: życie,
1: tak.
0: Życie, życie.
1: Tak, tak, tak. Tak, tak biologiczny coś tam było, no.
0: To był serial o tym, co jest w plecaku po wakacjach.
2: 'Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Tuż przed wakacjami. Okrągły 1 000 000 zł może trafić właśnie do ciebie.
6: Kupę.
5: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
6: Szaleństwo tego lata.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Radio Z pod 7353.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, 2 doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Teletunia o poranku, Bledka, 2 dni. Za 11 minut będzie godzina 7, to jest dzień dobry.
1: Bledka?
0: Nie no, 2 dni, tak się nazywa piosenka, 2 dni. A Bledka to jest artystka.
1: Tabletka? Tabletki nie wziąłem.
0: Przestańcie już. Słuchajcie, teraz będzie historia z zagranicy.
1: Daj spokój, Kamil, wyluzuj się. Wakacje.
0: Dobrze.
1: Opowiadaj, co
0: opowiadam
1: tam?
0: O Kolumbii teraz. Jest dobra historia, słuchajcie, bo się jaguar pojawił w Kolumbii na uniwersytecie. Taki drapieżnik.
2: A, okej. Okay.
0: Ważył 110 kg, to więcej niż Bartek.
1: Niewiele.
0: I on sobie tak spacerował, słuchajcie. Taki newsik z zagranicy dla was. No.
1: A to u nas w Polsce, jak stoi jaguar przed uniwersytetem, to od razu wiadomo, że to jest fura jakiegoś studenta, prawda? A nie rektora.
0: No tak.
1: No.
0: Albo przyjechał lekarz z południowego szpitala.
1: No dobra.
0: Też tak,
1: dobra.
0: Też tak może być.
1: Ale
0: tak.
1: Dobra, da, zupełnie no. Na serio. Co robił jaguar na uczelni? Nie wiem, poprawkę z kolokwium miał może. Mi się wydaje, że przyszedł na stołówkę.
0: Ale studenci chudzi, to tam nie ma co jeść.
1: Wiesz, jak jest po jaguarsku dzień dobry?
0: Jak?

0: A już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7 powiemy o tym, że teraz jest taki czas, że każda piosenka brzmi jak wakacyjny przebój, bo jest bardzo gorąco.
1: Mhm. I to będzie w wiadomościach, tak?
0: No upał.
1: Że będziemy mówić o tym, że każda piosenka.
0: Po pierwsze upał,
1: tak.
0: Po drugie upał i po trzecie upał.
1: Zostańcie z nami, powiemy o upale za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się siódma, jest czwartek, 25 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
8: Nieprawidłowości w prosektorium, przedmiotem kolejnego śledztwa w Szpitalu Południowym.
6: Wenezuela w gruzach, po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi mogą być kolejne.
8: Polska jak pod szklarnią, powietrze z nad Sahary puka do nas od zachodu.
0: 7.
20: Jest kolejne śledztwo w sprawie szpitala południowego, dowiaduje się Radio Z. Jak ustalił nasz dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski, dotyczy nieprawidłowości w dokumentacji prosektorium warszawskiej placówki.
21: To postępowanie śledczy prowadzą od miesiąca.
22: Śledztwo zostało wszczęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie z doniesienia lekarza pracującego w prosektorium. Chodzi o nieprawidłowości w kartach zgonów z połowy ubiegłego roku. Według zawiadamiającego podrobiono jego podpisy, a także zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Rzecznik prokuratury Antoni Skiba potwierdza prowadzenie takiego śledztwa, ale dodaje, że nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się rewelacjami medialnymi.
20: Wczoraj prokuratura przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym. To on w Kanale Zero oskarżał doktora Dawida Kacprzyka o zaniedbania, przez które mieli ginąć ludzie. Na pytania prokuratury odpowiadał jednak milczeniem.
21: Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym zaprzecza wszystkim oskarżeniom byłego kolegi. Zapowiada kroki prawne.
20: Czy biznes wygra z polityką? Przekonamy się w Gdańsku na konferencji o odbudowie Ukrainy. Dzisiaj się zaczynam. Kilkadziesiąt delegacji ze świata, polityków i biznesmenów przez dwa dni będzie rozmawiać o perspektywie podnoszenia kraju ze zniszczeń.
21: Tymczasem prawie 60% Polaków nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej. Pokazuje to najnowszy sondaż Ibris dla Radia Z. O tym, że Ukraina powinna wejść do Unii, przekonanych jest niewiele ponad 35% pytanych.
20: Co robił w metrze młody Francuz, który wczoraj rano został przyłapany w tunelu na Ursynowie? To właśnie wyjaśniają teraz służby.
21: Przez wiele godzin duża część pierwszej linii była wyłączona z ruchu. Co na ten moment wiemy o zatrzymanym mężczyźnie? Reporter Radia Z Jan Kielak.
23: To 22-letni Francuz. Mężczyzna został ujęty na stacji metra Służew. Według policji forsował w tunelu zabezpieczenia, które chronią dostęp do infrastruktury technicznej metra. Podczas przesłuchania 22-latek nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
21: Metro kursuje już bez żadnych utrudnień.
20: Stan wyjątkowy w Wenezueli po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi miały siłę 7,2 oraz 7,5. Na razie władze potwierdzają śmierć kilkudziesięciu osób, ale ofiar mogą być nawet dziesiątki tysięcy.
21: Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju i ludziach uwięzionych pod gruzami.
20: W sieci widać poprzewracane bloki i zniszczenia nie tylko w Caracas, ale też w innych miastach.
21: Władze zalecają mieszkańcom, aby wyszli z domów z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Donald Trump ogłosił, że Ameryka jest gotowa ruszyć z pomocą.
20: Polska zagrożona ekstremalnie wysoką temperaturą. Większa część pogodowej mapy świeci dziś na pomarańczowo od alertów drugiego stopnia. Nie ma ich tylko na północy i południowych krańcach.
21: Już dziś nad zachodnią Polskę dotrze rozgrzane saharyjskie powietrze, a z każdym następnym dniem będzie tylko goręcej.
20: Najnowsze ostrzeżenia meteo zna reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak wysokie temperatury przed nami?
24: No, będzie gorąco niczym w piecu. Upały szalejące od kilku dni na zachodzie Europy dadzą się teraz we znaki także nam. Piotr Szuster, synoptyk IMGW, ostrzega.
25: Przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. Jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
24: Dodam tylko, że te 40 stopni Celsjusza pokazać mają oficjalne termometry synoptyków schowane w cieniu. W rozgrzanych miastach w słońcu odczuwalne ciepło może być jeszcze wyższe, zwłaszcza w niedzielę i w poniedziałek i to w zasadzie w całym kraju.
21: Dziś najcieplej ma być na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
20: Żywe kosiarki ruszyły do pracy w krakowskich parkach. W strzyżeniu trawy pomagają tu owce i kozy.
21: Taką formę utrzymania zieleni wybrali mieszkańcy, głosując na projekt w budżecie obywatelskim. Jak to ma działać, wyjaśni krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
26: Kopytne od poniedziałku pracują w parku Zakrzówek. Dokładnie 11 owiec wrzosówek, wyjaśnia ich opiekunka pani Karolina Mostek.
27: Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
26: Korzysta przyroda, nie ma hałasu, spalin. Takie koszenie wspiera bioróżnorodność, tworząc lepsze warunki dla owadów, ptaków, no i ludzi. Pani Karolina prosi jednak, żeby nie dokarmiać zwierząt, bo spadnie ich wydajność, no i może im to zaszkodzić. Kraków, Przemek Taran. Radio Z.
20: Owce będą dbać o tereny zielone na Zakrzówku do końca października.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: Uwaga, uwaga, dzisiaj 34 w Zielonej Górze, 33 we Wrocławiu, w Łodzi 32.
0: Mówisz ten, ceny szparagowej?
1: Nie.
0: Mówiłem. Ja pamiętam, jak miałem 32 lata.
1: Tak, a 28 w Olsztynie, tam to w ogóle jeszcze nic nie łupie w krzyżu.
0: No, to jeszcze Jaruzelski był, nie?
1: Ciepły dzień przed nami, gorący.
2: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
18: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
4: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
1: To chyba piosenka taka, jak miałeś 30 lat.
7: Nie, to wszyscy mieliśmy wtedy 15 lat i byliśmy w liceum. Wpisywaliśmy sobie rzeczy do pamiętników.
1: Wszyscy
7: byliśmy w tej samej szkole.
1: Wszyscy wpisywaliśmy
7: Marek
1: rzeczy
7: po maturze
1: do pamiętników.
7: Czekaj, Marek już wziął pierwszą emeryturę wtedy, kiedy my byliśmy.
0: No tak, tak, tak. Ale czekaj, skupmy się na tym pamiętniku. Ty, Martek, pisałeś pamiętnik, bo Kamil mówi, że pamiętnik pisał.
1: Nie, były złote myśli, były, no.
7: A było coś jednak.
0: A jaka złota myśl, jaką zapamiętałeś?
1: Smacznego.
7: A ja mam taką, że ciało uderzone łomem pada. Pierwsze prawo oma było.
0: 6 po 7.

0: Ale się dzieje w polskiej polityce. Słuchajcie, afera za aferą. Radio Z 12 po 7, bo w sądzie w Warszawie ruszył proces posła PiS Dariusza Mateckiego, który jest oskarżony, uwaga, o pranie brudnych pieniędzy.
1: To ten łysy, prawda?
0: Tak.
1: A to taki łysy no, ma... jak... no. No. Ale to ma polityk
2: taki
1: czy mafiozo?
2: Bez włosów?
1: Taki? Łysy bez włosów, tak. Ten, tak, tak wygląda. Ale to polityk czy mafiozo?
0: Łysy i bez włosów to wiadomo, że mafiozo.
1: Wiadomo, że gangster.
0: A jaka jest różnica, słuchajcie? W sprawie posła Mateckiego chodzi m.in. o pieniądze ze słynnego Funduszu Sprawiedliwości panów Ziobro i Romanowskiego. Pamiętacie?
1: Łysy i Fundusz Sprawiedliwości.
0: No, to... łysy i bez włosów jak... i mafiozo i Fundusz Sprawiedliwości.
1: Jak nic, jakiś przekręt. Naprawdę. Ale słuchajcie, wytłumaczcie mi, o co chodzi z tym praniem brudnych pieniędzy, bo ja nie do końca wiem, na czym ten
2: no
1: proceder polega.
2: Patrz, ja ci już ci mówię. Wkładasz 20 zł do kieszeni spodni, wrzucasz do pralki, dwójka na banknocie się obraca i masz 50. Radio
1: Z i już. I oto cała afera, tak?
2: No tak, i to jest prawdziwe jest to powiedzenie, że nigdy nie ufaj łysemu, bo...
0: A szczególnie...
2: Łysemu bez włosów. Kiedyś, bo mógł być kiedyś rudy.
0: O nie. To już zabolało. Ja kiedyś byłem rudy, drodzy słuchacze, a teraz już mi troszeczkę włosy pociemniały.
2: Ale niesmak pozostał.
1: Tak, jasne. Pociemniały. Tak ci się wydaje.
0: 13 po 7.

0: 20 po 7, dzień dobry bardzo w Radiu Z. Czasami się tutaj panowie śmiejecie, jeden z drugim, Marku, Bartku, że ja jestem jedyną osobą w tym kraju, która lubi szanty.
1: No tak.
0: No, no właśnie mam teraz dowód, że nie jestem jedyny. 321-321-321, dzień dobry.
2: Nie jest pan sam, inni też lubią słuchać szant. I na to wszystko wam powiem, że raz od heru tak dmuchało, żagle zdarła moc ludzka, patrzę w koje mi przywiało, nagą babę z Płocka.
3: Nie, nie,
2: pozdrawiam.
3: To, no ale to, gdzie takie, no?
0: Nie, to była taka szanta chyba
3: no
0: z tawerny.
3: Już wiesz dlaczego?

0: Tina Turner w Radiu Z i też Bogdan Rymanowski u nas
1: Dzień
0: w studiu.
1: Dobry.
0: Dzisiaj bardzo ważne pytanie. Jaki jest stan zarobków lekarzy w polskich szpitalach?
2: Ja już mogę odpowiedzieć.
0: Tak. Jaki jest pomysł na rozwiązanie sytuacji w służbie zdrowia?
2: Ja już mogę odpowiedzieć.
1: Jaki będzie kolejny krok Rafała Trzaskowskiego w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym?
2: Tak. Tego nie wiem.
0: Ale dzisiaj będzie wiedział twój gość, bo twój gość ma na nazwisko tak jak nasze pytanie, czyli Patryk Jaki.
2: Tak. I Patryk Jaki przyjedzie do nas prosto z Brukseli i być może opowie nam, jak w Brukseli leczy się polityków.
3: A powiedzcie, ile jest kilometrów z Brukseli?
2: Do Polski?
3: No.
2: Do Warszawy?
3: No.
1: Dużo.
2: Ja myślę, że kilka tysięcy.
1: Kilometrówkę pewnie zrobi?
3: Pewnie wypisał, nie?
1: No.
2: Nie, bo lata samolotem.
0: A inni latali, a wypełniali.
1: Czy coś bezsłowego nam przywiezie, czy nie?
2: Kilometrów. Nie wiem, no głupio przyjmować od polityka prezenty.
1: Oj, tam głupio, daj spokój.
3: To daj nam.
2: Dobra, przekażę.
0: 8:02, gość Radia Z dzisiaj Bogdan Rymanowski i Patryk Jaki.
2: Zapraszam.
4: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
1: Mamy 7:30, wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
5: premier o przesłuchaniu lekarza sygnalisty z Południowego. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości do osobistej pieczy nad tą sprawą, mówi Donald Tusk po kolejnych doniesieniach o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu.
18: Nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym.
19: Były ordynator chirurgii na pytania śledczych nie odpowiadał, choć wcześniej w Kanale Zero zarzucał byłemu koordynatorowi SOR-u, że przez jego zaniedbania i brak doświadczenia w szpitalu umierali pacjenci.
5: Premier Tusk informuje, że prokuratura już zaczęła ponownie badać wszystkie doniesienia o ewentualnych nieprawidłowościach na tym oddziale. Białoruś reaguje na ultimatum Ukrainy i wyłącza przekaźniki do sterowania rosyjskimi dronami. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł Mińsk, że jeśli tego nie zrobi, zajmą się tym Ukraińcy.
19: W połowie czerwca Aleksander Łukaszenka przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie. Zapewnił wtedy, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy.
5: Amerykański minister energii informuje, że żegluga przez Ormuz wróciła do poziomu sprzed wojny z Iranem. Przez ostatnią dobę przez cieśninę przepłynęło ponad 70 statków z 20 milionami baryłek ropy naftowej.
19: Ceny ropy Brent tej nocy naszego czasu spadły poniżej tych sprzed wojny. Minister Chris Wright zapewnia, że nawet jeśli ostatecznie nie dojdzie do końcowej umowy pokojowej z Iranem, cieśnina Ormuz nie zostanie zamknięta.
5: Letnie opady zdecydują, czy czeka nas plaga komarów w tym sezonie, bo tegoroczna zima nie zaszkodziła tym owadom, podobnie jak meszkom. Jak tłumaczą entomolodzy, owady mają bardzo skuteczne strategie przetrwania. Jeśli jednak lato jest suche, wiele gatunków ma problem z rozmnażaniem.
19: Specjaliści ostrzegają, by latem w lesie nie chodzić ścieżkami wydeptanymi przez zwierzynę, bo tam owady czyhają na swoich naturalnych żywicieli. Warto też ubierać się w jasne kolory, wtedy łatwiej dostrzec kleszcza czy inne niebezpieczne małe stworzenie.
5: Wiadomości sportowe teraz.
20: Komary, po co to komu?
5: Mateusz Ligę, zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
22: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
23: Wielka sensacja w Monterrey. Piłkarze RPA pokonali Koreę po golu Maseko i po raz pierwszy w historii awansowali do fazy pucharowej mundialu. Z pierwszego miejsca w grupie A wyszedł współgospodarz turnieju, a więc Meksyk. Korea musi czekać na pozostałe rozstrzygnięcia, by awansować z trzeciego miejsca. Z grupy B do 1/16 finału dostały się trzy ekipy: Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina. Grupę C wygrała Brazylia, która łapie formę, pewnie pokonała Szkocję 3-0. Bohaterem został Vinicius Junior, który popisał się dubletem. Napastnik Realu po meczu komplementował swojego selekcjonera. Dla mnie Carlo Ancelotti to najlepszy trener na świecie. Potrafi podkręcić to, co już i tak nieźle u nas działa. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, które pokonało nad ranem czasu polskiego Haiti 4-2. Iga Świątek spakowała walizki, odpadła w drugiej rundzie turnieju na trawie w niemieckim Bad Homburg. Finalistka ubiegłorocznej edycji musiała uznać wyższość Amerykanki Emmy Navarro. Ta była lepsza 2-1 w setach. Iga teraz szykuje się do występu w wielkosztomowym Wimbledonie, gdzie broni trofeum. W singlu w Londynie na pewno zobaczymy cztery polskie singlistki. Oprócz niej jeszcze Maję Chwalińską, Magdalinet i Magdalenę French. Do drabinki głównej chce dostać się Katarzyna Kawa, która jest już w decydującej trzeciej rundzie kwalifikacji.
21: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
22: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
0: No, dzisiaj znowu taka lampa, że jak będziecie chcieli się schować w cieniu, zauważycie cień, to wchodzicie w ten cień i najpierw musicie powiedzieć, ej, posuń się, bo tam już ktoś będzie.
1: Lampa jak? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
0: 34 stopnie w Zielonej Górze, to rekord na dzisiaj w cieniu, w centrum 30 w cieniu jak nic, chłodniej ciut, chłodniej, 27 stopni na wschodzie.
21: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
24: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Afera jest, słuchajcie, cały czas jest o tym głośno. YouTuber Buggy, on sobie zrobił taki program w internecie Farma. I taki sam program jest,
1: no właśnie,
0: jest na Polsacie, prawda? I mu ten program zablokowali.
1: O, czyli jest konflikt, będzie walka, fight!
0: Nie, właśnie po jednym odcinku wszystko zniknęło, nie ma tematu na razie. Się kłócą.
2: Dlaczego nie mogą sobie być na przykład takie dwa gospodarstwa?
0: No nie, bo to jest, wiesz, konkurencja jednak. Dwa takie same programy, jeden w internecie, drugi w telewizji.
2: No ale dobra, no ale to ci by hodowali marchewki, ci truskawki, to by handlowali sobie, wymienisz paragową na bób, albo tam rabarbar na buraka.
1: No właśnie, a jak się nazywa ten program, to jest nazwa własna, Farma?
0: Nie mogę powiedzieć, ale podpowiem tak, że na gwiazdę muzyczną pasowałaby Ewa Farna. Już wiecie jak? Już wiecie?
1: Ja wiem.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
17: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
16: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
18: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
22: Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po reklamie.
25: Raz Elżbieta II, raz Magda Gessler, tak czy inaczej. Złota twarz w Radiu Z. Niebawem kolejna. Zapraszam. Cezary Pazura.

0: Pobudeczka z Radiem Z za 8:08. Słuchajcie, otwieramy dzisiaj kolorową prasę, a tutaj pani premierowa Małgorzata Tusk robi zakupy u polskich rolników.
1: U polskich?
0: O, polskich rolników.
1: Nie u niemieckich.
0: Nie u niemieckich.
1: Ciekawe.
0: Pani Małgosia była widziana na targu w Gdańsku i kupiła na targu marchew
1: polską.
0: Seler,
1: polską.
0: Marchew polską, seler polski i młode ziemniaki też polskie.
1: Młode ziemniaki.
0: Tak.
1: A wiecie, czym się różnią młode ziemniaki od starych ziemniaków?
0: No.
1: Czym? Tym, że ciągle siedzą z nosem w smartfonie.
2: Ale suchar. Stare ziemniaki kosztują złotówkę, a młode 1 euro. A to Kuba.
0: Nie, Kuba i Kuba, dwóch.
2: No jeden to Kuba i Kuba.
1: Nie, no Kuba i Kuba, dwóch.
2: Jest,
1: no.
2: Jeszcze Kuba, jeszcze
1: nie.
2: A jak pojadą na Kubę, to co?
0: To będzie Kuba i Kuba.
1: Nie, będzie wtedy Kuba i Kuba na Kubie.
2: O, ja bym tego nie googlował.

0: lato.
1: Lato się dopiero zaczyna, kochani, już za chwilę o 8 wiadomości. Później Bogdan Rymanowski, gość Radia Z. Dzisiaj wiceprezes PiS-u, czyli pan Patryk Jaki. Zapraszamy.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Dym na nas wali.
4: My już swoich domów nie widzieliśmy.
5: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego.
6: No, wybuchało wszystko w 2 minuty w sumie.
2: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
7: Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj i przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do Ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
13: Szaleństwo tego lata.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Radio Z pod 7353.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
20: Witamy zaspanych, witamy tych z Was, którym już gorąco. Ósma na horyzoncie wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik i Michał Damiot. Polecamy, zapraszamy.
21: Rada Warszawy o Szpitalu Południowym. Tłumaczyć się będzie prezydent stolicy.
22: Konferencja w Gdańsku, prowokacje na Ukrainie. Kijów ostrzega.
21: A gościem Radia Z za chwilę będzie europoseł PiS Patryk Jaki.
1: Ósma.
21: Prezydent Warszawy będzie się dziś tłumaczył radnym z afery w Szpitalu Południowym. Sprawa nabrzmiewa, co chwilę pojawiają się w niej nowe wątki.
22: Zaczęło się od milionowych zarobków młodego lekarza polityka i prowadzenia w szpitalu saloniku VIP dla jego partyjnych kolegów z KO. Teraz oskarżenia dotyczą śmierci pacjentów, którym nie umiał pomóc.
21: Sprawę śledzi na bieżąco reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: Tak jest.
21: Tomek, te poważne zarzuty mają równie poważne podstawy?
23: Rzucił je w wywiadzie dla kanału Zero były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Przyznał, że sam niewiele widział, za to dużo słyszał od personelu szpitala. Wezwany pilnie do prokuratury przed wejściem na przesłuchanie nie chciał rozmawiać z dziennikarzami.
24: Możecie Państwo czekać, nie wypowiem się.
23: Ale dlaczego? To są bardzo poważne sprawy. Chyba warto opinii publicznej to wytłumaczyć.
24: Proszę kreować mój wizerunek.
23: Nie kreujemy, ja zadaję pytania. Na pytania śledczych lekarz sygnalista też nie chciał odpowiadać, bo nie znalazł prawnika, który pomógłby mu przygotować zeznania. Zostawił tylko dane dwojga pacjentów, którzy mieli w szpitalu stracić życie. W wywiadzie mówił także o tym, że pracujący na SOR-ze były radny KO Dawid Kacprzyk miał nieumiejętnie intubować pacjentów, narażając ich na śmierć. Sam oskarżony zaprzecza zarzutom i zapowiada proces karny o zniesławienie.
22: Szef Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że w rozmowach z lekarzami z Południowego też dużo słyszał o nieprawidłowościach. Rewelacją chirurga sygnalisty zaprzecza jego następca na stanowisku ordynatora.
21: Zielona Góra, czerwonym punktem na mapie, już prawie 26 stopni w najcieplejszym dziś mieście Polski, a to dopiero początek, bo słupek na termometrach na zachodzie kraju zatrzyma się na 30 kilku stopniach.
22: Pomarańczowe alerty drugiego stopnia ostrzegające przed upałem są dla większej części Polski. Nie ma ich tylko północ i południowa krańca kraju.
21: Rosja może przygotowywać prowokacje podczas gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, ostrzega Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie. Według Ukraińców odpowiednie zadanie otrzymał rosyjski wywiad wojskowy GRU i może w tych prowokacjach używać polskiej symboliki.
22: Dwudniowa konferencja w Gdańsku zaczyna się dziś. Zamiast ukraińskiego prezydenta będzie premier Julia Sfyrydenko.
21: Konferencję na miejscu będzie obserwował reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
0: Konferencja odbędzie się zgodnie z planem. Do Gdańska przyjeżdżają delegacje z całego świata, a jak zapewnił mnie przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal, on sam cieszy się z takiego obrotu sprawy.
3: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar. I my ją witamy z radością.
0: Jak dodał Kowal, ostatnie dni pokazały wyraźnie, jak wiele różnic z oceną historii ma Ukraina i Polska, ale na interesy ma to nie wpłynąć. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
22: Dyplomatyczny kryzys zaczął się od nazwania jednego z oddziałów wojskowych imieniem UPA. Polski prezydent odebrał za to ukraińskiemu order Orła Białego.
21: 7:45, to czas gościa Radia Z. Rozmawia Bogdan Rymanowski.
4: Dzień dobry, a naszym gościem jest europoseł Patryk Jaki, wiceprezes PiS-u, współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry.
4: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest następujące. Czy szpitalami powinni zarządzać partyjni działacze, tak czy nie?
5: Nie.
4: Nie odpowiada nasz gość. Zapraszam państwa na radioz.pl. Naczelna Izba Lekarska chce zakazu łączenia posiadania legitymacji partyjnej ze sprawowaniem funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia. Czy PiS poprze taki pomysł?
5: Tak. Tak, poprzemy taki pomysł.
4: No dobra, a dlaczego nie poparliście go albo nie lansowaliście go przez 8 lat waszych rządów?
5: No nie udało się wszystkiego zrobić, ale nie ma żadnej wątpliwości, że nie było takiej patologii, jaką widzimy w tej chwili. W służbie zdrowia było spokojnie, było coraz więcej pieniędzy, zabiegi były realizowane szybciej niż teraz, no ale przede wszystkim nie było takich mafijnych standardów, jakie w tej chwili widzimy. No
4: ale w radach nadzorczych i w zarządach szpitali byli działacze Prawa i Sprawiedliwości.
5: Byli, ale czas na refleksję. Po tym, co się wydarzyło, czas jest na wielki wstrząs i my poprzemy wszystkie tego typu pomysły.
4: Czyli zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia.
5: Tak jest.
4: Deklaracja stuprocentowo pewna, czy jeszcze musi pan poprosić o opinię Jarosława Kaczyńskiego?
5: Nie, no oczywiście, mamy hierarchię partyjną, ale jestem przekonany, że w tej sprawie nie będzie wątpliwości.
4: Komu pan wierzy? Doktorowi Kasprzykowi czy doktorowi Jędrzejewskiemu? Czy zarzuty tego ostatniego, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym ginęli ludzie przez zaniedbania są dla pana wiarygodne?
5: A komu by się pan dał operować? Bardziej jakiemuś działaczowi partyjnemu, który ma 28 lat i wyprowadza pieniądze na swoje Porsche, czy doświadczonemu chirurgowi? Ja raczej wierzę doświadczonemu chirurgowi.
4: Ale kwestia tego, kto jest bardziej profesjonalny, nie decyduje o tym, kto mówi prawdę, a kto kłamie.
5: To prawda, teoretycznie, natomiast jeżeli spojrzymy na fakty, które do tej pory znamy, no to przecież wszystko jest jasne. To znaczy ten człowiek, ten działacz Platformy się przyznał do tego, to znaczy zwracając pieniądze do szpitala.
4: Ale pan mówi o zarobkach, a ja mówię teraz o oskarżeniach dotyczących odpowiedzialności za śmierć.
5: Ale to się składa. To znaczy widać, że on kłamał w sprawie swoich zarobków, widać, że kłamał w sprawie swoich dyżurów. No i komu w takim wypadku ufać? Pan doktor jest po prostu sygnalistą. Dobrze, że tacy są w szpitalu.
4: Pytanie, dlaczego, skoro wiedział o takich informacjach, no skandalicznych, jeśli to jest prawda, nie zgłosił tego prokuraturze?
5: Ale właśnie mamy dowody, że i Trzaskowski, i inni ważni politycy Platformy mieli informacje na temat tego, co działo się w szpitalu. Mamy SMS-y, które były kierowane na ich telefony, więc nie ma żadnych wątpliwości, że państwo mafijne Platformy, to co w tej chwili organizuje, to jest mocne słowo, ale chcę je uzasadnić. To co w tej chwili organizuje, to jest nagonka na ludzi, którzy znęcali się nad ich biednym działaczem, który już miał prawo wyciągnąć sobie pieniądze z publicznego szpitala na swoje nowe Porsche, żeby zrobić im salonik VIP. To jest mniej więcej tak samo, dlaczego to jest mafijna atmosfera, bo to jest mniej więcej tak samo, jak za pierwszych rządów Platformy, kiedy tego typu deale ustalono na cmentarzach, a teraz cmentarz zrobiono sobie na jednym z SOR-ów.
4: Ale wie pan, że nie ma jeszcze na to dowodów. Premier Donald Tusk uważa, że wiarygodność pana doktora Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się wątpliwa. Roman Giertych mówi tak: wiemy już na pewno, że doktor to przestępca. albo nie zawiadomił o faktycznie popełnionym przestępstwie i naraził tym samym inne osoby na dalsze działania grupy mordująco-bezczeszczącej, albo zniesławił doktora Kasprzyka fałszywymi oskarżeniami.
5: To już podsumujmy, co wiemy w takim razie na temat tej sprawy. Wiemy już na pewno, że pieniądze były nielegalnie wyprowadzane ze szpitala. Wiemy, że w tym czasie Kasprzyka, gdzie wystawiał faktury, wiemy, że nie było go na dyżurach. Wiemy, że w związku z tym cierpiał SOR i musiały być konsekwencje tego, że politycy Platformy byli w pierwszej kolejności przyjmowani i lekarze byli odciągali od ludzi. To jest oczywiste.
4: Ale wie pan, że jest różnica między tym, że nienależnie bierze się kasę i to jest oburzające, a tym, że odpowiada się za śmierć ludzi.
5: Ale wie pan, ja tylko panu pokazuję logiczny mechanizm, który moim zdaniem jest już udowodniony, ponieważ jeżeli lekarze są odciągani od spraw zwykłych ludzi, do tego, żeby na przykład zajmować się, to jest to, o czym mówią niektórzy ludzie, wytrzeźwiałką dla polityków, no to siłą rzeczy muszą cierpieć na tym zwykli pacjenci. I to była tylko kwestia czasu, kiedy wyjdą takie informacje.
4: Okaże, że doktor Kasprzyk nie odpowiada za śmierć tych dwóch ludzi. On temu zaprzecza kategorycznie.
5: Dobrze, ale ja tylko powiem jedno, że to, co Tusk zrobił, to cytuje pan tą wypowiedź. Ja przypomnę, że doktor Jędrzejewski do tej pory nie ma możliwości zeznawać. A państwo mafijne, w tym sensie tak zachowuje się właśnie państwo mafijne, z góry już uznaje, że to jest tylko kwestia wymierzenia dla niego kary za to, co mówi, żeby bronić swojego
4: młodego
5: działacza.
4: Ale ja pamiętam, że dokładnie tak samo mówiono i to mówili politycy Koalicji Obywatelskiej o państwie rządzonym przez PiS, że to jest też mafia. Więc być może to jest tylko i wyłącznie pańska retoryka na potrzeby chwili.
5: Mówić można wszystko, dlatego, ale trzeba pokonfrontować fakty. Fakty są takie, że to państwo Tuska, to cmentarne państwo, które teraz jest znów odtwarzane, z jednej strony ściga ludzi, którzy okazują się tacy, jak przypomnę, 70-letnia kobieta została wyciągnięta z domu przez antyterrorystów, dlatego, że napisała coś o owsiaku, a z drugiej strony mamy człowieka, który już przyznał się do tego, że 500 000 wziął ze szpitala niesłusznie i co się z nim dzieje? Dalej nic.
4: Dobrze. Co właśnie w tej sprawie trzeba zrobić? Bo są dwa pomysły. Konfederacji, komisja śledcza w parlamencie i pomysł Jarosława Kaczyńskiego, komisja zaufania publicznego.
5: Dobrze, ta komisja śledcza niestety przez Platformę została instytucja ośmieszona.
4: A kto miałby wybrać członków komisji zaufania publicznego?
5: To trzeba byłoby zastanowić nad szerokim kompromisem. Ja przypominam, że ja tworzyłem coś takiego jak komisję weryfikacyjną, która była równo reprezentowana przez wszystkie partie i to działało dobrze. To, co Platforma zrobiła z komisji śledczych ostatnio, to znaczy przypomnę, że to jest tak naprawdę marnotrawienie publicznych pieniędzy. Komisja do spraw Pegasusa, która skończyła się jedną wielką kompromitacją. Komisja do spraw afery wizowej. Nie znaleźli ani jednej dodatkowej nielegalnej wizy. A państwo straciło pieniądze.
4: Tylko Donald Tusk wczoraj pytany o sprawę Komisji Zaufania Publicznego powiedział, że Komisja Zaufania Publicznego Jarosława Kaczyńskiego to jest oksymoron.
5: To mówić można wszystko, tylko ja przypomnę, że Donald Tusk tak naprawdę, wie pan, co jest najgorsze? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że inni lekarze teraz będą bali się mówić, skoro jemu grozi, to znaczy temu lekarzowi, który ośmielił się to powiedzieć, w Kanale Zero miał powiedzieć Stanowskiemu, a nie ma tutaj powodów, żeby mu nie wierzyć, miał powiedzieć Stanowskiemu, że boi się o, jeszcze zanim Tusk wydał to oświadczenie, czy boi się o bezpieczeństwo swojej rodziny i następnie Tusk dzień później potwierdził, że w takim razie państwo się teraz nim zajmie, to znaczy nie Kasprzykiem, tylko zajmie się tym lekarzem, który bezczelnie postanowił...
4: Ale tak nie powiedział. Pan interpretuje wypowiedź premiera.
5: Dokładnie to oznacza. To znaczy wszyscy, premier napisał, że wszyscy, którzy będą pomawiali w kontekście ten lekarz, poniosą surowe konsekwencje. Dobrze. Tak jak Kraskowski, rozumiem, tak? Albo tak jak panią urzędniczkę.
4: Panie pośle, 6 na 10 badanych, prawie 60% jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. To są wyniki sondażu dla Radia Z. Tylko 35% jest za tym, żeby Ukraina do Unii weszła. W której pan jest grupie?
5: To znaczy, ja jestem w tej grupie, która mówi, że to jest jakby bardzo ważne narzędzie.
4: Otwartym tekstem, proszę powiedzieć prawdę. Czy w związku z tym, co się stało ostatnio, jest pan za wejściem Ukrainy do Unii, czy nie?
5: Ja uważam, że elity polityczne, ale dużo komentatorów popełnia jeden zasadniczy błąd. Mianowicie w tej całej sprawie, nie odróżnia Zełenskiego od Ukrainy, bo to jest mniej więcej i zachowanie Zełenskiego, które jest skandaliczne i niewytłumaczalne. On ewidentnie od dawna gra przeciwko Polsce, ale nie odróżnia tego od zachowania Ukraińców, bo to jest mniej więcej tak samo, jakby ktoś chciał Polskę utożsamiać z Tuskiem. Znaczy, że Tusk to Polska. Niestety tak nie jest.
4: Czyli pana zdaniem Ukrainy nie można karać za postępowanie Zełenskiego. Czyli pan jest za wyjściem Ukrainy do Unii Europejskiej.
5: Ja tego nie powiedziałem, natomiast nie chciałbym chciałbym tego wykluczać w tej chwili, dlatego że my dalej mamy to, co jest najważniejsze, wie pan, mnie interesuje silna Rzeczpospolita, w przyszłości myśląca, nie emocjonalnie, tylko twardo swoimi interesami. I problem polega na tym, że póki Polska nie zyska daru bilokacji, chyba że jakoś zyska, ale póki nie zyska, to dalej mamy strategiczny rachunek do rozwiązania, mianowicie taki, że Polska tak jak 1000 lat wcześniej, kolejne 1000 lat będzie leżeć pomiędzy żarłocznymi Niemcami a Rosją i Polska ma mniejszy potencjał samodzielnie niż Niemcy i Rosja. W związku z tym musimy się zastanowić, jak rozwiązać ten dylemat strategiczny.
4: Czyli dzisiaj myśli pan podobnie jak premier Tusk, że trzeba deeskalować.
5: Premier Tusk zwolennik...
4: Ale jest pan za deeskalacją czy nie?
5: Jestem za deeskalacją.
4: Dobrze, to teraz krótka piłka. Poproszę o odpowiedzi krótkie, tak albo nie. Stowarzyszenie wyjdzie Morawieckiemu bokiem, tak czy nie?
5: Tak.
4: Gdyby Ziobro został w Polsce, rozwiałby wszelkie wątpliwości, tak czy nie?
5: Nie przy tym wymiarze sprawiedliwości, który jest ustawiony pod to, żeby go skazać.
4: Adam Borowski najlepszym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich, tak czy nie?
5: Jest dobrym kandydatem.
4: Przypomnijmy, że Adam Borowski to jest ten człowiek, który chciałby oddać

0: odpowiedź.
1: No i mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, czy szpitalami powinni zarządzać partyjni działacze. Przyznam szczerze, że dawno nie widziałem takiego wyniku. Tak odpowiedziało jedynie 3% uczestników naszej sondy. Nie 97%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam serdecznie.
2: Po tym, co się wydarzyło, czas na wielki wstrząs. Patryk Jaki deklaruje w Radiu Z, że PiS poprze zakaz łączenia funkcji partyjnych z kierowniczymi w służbie zdrowia.
3: Państwo mafijne platformy, oskarża europoseł PiS.
2: Inni lekarze teraz będą bali się mówić, ocenia wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
3: Czy Ukraina powinna wejść do Unii? Nie chciałbym tego wykluczać, odpowiada europoseł PiS.
2: Rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj upał straszny i pamiętajcie, lekarze mówią, żeby pić dwa. No, lekarze mówią, żeby pić dwa litry wody niezagazowanej dziennie.
6: A wody, a dobra.
5: No.
7: To dobra. Jest, ten żart ma już 200 lat, wiecie o tym, że to ma 200 lat.
5: A który?
7: No to z tym piciem wody. Że tam picia, picia, ha, ha, wody, ha, ha, ha.
5: A o co?
7: Nie, no.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 19 po 8 słuchacie radia.
2: Na początku powiem wam szczerze, że nie byłem przekonany do tej piosenki, ale teraz im dłużej słucham, tym się nie mogę od niej uwolnić.
3: No, no tak ci zaśpiewali, no to nareszcie.
1: To jest właśnie Modern Talking. Słuchajcie, tu Radio Z. W Gdańsku dzisiaj bardzo gorąco politycznie. Zaczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy bez najważniejszego gościa. Nie ma nie ma prezydenta Zełenskiego. Będzie premier Ukrainy.
2: Czyli trochę jak w tej piosence, prawda? Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza, nie ma Zełenskiego.
1: A może przyjedzie i powiedzie:
4: dzień dobry, przyjechałem.
2: Nie, on przyjedzie i powie:
4: daj 50 zł. Daj coś.
3: On
4: daj
3: po prostu stosuje metodę Kijowa i marchewki.
4: Radio Z i już. 20 po 8.

0: to była piosenka, wiecie dla kogo? Wiecie czy nie?
1: Cry Just a Little Bit, Shaky Stevens.
0: On śpiewa Kłaj, to jest dla małopolskiej gminy Kłaj.
1: Jest Kłaj? Taka gmina?
0: Tak.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców.
0: Dlatego Kłaj, Kłaj, Kłaj śpiewa.
1: A mama mówiła nie Kłaj?
0: Za chwilkę będzie 8.30.
2: Oj, przepraszam. Kłajczek
0: dzisiaj w ten. Za chwilkę będzie 8.30. Będą wiadomości w Radiu Z.
1: Tak, zapraszamy.
2: Kłajcie.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na Śniadanie codziennie od 7.00.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Po reklamie.
10: Jest punktualnie 8.30, czwartek 25 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
11: PiS poprze zakaz łączenia funkcji partyjnych z zarządzaniem szpitali, deklaruje w Radiu Z Patryk Jaki. Według europosła, co do zasady, nie powinno tak być, ale...
12: W Polsce z tego zrodziła się patologia, którą widać niestety w Warszawie, dlatego trzeba to przeciąć. Co do zasady, oczywiście ja chciałbym, żeby na przykład osoby z dużymi zasługami w swoim życiu profesjonalnym angażowały się również w życie partyjne, bo to byłoby dobre dla Polski. W związku z tym dobrze by było ich nie wykluczać.
13: Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz i polityk Koalicji Obywatelskiej miał wpuszczać polityków swojej partii na badania poza kolejką i podawać fikcyjne godziny dyżurów. Gdy to wyszło na jaw, próbował zwrócić część pieniędzy.
11: Polacy niechętni wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Niemal 60% ankietowanych przez Ibris dla Radia Z opowiada się przeciw. Za niewiele ponad 35%.
13: Jak rozkładają się głosy zwolenników prawej i lewej strony sceny politycznej, zobaczcie na grafikach na radioz.pl.
11: Szczegóły wysłania do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy nie są jeszcze ustalone, mówi ambasador USA przy NATO. Matthew Whitaker zapewnia jednak, że prezydent Trump pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski.
13: Ambasador tłumaczy, że prowadzone są rozmowy z sojusznikami. Sekretarz obrony Pete Hegseth mówił o 6-miesięcznym przeglądzie. To wszystko jest częścią procesu, mówił Whitaker.
11: 3 osoby utonęły w Polsce minionej doby. Od początku czerwca życie w wodzie straciło 30 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I podkreśla, nigdy za wiele przypomnień, by podczas wypoczynku nad jeziorem, rzeką czy morzem nie spuszczać dzieci z oka, absolutnie nie pić alkoholu i nie wskakiwać do wody po długotrwałym przebywaniu na słońcu.
13: Bez ostrzeżeń pogodowych, dziś tylko wąski pas na południu i północ Polski. Dla ponad połowy obszaru kraju IMGW wydało alerty 2 stopnia przed upałem.
11: Wybieracie się na wesele i martwicie o prezent dla nowożeńców? Podpowiedź publiczności – koperta.
13: 3/4 Polaków zapytanych w sondażu uważa, że najbardziej właściwym prezentem jest gotówka. Zdaniem 40% w kopercie powinien towarzyszyć drobny upominek.
11: W zapomnienie odchodzą tradycyjne prezenty rzeczowe, jak sprzęt domowy. Na liście znalazły się jeszcze karta upominkowa, voucher na tak zwane przeżycie typu skok na bungee oraz elektronika i biżuteria.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Dzisiaj ciepło, gorąco, upał i już się zaczyna na zachodzie 34 stopnie, jutro jeszcze cieplej, sobota, niedziela 40 stopni, zobaczymy w Zielonej Górze, Wrocławiu.
10: To będzie nie do wytrzymania.
17: Abstrakcja jakaś totalna.
16: 40, no? Ale ja naprawdę nie pamiętam, serio, nie pamiętam, kiedy ostatnio w Polsce w prognozie było 40 stopni w cieniu.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Ale normalnie lekarze mówią, żeby pić 2 litry wody dziennie, nie? Mm-hmm. Ale jak dasz mu w kopercie, to wystarczy litr.
17: Chyba, że masz all inclusive wykupione.
10: 126,9.

0: Are You With Me? Lost Frequencies w Radiu Z. Za 21.09. Cześć kochani, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Dzień dobry bardzo.
0: Słuchajcie, ploteczki teraz będą. Na paryskim tygodniu mody się pojawiła Madonna. I te zdjęcia z pokazu rozgrzały internet. Madonna, powiem tylko tyle, ma 67 lat. 6'7, jak mawia młodzież. 6'7, a wygląda zjawiskowo. Wow, naprawdę. No,
2: forma. Wygląda jak 20.
0: Jak 20.
2: I patrzysz na zdjęcie takiej Madonny. Patrzysz Madonna i mówisz i myślisz, Matko Boska.
0: Matko Boska. Madonna.
1: No to już się by trochę zgadzało. Jak ja wychodzę gdzieś bez koszulki, to też ludzie mówią, o mój Boże.
0: Co to?
3: 'Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Reklama.

0: Biedronkę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
5: Słyszysz? To Hostoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hostoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hostoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
13: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: Dzisiaj o 0:35 mecz Japonia-Szwecja na Mundialu. Polecamy.
1: O 0:35, tak?
0: Dokładnie, 0:35.
1: Dobra. Dzisiaj no to piątek, będę. To można obejrzeć.
0: Czwartek,
1: a nie,
0: jeszcze.
1: Czekaj.
0: Przestań, nie robisz czegoś takiego, Marek.
1: Ale no już będzie piątek, jak będzie mecz.
0: Będzie piątek.
1: Słuchajcie, a propos Mundialu.
0: W Kości Słoniowej 21:25, Ekwador-Niemcy i wieczorem Tunezja-Holandia jeszcze.
1: Curaçao, super kibice. Tak. Naprawdę cieszą się jak... Tak jak my byśmy się cieszyli.
0: Dokładnie.
1: Kochani, jest kolejna nowość na Mundialu. A propos, bo wiecie, że kiedy piłkarz podejdzie do piłkarza drużyny przeciwnej i coś powie do niego, ale zasłoni usta, tak powie do niego, to za to się dostaje czerwoną kartkę?
0: Nie może tego zrobić.
1: Nie wolno,
0: nie może zasłonić ust.
1: Nie.
0: A dlaczego nie może?
1: Piłkarz z Paragwaju za coś takiego dostał czerwoną kartkę i sędzia go wyrzucił.
0: Bo zasłonił usta?
1: Tak. A może do niego i coś tam powiedział.
0: No, ale może wiesz, może to było burrito z czosnkiem i chciał być kulturalny i zasłonił sobie usta.
1: No właśnie.
2: A może,
1: no.
2: Może sprawdzą, czy mu już wąsy rosną, może no. Młodziak był, nie?
0: Albo sprawdził, czy po tej akcji, po zderzeniu z głową obrońcy jeszcze mu jedynko, bo wcale
1: nie wolno, no.
0: Będzie bez jedynki wywerwał.
1: Nie możesz tak podchodzić i ręki. Nie
2: ma, ale, a do teściowej też możesz podejść i powiedzieć...
1: A ona odpowie na to, tylko tak mówisz.

0: Dzieje się historia w Radiu Z. Jutro ktoś z was zagra o 1 000 000 zł w wielkim finale czerwca Żądzę Pieniądza. 1 000 000 zł do wygrania, ludzie!
1: A za odebranie telefonu 100 tysięcy?
0: Tak, 100 tysięcy
1: tak,
0: złotych.
1: Odebranie?
0: Tak, tak, tak. To będzie historyczny finał i możecie w nim być tu i teraz. Moi drodzy, można do niego wejść.
1: Tak jest, wystarczy wysłać teraz SMS o treści Radio Z na 7353. Takie SMS kosztuje 3,69 z VAT-em. Radio Z na 7353. 1 000 000 zł czeka na kogoś z was.
0: I uwaga, moi drodzy, bo jeżeli ten SMS wyślecie teraz, to my wam damy właśnie teraz 11 tysięcy szans na udział w wielkim finale. 11 tysięcy szans na 1 000 000 zł.
1: No to króciutko. Radio Z SMS-em pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Reklama.
4: I jest! Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Alterart prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: To już prawie dziewiąta. Jest czwartek, 25 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
3: Mafijne standardy, cmentarz na Sorze, Patryk Jaki w Radiu Z na temat afery szpitalnej.
4: O Francuzie, który zatrzymał metro, dziś przepyta go prokuratura.
3: Wenezuela obrócona w gruzy, stan wyjątkowy po dwóch trzęsieniach ziemi.
2: Dziewiąta.
3: Szpitalami nie powinni zarządzać partyjni działacze. Patryk Jaki w Radiu Z deklaruje, że PiS poprze zakaz łączenia funkcji politycznych z kierowniczymi stanowiskami w ochronie zdrowia.
4: Aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie europoseł nazywa państwem mafijnym Platformy.
3: Prosto po rozmowie z politykiem Bogdan Rymanowski.
5: Tak jest.
3: To jak jego zdaniem powinno się te sprawy rozwiązać?
5: Patrykowi Jakiemu podoba się postulat Naczelnej Izby Lekarskiej. Pytany, dlaczego nie udało się takiego zakazu wprowadzić za rządów PiSu. Gość Radia Z odpowiada, że nie ma żadnej wątpliwości, że nie było takiej patologii, jak widzimy w tej chwili. Jego zdaniem nie należy jednak wylewać dziecka z kąpielą.
6: Jeżeli jest jakiś dobry lekarz, to jeżeli chce zaangażować się w debatę publiczną poprzez partie polityczne, bo to są jedyne narzędzia, to co jest w tym właściwie złego?
5: Dopytywany o lekarza sygnalistę doktora Jędrzejewskiego, Patryk Jaki odpowiada, że ten do tej pory nie miał możliwości zeznawać, a państwo mafijne z góry uznaje, że to kwestia wymierzenia kary za to, co mówi, żeby bronić swojego działacza.
3: Dlaczego wszedł do tunelu i czego szukał w warszawskim metrze? Prokuratura ma kilka pytań i zada je dzisiaj zatrzymanemu młodemu Francuzowi.
4: Wczoraj na wiele godzin sparaliżował ruch na dużej części pierwszej linii podziemnej kolejki.
3: Reporter Radia Z Tomasz Kubat chwilę temu rozmawiał ze służbami.
7: Dokładnie.
3: Co nowego wiemy o zatrzymanym?
7: To 22-latek, jak usłyszałem, mało charakterystyczny młody człowiek. Jedyne, co przekazał policjantom, to, że do Warszawy przyjechał na wakacyjną wycieczkę. Odmówił odpowiedzi na inne pytania, powiedziała mi aspirant sztabowy Marta Haberska ze stołecznej policji.
8: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
7: Po zakończeniu przesłuchania śledczy zdecydują, czy będzie wniosek do sądu o areszt dla zatrzymanego. Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie mu zarzutów zamachu na urządzenia infrastruktury.
4: Kodeks karny za takie przestępstwo przewiduje od pół roku do 8 lat więzienia.
3: Wenezuela ogłasza stan wyjątkowy po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi. Wiele budynków jest zrujnowanych, pod gruzami mogą być ludzie.
4: Nie żyją co najmniej 32 osoby, ponad 700 zostało rannych.
3: Tymczasowa prezydent Delcy Rodriguez ogłasza odwołanie lekcji w szkołach. Zawieszone zostaje działanie metra i kolei, a międzynarodowe lotnisko jest zamknięte.
4: Wzywam lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny do stawienia się w miejscach pracy, byśmy mogli udzielić pomocy osobom trafiającym już na oddziały ratunkowe, zarówno w szpitalach publicznych, jak i w prywatnych placówkach medycznych.
3: Pomoc dla Wenezueli deklarują już m.in. Stany Zjednoczone.
4: Polski MSZ informuje, że w Wenezueli jest niewielu Polaków i nie ma informacji, by ktokolwiek ucierpiał w trzęsieniu ziemi.
3: Dopiero dziewiąta, a już ponad 27 stopni na zachodzie Polski. Biegunem gorąca jest dzisiaj Zielona Góra.
4: To na zachodzie kraju ma być dziś najcieplej, nawet 30 kilka stopni, ale duża część Polski ma pomarańczowe alerty. Bez ostrzeżeń tylko północ i południowy skrawek mapy z górami.
3: A jeśli na wakacje wybierzecie Tatry, to opłaca się skorzystać z zakopiańskiej karty turysty. To system zniżek w restauracjach, wypożyczalniach sprzętu sportowego, sklepach, muzeach i galeriach.
4: Żeby z nich skorzystać, wystarczy opłacić nocleg w jednym z hoteli czy pensjonatów, które doliczają do ceny tak zwaną opłatę miejscową. Jak działa karta, wyjaśni reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: System zakopiańskiej karty turysty ruszył 1 maja. Do tej pory skorzystało z niego już prawie 3 tysiące turystów. To się po prostu opłaca, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
10: Za te symboliczne 2 zł za osobę za dobę już warto, no bo można nawet 15% rabatu otrzymać. Kilkudziesięciu partnerów ma już dzisiaj zniżki.
9: Przy 4-osobowej rodzinie i kilkudniowym pobycie można naprawdę sporo zaoszczędzić. Dlatego już podczas rezerwacji noclegu warto zapytać, czy obiekt oferuje kartę turysty. Przemek Taranek, Radio Z.
3: Zakopiańskiej karty turysty nie weźmiecie do ręki, ma formę elektroniczną aplikacji w telefonie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Czwartek upalny na zachodzie, jeszcze nieupalny na północy, północnym wschodzie. U was 28-29, jutro już wszędzie sprawiedliwie powyżej 30.
1: Ojej, już. Michał Adamski z dworu przyszedł. Cześć, jak jest?
13: Tak, 28 stopni, mówisz, jeszcze nieupalnie, nie?
2: Jeszcze nieupalnie, oczywiście, tak.
1: Przyjemny chłodek.
13: Można sweter z krótkim rękawem, nie?
2: Tak.
1: Nie. Oko wyparuje, mówię wam.
2: 28 to polar zakładasz, jak nic.
13: Ale z krótkim rękawem oczywiście.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
13: Na zewnątrz, słuchajcie, widać, kto ma w pracy klimę, bo tak ochoczo jechał do roboty, nie? Tak, to nie ma, tak myślę, zostałbym jeszcze trochę. No ale nic, dzień dobry, jest czwartunio i złoto też jest, za twarz Cezarego Pazury oczywiście, to zaraz.

0: Wild World, Mr. Big w Radiu Z i oczywiście Mr. Pazura. Z czyją dziś twarzą, Czarku, kim dziś jesteś?
1: Życie jest pełne wzlotów i upadków, ale to już pewnie wiecie.
2: No to kochani, gdzie lecimy?
3: Lecę, bo chcę.
1: Moim zdaniem nie chodzi o to, żeby polecieć. Chodzi o to, żeby być gotowym polecieć.
2: I pomału odlatujemy. Odlot!
1: To co? Lecimy?
0: Lecimy, lecimy po złoto. Słuchaj Radia Z, baw się z nami w 100 twarzy Cezarego Pazura. Wygraj swoją sztabkę złota. Wkrótce pierwsza podpowiedź.

0: Sunrise Avenue w Radiu Z. 23 minuty po 9, czwartek, 25 czerwca, no nie tylko kalendarz, wszystko nam dookoła mówi, że chyba idą wakacje, szczęśliwy czas, nawet na Pudelka. Słuchajcie, wchodzę i czytam tak. Sandra Kubicka i Adam Zaorski bryknęli razem na gokardy, humorki dopisywały. Następny artykuł. Lara Gessler w doskonałym humorze, w podskokach, przemierza ulicę Warszawy, albo Klara wyciska siódme poty na siłowni pod okiem Anny Lewandowskiej. Ale to patrzcie, jakie to jest genialne. Robisz ostry trening, u mamusi całe wakacje i dzieciak sam chce wracać do szkoły. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99.

0: milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
1: Super.
0: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
1: Szaleństwo tego lata.
2: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Freddie Mercury w Radiu Z. Za 22 minuty będzie godzina 10. Polacy, rodacy, ludzie pracy. Odbieram telefon z bardzo ważnym apelem.
1: Chciałbym pozdrowić wszystkich budowlańców. Panowie, trzymajmy się, aby do 17. Wiem, że jest gorąco, ale kto jak nie my?
0: No właśnie, kto jak nie wy? Przecież nie kierownik. Kierownik pilnuje klimatyzacji w samochodzie. Tymczasem my za chwilę dzwonimy w sprawie zasłużonych wakacji w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hello to Wimbledon.
10: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
11: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
10: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Kawał głosu, kawał piosenki. Agnieszka Chylińska, Królowa Łez w Radiu Z. No, łzy się przydadzą, bo przynajmniej policzki trochę ochłodzą. A z nami jest Ania ze Strzegomia. Dzień dobry bardzo, Aniu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Ania, pracujesz w banku, prawda? To macie tam
1: tak
0: klimatyzację, nie?
1: Mamy na szczęście, bo inaczej nie da rady.
0: Oj tak. Słuchajcie, na Radio Z.pl trwa nasza zabawa, zasłużone wakacje w Radiu Z. Odpowiadacie na pytanie, czym zasłużyłeś, czy zasłużyłaś na tegoroczne wakacje? No i Ania napisała nam, że zasłużyła ciężką pracą, podczas której udowadniała, że potrafi działać pod presją czasu i z uśmiechem gasić codzienne pożary. To co tam się u was w banku pali, słuchaj?
1: No słuchaj, oprócz tej temperatury.
0: No.
1: Słuchaj, no pali się. Dużo pracy, dużo klientów, dużo maili i nacisków, więc zdecydowanie ciężka praca i należy się odpoczynek.
0: Rozumiem, wyniki, nie?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: Znaczy, ja też nie mogę powiedzieć, ale wiem, że się rozumiemy. Aniu, słuchaj, teraz właśnie w tym momencie chodzę na stronę mediaexpert.pl i widzę coś dla ciebie, no idealną nagrodę na wakacje. Bo niektóre wakacyjne historie są zbyt dobre, żeby zostały tylko w pamięci, prawda? Dlatego kamera GoPro Hero to jest sprzęt, który zdecydowanie ci się przyda. Wyjazdy rowerowe, jakieś wyprawy, skoki do wody czy spontaniczne przygody z przyjaciółmi. Wszystko aż prosi się uwiecznienia, a potem zostają nagrania, do których można wracać długo po zakończeniu wakacji. Mam dla ciebie kartę podarunkową w wartości 1000 zł do Media Expert. No na te wakacje.
1: Naprawdę?
0: No naprawdę.
1: To zrobiłeś mi dzień. Mega, cieszę się bardzo.
0: I to już patrz, już za 10:10 dzień zrobiony, nie? To do domu.
1: No słuchaj, ja już mogę kończyć pracę.
0: Dokładnie, już jest na plusie, nie?
1: Jest na plusie, mega zrobiłeś mi dzień, a to nawet nie jest piątek.
0: Dokładnie, ale czwartek to mały piątek. Aniu, wszystkiego tak dobrego, dobrych wakacji, fantastycznych wspomnień. Uwiecznionych też, mam nadzieję. Nie? Wszystkiego dobrego. Hej, papa.
1: Dzięki serdeczne.
0: A my gramy, no skoro tyle już upału, nie tylko na antenie, ale też na zewnątrz, to gramy. Gorąca Alvaro Soler w Radiu Z. Jest taka

0: Ta piosenka o przemijaniu, o nostalgii, tak trochę ku przestrodze na starcie wakacji. No, żebyśmy nie zmarnowali tego lata, które się dopiero zaczyna. Gibbs, Ego, For Money i wszyscy z Polski w Radiu Z. Wiadomości krajowe o 10:00. To już za moment. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Spoczko, jest woda taka letnia, fajna, tam jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
4: Ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby.
5: Inaczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
2: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do Ciebie.
15: Pupę.
2: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
15: Szaleństwo tego lata.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Radio Z pod 7353.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest czwartek, dochodzi godzina 10:00, to czas na wiadomości w studiu Paula Michalik i Michał Adamiuk. Prosimy.
17: Prezydent Warszawy kontra radni, sprawa Szpitala Południowego i głosowanie nad absolutorium.
18: Rosja może wykorzystać okazję, planuje prowokacje w czasie konferencji w Gdańsku.
17: A w wiadomościach ekonomicznych koszty urlopu za granicą, wiemy gdzie najtaniej.
0: Dziesiąta.
17: Prezydent Warszawy pod oceną radnych będą dziś głosować nad absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego, który będzie też tłumaczył się z afery w Szpitalu Południowym. Na miejscu w Pałacu Kultury jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janek,
19: dzień dobry.
17: W związku ze sprawą szpitala Trzaskowski może nie uzyskać absolutorium i co by to oznaczało?
19: Taki scenariusz to opcja atomowa, która otworzyłaby drogę do referendum. Jest jednak bardzo mało prawdopodobna, bo Koalicja Obywatelska ma w Radzie Warszawy samodzielną większość. Głosy przeciwko absolutorium zapowiadają za to radni pozostałych ugrupowań, Nowej Lewicy, Ruchów Miejskich, a także PiSu. Dzisiejsze głosowanie to sprawdzian, mówi przewodniczący klubu PiS, Dariusz Figura.
20: Czy radni Koalicji Obywatelskiej są z klientami salonników VIP, czy ze zwykłymi Polakami?
19: Radni PiSu chcą w związku z aferą szeregu dymisji, m.in. wiceprezydentów miasta i przewodniczącej rady. Z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
18: Radni Koalicji Obywatelskiej chcą, żeby sprawę Szpitala Południowego zbadała Komisja Rewizyjna Rady Warszawy.
17: Rosja przygotowuje prowokacje, żeby skłócić Polskę z Ukrainą. Tamtejszy wywiad ostrzega, że w trakcie gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy Kreml może nasilić swoje propagandowe akcje.
18: Według Kijowa do prowokacji na Ukrainie Rosja może wykorzystać polską symbolikę.
17: W Gdańsku na konferencji, która właśnie się zaczyna, jest reporter Radia Z Miłosz Gocławski. Dzień dobry, Miłosz.
21: Dzień dobry.
17: Ukraińcy precyzują, o jakich akcjach mowa?
8: Chodzić ma zarówno treści w social mediach uderzające w polsko-ukraińskie relacje, jak i działania już bardziej konkretne, jak na przykład zniszczenie polskich pomników czy cmentarzy w Ukrainie. Wszystko po to, by wykorzystać szansę na dalsze pogłębianie podziałów między Ukrainą i Polską. Za prowokacje ma odpowiadać rosyjski wywiad wojskowy GRU. Może do nich dojść dziś i jutro, czyli tu w czasie, gdy tu w Gdańsku spotykają się przedstawiciele rządów obu krajów. Apele o uspokojenie relacji płyną zarówno z Warszawy, jak i z Kijowa. Za chwilę tu w Gdańsku mają o tym rozmawiać premier Donald Tusk ze swoją ukraińską odpowiedniczką Julią Swyrydenko. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
18: W konferencji miał brać udział prezydent Wołodymyr Zełenski, ale po awanturze o jednostkę imienia UPA odwołał wizytę. Nie przyjedzie też pierwsza dama i szef ukraińskiej dyplomacji.
17: Zełenski to wróg Polski, grzmi w Radiu Z. Patryk Jaki, europoseł PiS, przekonuje, że powinniśmy robić wszystko, żeby osłabiać Zełenskiego w stosunku do Ukraińców.
21: Można byłoby powiedzieć tak: dobrze, panie prezydencie Zełenski, jeżeli pan coś takiego robi, a pan z jednej strony ma na agendzie, że Ukraina powinna wejść do NATO i do Unii. Ja przypomnę, że bez zgody Polski tego nie będzie. W związku z tym my odwołamy się w referendum do decyzji społeczeństwa. I teraz pan nie musi się starać o to, czy Nawrocki będzie pana lubił, tylko teraz niech pan się stara, czy Polacy będą pana lubić.
18: Według europosła PiS w naszym interesie jest to, żeby szukać porozumienia z Ukrainą, bo z Zełenskim się nie da.
17: Wielkie powroty na mundialu, jednym z nich Neymar.
18: Gwiazdor brazylijskiej piłki po prawie 3-letniej przerwie znów zagrał w narodowych barwach. Canarinhos wygrali ze Szkocją 3-0 i awansowali do 1/16 finału z pierwszego miejsca w grupie C.
17: Czy pomógł w tym Neymar? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
22: Jego powołanie na mundial budziło ogromne emocje. Do kadry nie dostał się m.in. João Pedro, bo selekcjoner Carlo Ancelotti wolał postawić na kontuzjowanego Neymara. Na dwa pierwsze mecze grupowe nie zdołał się wykurować ze Szkocją. Wszedł na ostatni kwadrans. Reakcja trybun bezcenna. Poprzednio w narodowych barwach zagrał prawie 1000 dni temu. Teraz chce poprowadzić Canarinhos do 6. tytułu mistrzowskiego. Jeśli się zjednoczymy, mamy dużą szansę, by zdobyć tytuł. Po końcowym gwizdku gwiazdor ze szczęścia zalał się łzami.
18: Brazylia wygrała grupę C i czeka na rywala w 1/16 finału.
17: 3:10 w Radiu Z, czas wiadomości ekonomicznych. Witamy Iwonę Kutynę.
18: Dzień dobry.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Wakacje w najchętniej wybieranych przez Polaków krajach południowej Europy będą droższe niż rok temu. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, pisze Puls Biznesu. Minimalnie staniało we Włoszech i na Cyprze, a najtańsza na urlop jest Bułgaria. Coraz droższa staje się Chorwacja, relatywnie korzystne cenowo pozostają Portugalia i Hiszpania. Ponad 74% Polaków uważa, że najbardziej właściwym prezentem ślubnym jest gotówka. Według 41% ankietowanych świadkowie i bliska rodzina powinna sprezentować młodej parze pieniądze w kopercie, ale wraz z drobnym upominkiem. Niecałe 33% respondentów stwierdziło, że można poprzestać na samej gotówce. Daleko w tyle są karty upominkowe, sprzęt domowy czy biżuteria. Ukraina, 7. największym odbiorcą polskich towarów. W zeszłym roku wysłano towary za kwotę niemal 57 miliardów złotych. Największą wartość miały produkty mineralne, m.in. paliwa. Wysyłaliśmy także pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające. Eksport towarów rolno-spożywczych przekroczył 1 700 000 000 euro. Polska wysyłała głównie karmy dla zwierząt, sery i twarogi czy czekoladę.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Pomorze Zachodnie, Pomorze, Warmia, Mazury i Podlasie, tutaj najlepiej szukać chłodu, chociaż to trochę za dużo powiedziane. Najmniej gorąco jest właśnie na północy Polski. No i jeziora są też, woda w sam raz do ochłody. W pozostałych częściach Polski upał i ostrzeżenia, jak nie pierwszego, to drugiego stopnia. Gorąco.
23: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: 5 minut po 10:00.

0: w Radiu Z, 14 minut po 11. 100 twarzy Cezarego Pazury wraca. Dzisiejsza twarz. Czarku, powiedz, kim jesteś?
1: Kolejne dyplomy i stypendia doprowadziły mnie do Genewy, do miejsca, gdzie nauka spotyka granice ludzkiej wyobraźni. Tam nauczyłem się, że detale mają znaczenie większe niż ego. Dzięki temu nauczyłem się nie popełniać błędów. Nie mogłem sobie na nie pozwolić. Zajmowałem się elektroniką odporną na promieniowanie. To nie brzmi romantycznie, ale bez tego nie ma rozwoju. Każdy układ, który projektowałem, miał działać tam, gdzie człowiek nie sięga. W mojej pracy cenię ciszę. Tę, w której rodzi się rozwiązanie. A tam, gdzie ostatecznie dotarłem, cisza jest absolutna. Może dlatego to zawsze było moje marzenie.
0: No i co? Wiecie już? Spokojnie, spokojnie. Będzie jeszcze jedna podpowiedź. Sztabka ziemskiego złota czeka. Bawcie się z nami.

0: Big Mountain w Radiu Z. Przepraszam, od upału tego tak człowiekowi. No właśnie, jak upał to pić wodę, to wiemy, ale co jeść? Golonka odpada, gorący rosołek, no nie tym razem. Pomidory, słuchajcie, są najlepsze, mówią eksperci, bo uzupełniają przy okazji potas. W formie soku pomidora nie trzeba nawet gryźć. Zaleca się do jedzenia w upały lekkie sałatki z dodatkiem sera. Arbuzy super, 92% arbuza to woda, czyli jedząc pijesz, pijąc jesz. Podobnie gruszki i melon. I tu od razu dementuję, pierwszy melon nie trzeba ukraść. Za chwilę w Radiu Z powiem, jak legalnie zdobyć okrągły melon. Radio Z i już. Milion.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czegoś tu doszło, że już dosłownie za chwilę, że już dosłownie za moment wakacje. Milky David Guetta w Radiu Z. No właśnie, a jakie plany macie na wakacje? Bałtyk, Tatry, Mazury, Kaszuby? A może czekacie na ofertę last minute? A może warto wysłać SMS-a Radio Z pod 7353 i teraz 11 tysięcy razy wejść do gry o 1 000 000 zł w jutrzejszym finale miesiąca? Wygrać i zrobić sobie najlepsze wakacje w życiu. Najlepsze wakacje w całym zakładzie pracy. Najlepsze wakacje w całej szkole. W finale miesiąca za samo odebranie telefonu jest 100 tysięcy złotych, a w walizkach nawet 1 000 000 zł. Zagraj teraz SMS za 3,69 zł. Wyślij Radio Z pod 7353 i 11 tysięcy razy wejdź do gry o wakacje życia. O 1 000 000 zł. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1 000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
17: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
18: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
7: Szaleństwo tego lata.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Z. Na zegarach już prawie 12, więc czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
12: Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy i temat Szpitala Południowego. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie trwa dogaszanie. Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Trwa sesja Rady Warszawy. Radni zdecydują o udzieleniu absolutorium prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Rozmawiać mają o sytuacji w Szpitalu Południowym. Jeszcze przed dyskusją o rozliczeniu winnych mówił prezydent Warszawy.
13: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
12: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Badane będą nie tylko przypadki zgonów pacjentów, o których mówił w wywiadzie lekarz sygnalista. Ważnym elementem, który śledczy będą musieli sprawdzić, będzie fakt zatrudnienia na stanowisku koordynatora SOR-u młodego medyka, który nie miał zrobionej specjalizacji w tej dziedzinie. Zapowiedział to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Ten wątek będzie absolutnie priorytetem badania prokuratury. Czy ktoś, kto nie ma uprawnień, dokonuje pewnych czynności?
12: Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego. Reprezentujący go mecenas Jacek Dibois zapowiedział, że jeżeli lekarz sygnalista nie odwoła nieprawdziwych informacji na temat jego klienta, czeka go proces. W Chorzowie na Górnym Śląsku trwa dogaszenie pożaru składowiska odpadów. Ogień wybuchł wczoraj po południu, objął pryzmę śmieci wielkogabarytowych, w której znajdowało się kilkaset ton odpadów. W wiadomościach nasz reporter Szymon Kastelik. Jak długo potrwa jeszcze akcja, no i co dzieje się na miejscu?
15: Akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Wysoka temperatura i brak wiatru sprawiają, że strażacy muszą często się zmieniać. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który przerzuca spalone odpady, mówi kapitan Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej.
16: Żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy.
15: Badania wykazały, że nie doszło do skażenia środowiska. Nadal jednak unosi się szkodliwy dym, a w rejonie składowiska odnotowywane są wysokie stężenia pyłów. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Nikomu nic się nie stało. Co najmniej 32 osoby zginęły, ponad 700 zostało rannych w dwóch silnych trzęsieniach ziemi, jakie nawiedziły Wenezuelę. Zdaniem władz bilans ofiar z pewnością będzie większy. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Co z Polakami, którzy są w Wenezueli?
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji, by w trzęsieniach ziemi ucierpieli nasi rodacy, powiedział mi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
10: Nie mamy żadnych informacji, żeby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał. Tam są jednostkowe sytuacje, żeby nasi obywatele byli.
3: Tymczasem w internecie pojawiają się kolejne zdjęcia i filmy z momentu trzęsienia ziemi, na których widać panikę i chaos na ulicach. Przewrócone bloki mieszkalne i rozległe zniszczenia zarówno w Caracas, jak i w innych miastach Wenezueli. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Gotowość do udzielenia Wenezueli pomocy zadeklarowały m.in. władze USA i kilku państw Ameryki Łacińskiej. Tuż przed końcem roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. W przyszłym roku ich zarobki wzrosnąć mają o 3%, podobnie jak w całej budżetówce. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza protestu. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: Prezes ZNP Sławomir Broniarz nie zdradza, jakie to radykalne formy protestu biorą pod uwagę nauczyciele. Dyskusja na ten temat ma być w przyszłym tygodniu. Broniarz dodaje, że nie może być tak, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli jest niewiele wyższe niż najniższa krajowa.
18: Projektowany wzrost płacy na rok 2027 jest absolutnie nie do zaakceptowania, dlatego że to jest skala wzrostu równa wskaźnikowi inflacji.
17: ZNP od dawna domaga się powiązania zarobków nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce.
12: Centrale związkowe liczyły na 15-procentowy wzrost wynagrodzeń. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla Was Paula Michalik.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Koncerty, spektakle teatralne, spotkania literackie i filozoficzne, czytanie poezji oraz wydarzenia dla całych rodzin. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na czwarty już festiwal sztuki Carpe Diem. Jego program tworzą artyści z różnych dziedzin sztuki, jak Leszek Możder, Aga Zarian, Maja Kleszcz czy Krystyna Janda. Będą animacje dla dzieci oraz tańce. Carpe Diem w Czarnolesie będzie od 17 do 19 lipca. Nicolas Cage wystąpi w Call of Duty. Nie w filmie, ale w samej grze pod tytułem Black Ops 7. Aktor ma się pojawić z nowym sezonem. Użycza nie tylko twarzy, ale i głosu. To nie pierwszy taki projekt Cage'a. Wcześniej pojawił się w Dead by Daylight. Koc, leżak, ekran pod gołym niebem. Wakacyjne kino plenerowe w Tychach zaprasza na cykl Free Love, mówi Piotr Kumor z tyskiego MCK.
20: Włoski wspaniały świat. Pokazujemy mocnego polskiego brata Maćka Sobieszczańskiego, skandynawską komedię Matka siedzi z tyłu, drugą czeską komedię Kobieta z lodu i na finał wszystkiego jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Pokazujemy wartość sentymentalną Triera.
19: Letnie kino pod chmurką także w Gliwicach.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: 25, 26, 27 stopni w północnych województwach kraju, natomiast w każdym innym miejscu dzisiaj 30 albo i więcej, do 33 na południu Polski, no i wiatr do tego, a akurat tam, gdzie cieplej, to trochę słabszy i dobrze, bo 40 stopni Celsjusza, jak wieje, to no jak suszarka do włosów.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
22: No właśnie, tak doszło do mnie, że dzisiaj matka natura w sumie suszy głowy nam, no nie? Wiejąc tym ciepłem, ale wieje powoli, na szczęście. Tymczasem 6 minut po 12, Michał Adamski, kłaniam się nisko i zapraszam. Czyją twarz ma Cezary Pazura? Ostatnia podpowiedź za moment, a teraz Eric Carmen w Radiu Z.

0: Marisa w Radiu Z, odkochaj. Walczycie o sztabkę złota, bawicie się z nami? To posłuchajcie ostatniej podpowiedzi Cezarego Pazury.
1: Tam, gdzie dążyłem, proces selekcji był długi, wymagający i bezlitosny.
2: Trudne, wyczerpujące badania i treningi.
1: Sprawdzano nie moją wiedzę, bo na to miałem dowody na papierze, ale przede wszystkim charakter. Zostałem rezerwowy. I to był moment przełomowy. Resztę historii dobrze znacie. Czasem żartuję sobie, że najbardziej kosmiczne to jest to, co łączy mnie i moją żonę. Fakt, że zdecydowała się iść ze mną przez życie, uważam za mój największy sukces.
3: Potrzebna jest moc nadkosmiczna.
1: Historia Polski i Polaków w kosmosie jest krótka, ale treściwa.
2: Byli wśród nich doskonali piloci i oficerowie.
1: Cieszę się, że mogę być jej częścią.
4: 3, 2, 1.
1: Ale zawsze powtarzam, że mój wyczyn to wynik pracy wielu ludzi, a nie jednego konkretnego nazwiska. Tym bardziej, że sam mam już 2.
0: No i co? Wiecie już, w kogo wcielił się dzisiaj Cezary Pazura? Dzwońcie pod 321-321-321 i nie zapomnijcie dodać, komu podarowalibyście gwiazdkę z nieba i dlaczego. Na odpowiedzi czekam pół godziny.

0: Mowy, ale przy śpiewie to zaleta. Ellie Goulding, Lights w Radiu Z. 12.23 na zegarze. Takie pytanie. Co sobie kupisz, kiedy wygrasz w Radiu Z ogromne pieniądze?
1: Może coś drogiego po prostu. No, jakiś fajny ciuszek.
0: No właśnie. Jutro w finale miesiąca za samo odebranie telefonu 100 tysięcy złotych. Na naprawdę drogie zakupy. A w walizkach nawet 1 000 000 złotych na zakupy u dewelopera. Zagraj, wyślij Radio Z pod 7353. Przecież za 1 000 000 złotych to w wielu przypadkach to można kupić firmę swojego szefa. A na pewno lepszy samochód niż ma szef. A ja chciałbym to zobaczyć, dlatego teraz 11 100 razy mnożę każdego SMS-a, czyli z każdym SMS-em zwiększam Twoją szansę 11 100 razy i to za jedyne 3,69 zwat. Zagraj, wyślij Radio Z SMS-em pod 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 zł za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Mori, Ryan Lewis w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 13. O, to, że jest gorąco, to każdy już czuje, nawet na północy, gdzie jeszcze nie ma upału, ale też jest gorąco. Na południu ponad 30 stopni. I Kraków już reaguje na te upały, wprowadza całodniowy zakaz korzystania z dorożek. Między godziną 11 a 19 zamknięty jest postój dorożek na rynku w Krakowie. Do 19. No wiecie, no ja pracuję już od 20 lat, więc jako taki stary koń chciałbym powiedzieć coś młodszym krakowskim ogierom, że po godzinie 19 to już nie ma sensu wracać do roboty.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl

Taylor Swift. W Radiu Z zegar odlicza do godziny 13, bo tylko do 13 każdego SMS-a o treści Radio Z wysłanego pod 7353 mnożę 11100 razy. I tym samym za 3,69 z VAT mnożę twoją szansę na 1 000 000 złotych w finale miesiąca Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Zagraj, wyślij Radio Z pod 7353.

0: Roxy White 2115, a za chwilę powiemy, po ile paliwo. I 95 i on. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
3: Pozdrawiam Was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już w sobotę 27 czerwca od 15:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
1: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. W czwartek, tuż przed 13:00, to czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
18: Rafał Trzaskowski, o audycie w Szpitalu Południowym. Trwa sesja Rady Warszawy i trwa kolejne śledztwo w sprawie podrobionych podpisów w prosektorium szpitala. Kąpielisko Zakrzówek znów będzie dostępne, baseny otwarte od soboty.
0: 13.
18: Władze Warszawy tłumaczą się z afery w Szpitalu Południowym. Trwa sesja Rady Miasta. Rafał Trzaskowski przekazał nowe ustalenia z audytu szpitala. Odniósł się też do wypowiedzi byłego ordynatora oddziału chirurgii Emila Jędrzejewskiego, który oskarżył Dawida Kacprzyka o błędy w procedurach. Na miejscu jest reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku. Co wiemy?
19: Dzień dobry.
20: Rafał Trzaskowski potwierdza, że były ordynator prawie rok temu zgłosił władzom szpitala nieprawidłowości. Zaznacza jednak, że zgłoszenie nie zawierało faktów, które ostatnio z hukiem przebiły się do mediów.
21: Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym.
20: Burzliwym obradom przysłuchują się mieszkańcy Warszawy. Jest też grupa domagająca się referendum, która tytułuje się jako Stołeczna Operacja Referendalna o symbolicznym skrócie SOR. Z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
18: Radni będą dziś głosować nad udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Wynik jest niemal przesądzony, bo Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość. A w sprawie Szpitala Południowego jest kolejne śledztwo, tym razem dotyczące fałszowania dokumentów prosektorium. Chodzi o kartę zgonu stanu 20 osób. Zostały wypełnione, opieczętowane i podpisane przez nieuprawnioną osobę. Marcin Friedrich zna szczegóły tej sprawy. Czy ma ona związek z toczącą się aferą?
3: Prokuratura twierdzi, że nie, ale ta sprawa pokazuje, że w Szpitalu Południowym wiele rzeczy działo się bez odpowiedniego nadzoru. W tym przypadku ktoś wypełniał karty zgonów, mimo że nie miał do tego uprawnień. Przystawiał pieczątkę, która miała wcześniej zaginąć, i podpisywać się na dokumentacji. Sprawa wyszła przypadkiem, bo urzędnicy stanu cywilnego zadzwonili do uprawnionej osoby, która dotąd wypełniała takie dokumenty, w sprawie uzupełnienia jednej z kart. To właśnie ta uprawniona osoba złożyła do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie. Śledztwo trwa od miesiąca. Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Prokuratura informuje, że od stycznia 2023 roku zajmuje się w sumie ponad 30 postępowaniami dotyczącymi Szpitala Południowego. Słynna rotunda w Cieszynie, znana z banknotu 20-złotowego, wymaga pilnego remontu. Dach zabytku jest w fatalnym stanie, jednak dotąd nie podjęto prac naprawczych. Władze miasta zrzucają winę na dyrekcję Zamku Cieszyn, która zarządza rotundą, i zapowiadają zmianę szefostwa, mówi burmistrz miasta Gabriela Staszkiewicz.
19: Na pewno będą podjęte działania, które zabezpieczą rotundę. Nic nie słyszałam o tym, żeby rotunda miała zniknąć z 20 złotówki. Na pewno nie zniknie z miasta Cieszyn, a remont dachu zostanie przeprowadzony.
18: Naprawy wymaga także mur na wzgórzu zamkowym. Miasto musi również odbudować zabytkowe schody, które zawaliły się w kwietniu wraz z przebywającymi tam turystami. Poszkodowanych zostało 13 osób. Już w sobotę otwarcie popularnego kąpieliska w Krakowie. Baseny na Zakrzówku były nieczynne z powodu skażenia wody. Zagrożenia już nie ma, kąpielisko będzie otwarte, ale z ograniczeniami. Na Zakrzówku jest nasz reporter Przemek Taranek. Jakimi?
22: Na baseny będzie wpuszczane jednocześnie najwyżej 300 osób, o połowę mniej niż zwykle. Taka decyzja jest podyktowana niskim stanem wody w zalanym kamieniołomie, wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
23: Jest to siła wyższa, na którą my nie mamy wpływu. Wiedząc o sytuacji, wychodzimy z tym wcześniej, aby ktoś, kto chciał spędzać czas na Zakrzówku, liczył się z tym, że może braknąć miejsca.
22: No, ogromne kolejki czekających tutaj, aż zwolni się miejsce, są pewne.
24: Nie no, 300 osób na pewno za mało. No, pewnie będzie masakra. Będzie trzeba na Kryspinów albo Bagry.
22: Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
18: Baseny były nieczynne z powodu tajemniczej zawiesiny w wodzie. Po badaniach okazało się, że to niegroźne dla zdrowia mikroorganizmy. Jeszcze na koniec sprawdzamy ceny, jakie jutro obowiązywać będą na stacjach paliw. Litr 95 kosztować będzie maksymalnie 5,95, diesla 6,12.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Tak do 25, 26, 27 może stopni na północy, i ciekawostka jest taka, że w jeziorach właśnie na północy, czy to na Mazurach, czy na Pomorzu, czy Pomorzu Zachodnim, w jeziorach nawet 23,5 stopnia Celsjusza, czyli w zasadzie wchodząc z cienia do wody, szoku nie ma.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
25: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: 5 minut po godzinie 13. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Do kogo dzisiaj trafi sztabka złota? O tym za moment w Radiu Z.

0: która podarowałaby gwiazdkę z nieba nauczycielom?
1: Jasne.
0: A dlaczego?
1: Wszystkim. Podzieliłabym ją na tysiące albo i setki tysięcy. No jak to dlaczego? No. Oj, bardzo niedoceniany zawód.
0: Oj,
1: a
0: tak.
1: Naprawdę robimy świetną robotę, więc dla wszystkich nauczycielek, nauczycieli, wielkie podziękowania. Daliśmy radę.
0: Tak jest.
1: Odpoczynek.
0: Znowu, nie? Znowu się
1: tak,
0: udało.
1: Także kolejny raz, tak, kolejny rok do przodu, kolejne dzieciaki, wychowankowie nasi, także super.
0: Ekstra. I teraz pytanie główne. Alicjo, czy ty wiesz, czyją twarz ma dzisiaj Cezary Pazura?
1: Oczywiście. Sławosz Uznański-Wiśniewski.
0: Dobra, sprawdźmy.
2: Właśnie widzimy kolejnego astronautę.
3: Ale kosmos! Udało się!
2: Czy jest to Sławosz? Tak.
3: Prawdziwa odpowiedź to Sławosz Uznański-Wiśniewski.
4: Jest to Sławosz Uznański-Wiśniewski z Polski.
3: Lub, jak niektórzy żartują, Sławosz Uznański z domu Wiśniewski. Człowiek, który walczy o kosmos dla wszystkich i bardzo mu w tym kibicuje. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z.
5: Cezary Pazura.
0: No to jedna ze złotych sztabek leci do Alicji. Gratulacje.
1: Ale kosmos. Dziękuję pięknie.
0: I jeszcze wakacje do tego dorzucamy. Dobra, nie,
1: tak,
0: to nie od nas. Nie od nas, ale też się należą. Alicjo, wszystkiego dobrego. Niech ci złoto świeci.
1: Oj tak, niech świeci. I wszystkim nauczycielkom i nauczycielom również. Pozdrawiam serdecznie,
0: tak,
1: dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. No a wysłuchajcie Radia Z. Kolejna twarz już jutro.
3: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
6: Radio Z i już.
3: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: relax. No jest taka jedna rzecz, która szczęśliwym słuchaczom przychodzi do głowy od razu po wygranej w żądzy pieniądza w Radiu Z.
1: Wezmę moje córki, mojego męża, moją wnuczkę i gdzieś pójdziemy sobie do jakiejś restauracji poświętować właśnie to wydarzenie.
0: Alicja miała co świętować, wygrała 20 tysięcy złotych, a jutro w finale miesiąca, w finale roku szkolnego, w finale finałów za samo odebranie telefonu 100 tysięcy złotych, a w walizkach nawet 1 000 000 złotych. Tak, jutro ktoś z was może być bogatszy o 1 000 000 złotych. Ale trzeba wejść do gry, zagrać. Radio Z SMS-em pod 7353. Wyślijcie najlepiej teraz, bo teraz każdego SMS-a pomnożę 13 tysięcy razy. A że trzynastka jest szczęśliwa, to każdy wie. Radio Z pod 7353. Teraz do gry wchodzi 13 tysięcy razy i to za jedyne 3,69 zł. Zagraj, skorzystaj. Radio Z pod 7353.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Po reklamie.
9: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: indie pop, inni new soul. A to po prostu jest Olivia Dean w Radiu Z. Za chwilę kolejna runda wielkiego pojedynku słuchaczy Radia Z o wakacje w Chorwacji.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
8: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale Farben René Miller w Radiu Z.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
0: A z nami są dzisiaj Agnieszka i Paulina. Cześć Agnieszko, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Agnieszka i Paulina. Jest Paulina?
3: Dzień dobry.
0: Jest. Paulina, wczoraj wygrałaś, natomiast Agnieszka będzie chciała dzisiaj ci twoją drogę do Chorwacji przeciąć, co nie? Moje drogie panie, każda z was dostanie po dwa pytania. Jeśli będzie remis, będzie pytanie dogrywkowe, ale może tym to wytłumaczę, jak dogrywka wygląda, jeśli takie coś się stanie. Na każdą odpowiedź 3 sekundy, ok? To jest bardzo ważne. Za dobrą odpowiedź jest jeden punkt, zła odpowiedź to punkt dla przeciwniczki. No i słuchajcie uważnie, bo powtarzać mi zabronili, dobra? Też będę starał się dokładnie mówić te pytania. Co ważne, nie ma przegranych, w razie czego, jeśli ktoś, która z was skończy dzisiaj przygodę z tym konkursem, to 500 zł na pocieszenie, a kto wygra, przechodzi jutro już do finału naszej zabawy, bo to już jutro do wygrania pięciodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Falkensteiner w Punta Scala w Chorwacji. Dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci o wartości 21 tysięcy złotych. Gotowe?
2: Tak, no, gotowe.
0: Słuchajcie, alfabetycznie, dobra? Czyli pierwsze pytanie jest dla Agnieszki. Agnieszko, pamiętaj, 3 sekundy na odpowiedź.
2: Tak.
0: Dobra, uwaga. Agnieszko, jak nazywa się ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia za granicą?
2: A. Turystyczne.
0: Momencik. A. Ubezpieczenie majątkowe. B. Ubezpieczenie turystyczne. C. Ubezpieczenie OC.
2: Wybieram B.
0: Oczywiście, ubezpieczenie turystyczne. Punkcik dla ciebie. No i dobrze jej idzie, Paulina, co? Słuchaj.
2: Teraz...
0: No. Paulina, słuchaj, pytanie dla ciebie. Jak nazywamy kartę wydawaną przez hotel, która służy jako klucz do pokoju? A. Karta lojalnościowa. B. Karta pokładowa. Czy C. Karta hotelowa.
3: C. Odpowiedź C.
0: Brawo! Chyba mogłem od razu tłumaczyć, co robimy w przypadku dogrywki, coś już się wydaje. Dobra, wracamy. Jeszcze jedno pytanie dla Agnieszki. Agnieszko, słuchaj uważnie. W jakich kolorach jest szachownica widniejąca na fladze Chorwacji? A. Czerwono-niebieska. B. Biało-niebieska. Czy C. Czerwono-biała?
2: C. Czerwono-biała.
0: C. No, brawo! Akurat biały i czerwony to łatwo zapamiętać dla nas Polaków, co nie? Dobra, Paulina, słuchaj, no musisz zdobyć ten punkt, nie? Jeśli chcesz, wiesz, zostać w grze. Dobra, Paulina, słuchaj. Jak nazywają się słynne chorwackie grillowane kotleciki z mielonego mięsa podawane z cebulą i pitą lub frytkami? A. Frankfurterki. B. Czefa pcici. Czy C. Pliskawica.
3: Odpowiedź B.
0: No! Jadło się, co?
3: Tak.
0: Nie, ja myślę, że Paulina, jesteś już jedną nogą w Chorwacji, już wszystko wiesz. No dobra, to mamy dogrywkę, drogie panie. Pytanie dogrywkowe polega na tym, że ja zadaję pytanie, ale zanim udzielicie odpowiedzi, zgłoście się swoim imieniem, dobra? I wtedy 3 sekundy na odpowiedź. To jest jasne?
3: Dobrze, jasne.
0: Dobra, zadaję pytanie, uwaga. Jak nazywamy pionową osłonę wbijaną w piasek na plaży, chroniącą przed...
3: Paulina.
0: Paulina była pierwsza? No.
2: O, powiedziałam.
3: Prawda.
0: Drogie panie, coś tu się zamieszało. Która z was była pierwsza?
2: Ja powiedziałam Aga najpierw.
0: Aga? A czy Aga odpowiedziała na pytanie?
2: Nie zdążyła, bo nie... odpowiedziała koleżanka.
3: Oj, chyba będzie dogrywka.
0: Chyba zrobimy. No dobra, fajnie, że zgadzamy się i robimy dogrywkę dogrywki. Dobra, czyli przepraszam, któraś z was odpowiedziała imieniem Parawan, tak? Na to wychodzi. Dobra, ale teraz już się skupmy, dobra? Najpierw imię, dobra. Później odpalam licznik i odpowiedź. Ale już sam się spociłem. Uwaga.
2: Ja też.
0: Jak jednym słowem nazywamy pracownika biura podróży opiekującego się turystami na miejscu w kurorcie?
3: Paulina.
0: Paulina była pierwsza?
3: Tak, i to się nazywa... Wyleciało mi zupełnie z głowy, przepraszam. O nie.
4: Ale wygrywa w takim układzie kto? No kto?
2: Agnieszka.
4: Tak jest! Rezydent.
2: Rezydent,
4: no właśnie. Ajajaj, no ale to nic. 500 zł nagrody pocieszenia oczywiście wysyłamy. A Agnieszkę zapraszamy na jutro, na finał finałów.
2: Podgrzewać atmosferę.
4: No, wiem, ale w Chorwacji też chłodno nie będzie, nie? To przyzwyczajamy
2: jakoś
4: już powoli.
2: Jakoś naprawdę.
4: Wszystkiego dobrego, dziewczyny.
2: Dzięki.
4: Trzymajcie się ciepło. No i co?
3: Dziękujemy bardzo.
4: Z Agnieszką słyszymy się jutro, nie?
2: Tak.
4: Dobra, do usłyszenia, pa.
1: Sponsorem konkursu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.

0: porady na zdrady. To Ania Dąbrowska w Radiu Z. Za chwilę będzie 14, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
15: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
16: Szaleństwo tego lata.
17: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Radio Z pod 7353.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Jest 14 w Radiu Z, czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Słuchamy.
20: Wypadek awionetki w Warszawie. Nie żyją dwie osoby. Policjanci nie pomogli, staną przed sądem. Sprawa Natalii Zandrychowa. Ekstremalna pogoda, alarmy niemal w całej Polsce. Katastrofa małego samolotu na warszawskim Bemowie. Jak dowiedziało się Radio Z, do wypadku doszło podczas lądowania prywatnego samolotu Cirrus 22. Na miejscu pracują służby. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna. Trzech policjantów stanie przed sądem w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa w Małopolsce. Do tragedii doszło prawie 3 lata temu w listopadzie. Dziewczynka wyszła z domu do szkoły, ale tam nie dotarła. Źle się poczuła, zdążyła jeszcze zadzwonić do ojca, po czym straciła przytomność. Została znaleziona przed sklepem, spędziła na mrozie kilka godzin. Lekarzom nie udało się jej uratować, a więcej o tej sprawie reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Ojciec dziewczynki od razu zgłosił zaginięcie, zadzwonił na numer 112. Informacja trafiła do funkcjonariuszy Zandrychowa i Kent, ale nie podjęli odpowiednich działań, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
3: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu. Pozostali dwaj nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonu.
1: Oskarżeni będą odpowiadać za niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na utratę życia lub zdrowia. Grożą im kary do 3 lat więzienia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Bezpośrednią przyczyną śmierci Natalii było wychłodzenie organizmu. Wcześniej doznała obrzęku mózgu wywołanego wadą wrodzoną. Robert J., oskarżony w głośnej sprawie zabójstwa studentki sprzed 25 lat, ostatecznie uniewinniony. Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez prokuraturę. Mężczyzna został oczyszczony z zarzutu zabójstwa Katarzyny Z., a zbrodnia wciąż pozostaje nierozwiązana. Blisko 600 miliardów dolarów może kosztować odbudowa Ukrainy i naprawa tego, co w ciągu ostatnich 4 lat zniszczyła Rosja. Kwota będzie wzrastać z każdym kolejnym miesiącem działań wojennych. Jak przekazała dziś podczas konferencji o odbudowie Ukrainy premier Julia Sfyrydenko, proces odbudowy już trwa. Kolejne polskie firmy podpisują umowy. W Gdańsku jest reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłosz, jak jeszcze będzie wyglądać współpraca między Polską a Ukrainą?
21: No to szereg różnych działań, od wspólnej produkcji zbrojeniowej, poprzez właśnie kontrakty związane stricte z remontami czy odbudową zniszczeń, aż po bliższą współpracę i inwestycje w nowoczesne technologie. W sumie, jak zapowiedziała premier Julia Sfyrydenko, w ciągu 2 dni Polska z Ukrainą podpisze ponad 160 umów. Podczas tej konferencji podpiszemy 160 umów na kwotę ponad 10 miliardów euro. Po raz pierwszy tu w Gdańsku podpiszemy także porozumienie w kwestiach obronnych. Chodzić ma o pierwszą wspólną polsko-ukraińską produkcję dronów opartych na technologii wykorzystywanej na polu walki z Rosją. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
20: Jeszcze dziś polska grupa zbrojeniowa ma podpisać porozumienie z ukraińską firmą TAV Industries. Cały kraj w pogodowych alertach. W najbliższych dniach czeka nas intensywna fala upałów. Już dziś temperatura w wielu miejscach przekracza 30 stopni, a to dopiero początek. Jak chronić się przed takimi temperaturami, mówi Radio Z ratownik medyczny Piotr Łazicki.
22: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne. Brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
20: Wysokie temperatury to spore zagrożenie dla seniorów. Zwracajmy na nich uwagę w te dni, również na osoby obce, które mogą potrzebować naszego wsparcia, dodaje Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
23: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
20: Kulminacja upał w weekend. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Chciałem już mówić, że dzisiaj jest bardzo gorąco, ale Iwona powiedziała, że będzie 40 stopni w weekend, więc w zasadzie fajny chłodek dzisiaj taki nie polecam wszystkim.
26: Dzisiaj jak w lodówce w ogóle.
25: Zresztą nie? Robert, Kasia, cześć, dzień cześć, dobry. Cześć.
27: Dzień dobry, dzień dobry. Ja szukam swojego kaszmirowego sweterka, ale nie wiem, gdzie mi się zapodział.
19: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: tarczy. Kto by miał siłę, czas na tyle tych kartek, ile to znaczków? Nie, to
1: tak, są problemy. Tak, a to gdzie? To trzeba polizać, przykleić, napisać, daj spokój. Słuchajcie, znamy sprawdzone sposoby na upały i wiemy też, czego nie robić, żeby się ochłodzić, bo to może się skończyć źle i o tym na pewno powiemy za chwilę w Radiu Z. 16 minut po 14.
0: Kasia Wim. Płyniemy. Robert Karpowicz, płyniemy z tym czwartkiem. Igo i cud w Radiu Z.

0: I Love It w Radiu Z, 21 minut po godzinie 14. A macie plany na końcówkę tego tygodnia? Bo my chcemy, żeby ktoś z Was został milionerem. Jutro do zgarnięcia 1 000 000 złotych w rządzy pieniądze Radia Z. A z taką kasą to marzenia są na wyciągnięcie ręki. Michał coś o tym wie.
1: Marzenia, żeby wybudować na pewno sobie gdzieś dom przy lesie, mieć spokojne życie i żeby było stać mi na podróżowanie. Żeby żyć po prostu spokojnym życiem w takim komforcie finansowym. To jest moje takie główne marzenie.
2: Z milionem na koncie to życie na pewno nabiera barw. Ja nie wiem, czy jest spokojne, ale wy się jutro możecie przekonać. Pomyślcie o tym, że jak tylko się do was dodzwonimy, to w pewniaku czeka już 100 tysięcy złotych, nie mniej. Można od razu zabrać taką kasę albo zaryzykować i wygrać 1 000 000 złotych.
0: I jeszcze prezent. Od teraz każdy wasz SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 11 tysięcy razy. I tak robimy do godziny 15. SMS Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sarah Larson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: O.

0: Black Eyed Peas w Radiu Z, 22 minuty do godziny 15. Przed nami no rekordowo upalny weekend. Na zachodzie możemy zobaczyć nawet 41 stopni i to w cieniu. I dlatego pojawiają się w sieci rady w stylu: czy zimny prysznic to dobry sposób na upały?
1: Otóż nie. Jeśli ktoś bierze zimny prysznic, to robi to źle.
0: Jasne.
1: Chodzi o niebezpieczny szok termiczny, dlatego lekarze zalecają wodę w temperaturze no tak 25-30 stopni. To wcale nie jest dużo, bo ona jest niższa od temperatury naszego ciała i to ma nas ochłodzić, a przy okazji nie spowoduje tego szoku termicznego.
0: Dobra, taki prysznic to jest jakiś sposób, ale znam znacznie lepszy. No. Najlepsze w takie upały to dział mrożonek w markecie. Polecam.
1: Dobre. Ja przypomnę, że najbliższa niedziela jest niedzielą handlową, czyli widzimy się na Nabiale. Nara.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując 2 opakowania.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
13: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
14: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Daj, daj, milion. Karpio, też to słyszałeś? Tak Szakira śpiewała.
1: O tym była
0: daj, daj,
1: ta piosenka.
0: Dokładnie tak. Jutro finał Rządzy Pieniądza. Ktoś z was zagra o milion złotych. My prasujemy banknoty. Mam wrażenie, że one się do walizki nie zmieszczą wszystkie.
1: Na jutro, mimo upału, już przygotowuję garnitur, bo to jest wyjątkowy moment. W Rządzy Pieniądza gracie o milion złotych, a w pewniaku czeka 100 tysięcy.
0: My szykujemy kiece, cekiny, krawat. Wyszykujcie telefony, bo do 15 każdy wasz SMS mnożymy 11 tysięcy razy. SMS Radio Z 7353. Radio Z i
2: już. Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radio Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
3: Pozdrawiam was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już w sobotę 27 czerwca od 15:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
9: Mamusia?
10: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
15: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
17: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
0: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Po reklamie.
1: Czwartek, 25 czerwca, dochodzi godzina 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
22: Robert Janczewski uniewinniony, jest ostateczny wyrok w sprawie skóry.
20: Coraz więcej ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Pomoc wysyłają kolejne państwa.
22: Ważny mecz w siatkarskiej Lidze Narodów. Polacy zagrają z Turcją.
1: Piętnasta.
22: Sąd Najwyższy uniewinnił ostatecznie Roberta Janczewskiego od zarzutu brutalnego morderstwa studentki Katarzyny Z.
20: Wcześniej zrobił to sąd apelacyjny w Krakowie, ale prokuratura krajowa wniosła kasację w tej sprawie.
22: Mężczyzna spędził 7 lat w więzieniu. Skazano go w poszlakowym procesie na dożywocie. Teraz domaga się od państwa ponad 20 milionów złotych odszkodowania.
20: O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
23: Sąd Najwyższy bezceremonialnie rozprawił się z kasacją, zarzucając prokuratorowi, który oskarżył Roberta Janczewskiego, insynuacje i manipulowanie faktami, a nawet zniesławienie członków składu orzekającego. Przypomnę, że do oskarżenia Janczewskiego prokuratorowi wystarczyły takie dowody jak włos znaleziony na jego wannie 20 lat po zabójstwie, czy słynne ślady na duszy, w które wierzył ówczesny szef policyjnej grupy Archiwum X. Sędzia w ustnym uzasadnieniu stwierdziła, że ta sprawa jest oczywistą porażką organów ścigania. Przemek Taranek, Radio Z.
22: Do zbrodni doszło prawie 30 lat temu. Wyszła na jaw po tym, jak z Wisły wyłowiono fragmenty ludzkiej skóry.
20: Polityczna burza na obradach sesji Rady Warszawy. Władze miasta tłumaczą się przed radnymi z afery w Szpitalu Południowym.
22: Sprawa odbiła się szerokim echem w całej Polsce, dlatego na sesji przemawiają także posłowie. W szpitalu działał polityczny układ, grzmiał Adrian Zandberg z partii Razem.
24: Mieszkańcy, jak zobaczyli tego dojarza, który wyciąga setki tysięcy złotych, to się oburzyli. I to ci ludzie oczekują realnych zmian.
22: Wyjaśnienia trwają i nikt nie zamiata sprawy pod dywan, odpowiada posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
25: Państwo apelują o to, żeby szpitale były apolityczne. I słusznie. Ale jednocześnie wplątujecie sprawę Szpitala Południowego w sam środek awantury politycznej.
20: W związku z aferą radni opozycji domagają się w ratuszu dymisji m.in. wiceprezydentów i przewodniczącej rady.
22: Rośnie liczba ofiar dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 164 osoby, a niemal 1000 zostało rannych. Swoją pomoc w akcji ratunkowej oferują kolejne państwa.
20: Hiszpania gotowa jest wysłać ratowników wojskowych, podobnie Francja czy Szwajcaria. W drodze do Wenezueli są specjalistyczne zespoły koordynowane przez ONZ.
22: Niemcy wysyłają 6 samolotów transportowych Bundeswehr ze sprzętem i ratownikami. O czym z Berlina korespondent Radio Z, Wojciech Hernes.
26: Samoloty transportowe A400M Bundeswehr zabiorą do Caracas m.in. ciężki sprzęt i specjalistów Federalnej Agencji Pomocy Technicznej THW oraz doświadczonych ratowników z psami. Niemiecki minister obrony Pistorius zapowiedział też, że maszyny Bundeswehr i ich załogi będą w razie potrzeby oddane na miejscu w Wenezueli do dyspozycji lokalnych partnerów i międzynarodowych organizacji niosących pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: Według służby geologicznej USA w trzęsieniu ziemi w Wenezueli mogło zginąć nawet 100 tysięcy osób.
22: Kolejne emocje szykują się w arenie Gliwice. Zadbają o nie siatkarze Polski i Turcji w rozgrywkach Ligi Narodów.
20: Mecz będzie miał duże znaczenie dla układu sił w tabeli tych rozgrywek. Ze szczegółami teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
27: Nasi siatkarze wczoraj dostali w kość. Musieli stoczyć aż 5-setowy pojedynek z debiutującymi w tych rozgrywkach Belgami. Choć ostatecznie biało-czerwoni wygrali po tiebreaku, wciąż mają sporo do poprawy. A dziś, co podkreśla trener Nikola Grbić, szykuje się starcie z bardzo wymagającym rywalem.
28: Myślę, że będzie trudny mecz, bo oni zagrywają bardzo mocno, mają dobry atak.
27: Polacy zajmują na razie ostatnie bezpieczne miejsce, które daje prawo gry w turnieju finałowym Ligi Narodów. Turcja, podobnie jak my, ma taki sam bilans 3 zwycięstw i 2 porażek.
22: Początek meczu o 20, a już teraz w Radiu Z czas na wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Benzyna nieco tańsza, diesel droższy. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6,12 zł. Rekordowy poziom sprzedaży leków na receptę, jak podaje GUS, w ubiegłym roku Polacy wydali na nie ponad 33 miliardy złotych, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w 2021 było to niespełna 20 miliardów złotych. Zostajemy w temacie wydawania pieniędzy. Na tegoroczne wakacje średnio przeznaczymy ponad 2000 zł, czyli o niemal 3%.
27: 300 więcej niż przed rokiem, wynika z badania Związku Banków Polskich. Z powodu drożyzny zamiast nad Bałtyk czy Mazury Polacy wolą jechać za granicę na all inclusive. Wypoczynek w kraju planuje 53% badanych. To najniższy poziom od początku prowadzenia badania, czyli od 5 lat. A w związku z ruszającym sezonem urlopowym operatorzy uruchamiają mobilne automaty do zwrotu opakowań. Pojawią się w kurortach i przy nadmorskich plażach, na przykład w Mielnie, Gąskach i Sarbinowie. Jak przekazał resort klimatu, po pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 000 opakowań.
0: Szukam tego ochłodzenia, ale niestety ono szybko nie nadejdzie. W nocy nawet 20 stopni na zachodzie kraju. Jutro piątek i to jest rewelacyjna wiadomość. Zaczniemy weekend, zaczniemy wakacje, no i będziemy się smażyć w całej Polsce, prawie wszędzie powyżej 30. 28, tyle najchłodniej na północy i południu kraju.

0: Kygo, Khalid Griffin, Save My Love w Radio Z, 12 po 15. Takie wyliczenia mamy tuż przed wakacjami, to bardzo ważna informacja. Statystycznie Polak wyda w tym roku na wakacje 300 zł więcej niż w roku poprzednim.
1: 300, tak?
0: Tak.
1: No to fajnie, dobra, to znaczy, że pójdziemy dwa razy więcej na gofry, o.
0: Raz, ale z całą rodziną.

0: Nie zawodni gansi w Radiu Z. O właśnie, jak słyszę te dźwięki, to zastanawiam się, gdzie ja mam w domu glany, które pamiętają czasy mojego liceum, ale nie jest to pogoda na glany, więc może nie będę ich szukać.
1: No może nie, ale to wiesz, zawsze można jakoś tam coś powycinać, zrobić z tego jakieś takie japonki glanowate. Nie wiem, kombinuję.
0: Dobra.
1: To chyba nie przejdzie.
0: Festiwale w tym roku są moje. Rzeczywiście. Żarty na bok, bo teraz będą poważne sprawy. Mamy poważne pismo z badaniami. British Medical Journal. Mhm. Bo zaglądam tam przecież codziennie. Prenumeruję. I w najnowszym numerze naukowcy chwalą się, że odkryli, że ludzie, którzy wyglądają młodziej, żyją dłużej. A to wszystko zasługa długości telomerów w komórkach.
1: I gdzie to się ściąga, te telomery na komórkę?
0: A to trzeba subskrybować trzeba.
1: No to nie. Ja tak serio, oczywiście na długość życia wpływa jeszcze dodatkowo życie w związku, to, że spotykamy się ze znajomymi dość regularnie, dużo uśmiechu, no i oczywiście ten młody wygląd.
0: No oczywiście, młody wygląd. To ja przypomnę, że byliśmy razem z Karpiem ostatnio w sklepie i pani ekspedientka miała taki moment zawahania. Chciała poprosić mnie o dowód, ale potem zobaczyła Karpia. Jakoś się rozmyśliła.
1: Bo jak spojrzała na mnie, to mnie zapytała o dowód po prostu. Dlatego.
0: Tak, tak. Mhm. Ona chciała sprawdzić, czy łapiesz się na zniżkę emerytalną.
1: Najbardziej zaskakuje mnie to, że na liście zakupów był chleb i pasztet. Nie rozumiem, dlaczego chcieli ten dowód. Nie wiem.
0: Tak, pasztet, bardzo dobry.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
5: Super!
4: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
5: Szaleństwo tego lata.
6: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Radio Z pod 7353.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
9: Mamy czwartkowe popołudnie, na zegarach już 15.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
10: 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w swoim aucie przewoził narkotyki.
11: 37-latek został zatrzymany przez policjantów z CBŚP we Włocławku. W bagażniku miał 130 kg klofedronu. Czarnorynkowa wartość środków to ponad 5 milionów złotych.
10: Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.
11: Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez Europę i dotarła m.in. do Niemiec. Miejscami może tam być 40 stopni.
10: Dlatego władze Hamburga odwołały planowany na niedzielę półmaraton. Impreza, na którą zapisało się blisko 25 tysięcy biegaczy, ma się odbyć w innym terminie.
11: Z powodu gorąca duchowni zachęcają ludzi do ochronienia się w chłodnych kościołach, a niemiecka kolej do końca czerwca umożliwia zwrot biletów, jeśli podróż wypada w trakcie upałów.
10: Warszawscy policjanci zatrzymali 33-latka, który obrzucił kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego na Pradze Północ, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Mężczyzna wieczorem powybijał kilka okien w budynku i uciekł. Służby namierzyły go dzięki kamerom monitoringu.
10: I jeszcze tylko do wtorku w internecie można głosować na Drzewo Roku. To już 16. edycja konkursu organizowanego przez Klub Gaja.
11: W wielkim finale znalazło się 16 drzew. Na razie na prowadzeniu jest 320-letnia lipa sobieskiego, która rośnie przy Pałacu Książąt Lubomirskich w Przeworsku.
10: Zwycięzcę poznamy 1 lipca. W samo południe będzie on reprezentował Polskę w europejskim konkursie Tree of the Year w lutym przyszłego roku.
11: Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszamy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
10: 7-kilometrowy korek na ekspresowej ósemce na Mazowszu za Mszczonowem. Tir najechał na urządzenie zabezpieczające roboty drogowe. Ruch w stronę Wrocławia powoli się odblokowuje. 3 kilometry ma zator na drodze krajowej 81 w Śląskiem. Tam zderzyły się 3 pojazdy. W Warszowicach między Pawłowicami a Żorami zablokowany jest ruch w stronę Katowic. Zorganizowano objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia również na autostradzie A2 na Mazowszu. We wsi Grenzów, tuż przed Siedlcami, zderzyły się 2 auta. Nieprzejezdny jest pas w stronę Terespola. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. CarBazar.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Upał. To jest słowo, które można odmieniać przez przypadki, bo ten upał rozpoczął się tak naprawdę dzisiaj, kiedy trzydziestki zawitały na naszych termometrach. Jutro będzie tylko cieplej, a sobota i niedziela to już te skrajne temperatury, o których tak naprawdę ostrzegamy, a nie informujemy. Okolice 40 stopni na zachodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl

0: Sonic i Sky w Radiu Z. Za 16 minut będzie godzina 16. To jest jasne, że każdy ma zupełnie inne powody i inne decyzje, żeby zagrać w żądze pieniądza. A jak to było u Konrada, który wygrał 70 tysięcy złotych?
1: Przeświadczenie, że być może kiedyś uda się wygrać i to nam przyspieszy budowę domu.
2: A jak wpadnie 1 000 000 złotych, to każde marzenie można spełniać od ręki. Można zrobić teraz marzeń. Można pojechać na wakacje z całą rodziną, z babcią, z dziadkiem, kupić sobie absurdalnie drogi samochód. Jutro to mogą być wasze dylematy.
0: A od teraz to każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 15 tysięcy razy. Każdy jeden taki SMS od razu dostaje tyle więcej szans.
3: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353.

0: Martin Garrix i subtelny Ed Sheeran w Radiu Z. Kto jutro zostanie milionerem w rządzy pieniądza? Taka kasa czeka na kogoś z was już jutro. Nie możemy się doczekać. Milion złotych, milion do wzięcia, a my już za chwilę skończymy mnożyć wasze SMS-y.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, nie? Móc o sobie powiedzieć, jestem milionerem. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnożenie tych SMS-ów, to ta oferta wkrótce wygasa. Jeden SMS za 3,69 VAT to jeszcze do 16. 15 tysięcy szans na wejście do rekordowego finału. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Już. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: No.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Mamy czwartek, 25 czerwca i zbliża się godzina 16. Czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas Lucyna Pużyczka i Rafał Piech.
8: Polskie samoloty za ukraińskie drony. Szczegóły umowy poznał nasz reporter.
9: Katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna należała do prywatnej firmy.
8: Upał i susza niszczy plantacje polskich truskawek.
7: Szesnasta.
8: Ukraińskie drony w zamian za polskie migi.
9: Umowa w sprawie przekazania wysłużonych maszyn w zamian za dostęp do najnowszej technologii jest praktycznie na ostatniej prostej.
8: To ustalenia reportera Radia Z Miłosza Gocłowskiego, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Miłoszu.
10: Dzień dobry.
8: Na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku rozmawiałeś o tym z wiceministrem obrony narodowej. Co jeszcze zostało do ustalenia?
10: Kilka szczegółów, ale istotnych. Ukraina zgodziła się na propozycję Polski co do pakietu technologii, które Polska ma w zamian za migi pozyskać, ale chce, żeby samoloty zostały zmodernizowane. Polska nie ma nic przeciwko, ale jak mówił mi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, nie będziemy za to płacić.
11: Diabeł tkwi w szczegółach. Trwa dialog pomiędzy stroną ukraińską a polskimi zakładami zbrojeniowymi, czy na przykład taka modernizacja migów 29 na koszt koalicji chętnych jest możliwa, ale to już nie zależy od nas.
10: Jeśli za modernizację zapłaci koalicja chętnych albo koszty pokryje sama Ukraina, migi trafią na wschód. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
9: Ministerstwo liczy, że ta kwestia zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych kilku tygodni.
8: Katastrofa niewielkiego samolotu na warszawskim Bemowie.
9: Maszyna rozbiła się w pobliżu lotniska. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. W drodze jest Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
8: Na miejscu jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, czy znamy już okoliczności tej tragedii?
12: Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, samolot leciał z Wrocławia. Należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Samolot, jeszcze nie wiadomo jaki to był model, spadł na teren automobilklubu tuż przed pasem lotniska. Nie wiadomo też, czy w środku znajdowała się jedna osoba, a pozostałe to postronne ofiary.
13: W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
12: Mówiła mi nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola. Szczegóły będą dopiero ustalane, oględziny i dochodzenie w tej sprawie zacznie się dopiero po przyjeździe na miejsce przedstawicieli komisji badania wypadków lotniczych i zapewne prokuratora. Z miejsca katastrofy Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Elbląg, Kraków, Szczecin i Poznań. W kolejnych miastach masowo stawiane są kurtyny wodne, żeby ulżyć mieszkańcom w upałach.
8: Władze stolicy Wielkopolski planują też rozdawać butelkowaną wodę. Sprawdzana jest klimatyzacja w tramwajach i autobusach, ale nie tylko, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
14: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic. Również jesteśmy przygotowani na działania związane z funkcjonowaniem placówek zdrowia. One są gotowe na to, aby przyjąć więcej pacjentów.
9: Ze względu na upały przeniesiono główne obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca z placu Mickiewicza do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
8: Wysoka temperatura i susza dobija polskie truskawki. Jest ich coraz mniej i dalej są droższe niż rok temu o tej samej porze.
9: Przyznają to w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem, sadowniczki z Lubelszczyzny.
15: No u mnie na przykład jest 17 zł kilogram.
16: Już taniej nie będzie.
17: Dlaczego?
15: No przymrozek, sucho. Jeszcze jest pleś. Choroba jest.
8: Na bazarkach nadal drogie są polskie maliny i czereśnie.
9: Tanieje za to bób i fasola. Mamy też prawdziwy wysyp krajowych pomidorów.
8: No to teraz czas na wysyp takich piłkarskich informacji. Magazyn Mundialowy Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: 980 dni, czyli prawie 3 lata, tyle Neymar czekał na to, żeby znów rozegrać spotkanie w barwach reprezentacji Brazylii. Kiedy ostatni raz założył kanarkową koszulkę, był jeszcze zawodnikiem PSG. W końcu nadszedł ten wyjątkowy dla niego mecz, pojawił się na boisku w ostatnim spotkaniu fazy grupowej Mundialu. Wszedł w 76 minucie, gola nie strzelił, ale może się cieszyć, bo ma godnego następcę. Vinicius Junior dwukrotnie trafił do siatki, a Brazylia 3-0 ograła Szkocję i zapewniła sobie awans z pierwszego miejsca w grupie. Vini ma już na koncie 4 gole i jest w czołówce klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. Za nami pierwszy etap. Było tak, jak się tego spodziewaliśmy. Zaczęliśmy od trudnego meczu z Marokiem, który dał nam poczuć siłę tego turnieju, ale kończymy sukcesem. Tutaj nie chodzi tylko o mnie czy Neymara. Wierzę, że wszyscy zawodnicy są ważni. Musimy walczyć ramię w ramię, bo to właśnie jedność jest kluczowa. Mówił Vinicius. Dzisiaj ciekawie będzie w grupie E. Niemcy mają już pewny awans, ale za ich plecami jeszcze wiele może się wydarzyć. Szanse na wyjście z grupy mają Wybrzeże Kości Słoniowej i debiutant Curaçao. Te ekipy zagrają ze sobą. Dalej chce grać też Ekwador, który zmierzy się z Niemcami. Te mecze o 22.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
16: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
17: Jak myślicie, co wam teraz powiem? No powiem, że jest gorąco i będzie tylko cieplej.
18: No popatrz.
17: Zaskoczenie, prawda? No? Ja lubię was zaskakiwać. Jutro 33 stopnie na zachodzie kraju, ale w wielu, wielu miejscach powyżej 30 się pojawi. W sobotę i w niedzielę nie wychodzimy z domu bez czapki i bez butelki wody, wtedy nawet 40.
3: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
16: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
7: 5 minut po 16 to jest Ilaf i rozgrzana do czerwoności Warszawa w Radiu Z. Kasia Wilk,
17: Robert Karpowicz i bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkich z pracy, którzy teraz wychodzą, że traficie na klimatyzowany miejski. Za

0: Alan Walker, Make Dancing in Love w Radio Z, 11 minut po 16. No to jest coś, co powinno być wielką radością dla wszystkich miłośników tego smaku. Mm-hmm. Jest taki trend na dziwne automaty.
1: Jest. Kwiatomaty na przykład są, tak.
0: Jajkomaty, ziemniakomaty.
1: Z truskawkami też był automat.
0: Truskawkomat też się pojawiał rzeczywiście. Super. A teraz w Malborku stanął kolejny i to jest marcepanomat.
1: Nie.
0: Od marcepanu. Marcepanomat. I chodzi oczywiście o taki automat, gdzie są słodycze z marcepanem.
1: Ze wszystkich niepotrzebnych rzeczy to jest chyba najbardziej niepotrzebna. Ja znam dwie osoby.
0: Tu się mylisz, kochana.
1: Dwie osoby, które mogą tam stać w kolejce o każdej porze dnia i nocy, ale jedynie dwie.
0: Tym bardziej, że ten marcepanomat jest otwarty 24 godziny na dobę. 3:15 w nocy można jechać i wyciągać.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki, także Karpiu, wygląda na to, że masz randkę z moją mamą. Bawcie się doskonale.
0: Dzwonię do twojej mamy. Mamo Kasi, widzimy się w Malborku. Buziaki.
1: Tylko krzyżówki weź, dobra? To tak w trasie będziecie
0: mama
1: rozwiązywać.
0: Lubi?
1: Sudoku.
0: Okay. A jak mama ma na imię?
1: Irenka.
0: Pani Irenko, ale będziemy się świetnie bawić, normalnie. Tam to jest nic, ten zamek. Ten zamek tu później.
1: Ja już mam zazdroszczę.

0: Nie wiem dlaczego, ale te dźwięki są takie wiosenne, a upał za oknem Atomic Kitten w Radiu Z19.
1: Nie to upał? Wakacyjny kawałek, normalnie środek lata. The Tide is High, oczywiście, to jest środek lipca.
0: Dobra, to za chwilę się pokłócimy, bo dla mnie to jest taki wczesny maj. Ale najpierw, przed tymi wakacyjnymi wyjazdami, taki nagłówek znaleźliśmy. Dlaczego w hotelu czy w apartamencie śpi się lepiej niż w domu?
1: A, tak, tak, tak, przeczytaliśmy to. I chodzi o to, że w takich pensjonatach no nie ma śladów naszej codzienności. No wiecie, takie niedokończone dokumenty, gdzieś tam ten przepełniony kosz na pranie, jakieś koperty, których unikamy od tygodni, bo to gdzieś Urząd Miasta coś napisał do nas. I to jest taka przestrzeń, w której nic nie domaga się twojej uwagi. Ty się odpoczywa tam.
0: I potem wracasz po takim urlopie, wyspany, wypoczęty, zrelaksowany. Patrzysz na to pranie, na rozkładaną kanapę, na której zaraz będziesz spać. I co?
1: I wszędzie dobrze... Ale tam było najlepiej.

0: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest 16.30, przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
17: W Poznaniu ruszył proces ginekologa oskarżonego o pozbawienie płodności 24-letniej pacjentki. Dariuszowi S. grozi za to nawet 20 lat więzienia.
18: Według prokuratury lekarz podczas operacji usunął kobiecie narządy rodne bez jej zgody, nie czekając na ostateczne wyniki badań.
17: Oskarżony nie przyznaje się do winy, tłumaczy, że podjął taką decyzję, żeby ratować życie kobiety.
18: Francuska marynarka wojenna przechwyciła kolejny tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni, informuje prezydent Macron. Do akcji doszło u wybrzeży Sycylii.
17: To już piąta tego typu jednostka zatrzymana przez Francuzów w ostatnich miesiącach.
18: Coraz więcej Niemców chce do wojska. Od początku roku wniosek o przyjęcie do Bundeswehry złożyło o 1/4 osób więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku.
17: To efekt nowego modelu poboru do służby wojskowej. Rząd chce zwiększyć liczbę wojsk ze 180 do 260 tysięcy żołnierzy.
18: Organizatorzy wielkich imprez sportowych coraz silniej uderzają w wolność prasy. Tak wynika z najnowszego raportu Rady Europy. Dotyczy to głównie potężnych federacji, takich jak FIFA czy UEFA.
17: Według autorki dokumentu dziennikarze sportowi mierzą się z naciskami i zastraszaniem. zdaniem odmowy udzielenia im akredytacji, gdy ich teksty nie spodobają się organizacjom sportowym. Przez to tracą możliwość patrzenia władzom sportu na ręce.
18: Teraz już raport z dróg. Zapraszamy.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Dziewięciokilometrowy korek na ekspresowej 11 w Wielkopolsce. Stoicie już za węzłem Poznań-Ławica. Niedaleko węzła Zachód zderzyły się dwa auta. Zablokowany jest pas w stronę Wrocławia. Pięciokilometrowy zator jest z kolei na A1 na Śląsku. Za Bytomiem w stronę Częstochowy trwają prace drogowe. Nieprzejezdny jest jeden pas. Prace drogowe również na S7 przed Białobrzegami. W stronę Radomia utworzył się korek. A w Warszawie stoicie co najmniej 20 minut w Alei Prymasa Tysiąclecia. W kierunku ekspresowej 8 są duże korki. Jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia, dzwońcie.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Proszę Państwa, żar leje się z nieba, ale nie wszędzie, bo nad morzem albo w Tatrach to można sobie odpocząć. Tam takie 22, 23, a góra 24. Czymże to jest do 34, które już są w Legnicy czy w Słubicach.
23: Zimnica będzie prawdziwa. 22, wspaniale.
22: Jutro już nad morzem będą trzy dyszki.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: 27 minut do godziny 17. To zróbcie sobie małą albo wielką przyjemność. Wracając z pracy do domu, wstąpcie do sklepu, kupcie sobie kilogram truskawek i do tego śmietana 18, taką zmrożoną, i to wszystko razem, no dzika rozkosz.
22: I to trzeba tak porządnie wymemłać, można delikatnie posypać cukrem i tak rozgnieść widelcem. O!
23: No nie, tu już o krok za daleko, naprawdę, to już jakieś tak. Takie... Nie, nie, nie, nie, to tego nie polecam, na własną odpowiedzialność. Sandra w Radiu Z.

0: Maj, to Michał Szpak w Radiu Z. Taki trochę klimat lat 80. przyjemne to jest. Za 17:17. Ale jutro się będzie działo, bo ktoś z was rozbije banki i wygra 1 000 000 złotych. One się będą wysypywać, te złotówki. I wysypywać.
1: Ale na szczęście ułatwimy wam życie i ten 1 000 000 złotych, które ktoś z was będzie mógł jutro wygrać, po prostu przelejemy wam na konto i już. I nawet jak macie tam dzisiaj 324 grosze i 33 grosze do końca miesiąca, to jutro może być o 1 000 000 złotych więcej.
0: Zagrajcie teraz, bo do 17 otrzymacie bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 10 tysięcy razy.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Spin Doctors w Radiu Z, a jutro odpalamy wakacje z pompą. Jak odbierzecie świadectwa, to jeszcze przed wyjazdem na kolonie będziecie mogli wzbogacić się o 1 000 000 złotych w Radiu Z.
1: I tylko przez ostatnie 4 minuty do 17:00 każdy jeden SMS to 10 tysięcy szans na finał miesiąca. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 i już wchodzicie do gry o 1 000 000. Radio Z i
2: już. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Po reklamie.
1: Czwartek, 25 czerwca, dochodzi godzina 17. My zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które mają dla nas Lucyna Pużyczka i Rafał Piech.
12: Po długiej ciszy minister zdrowia w końcu zabrała głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym.
13: Ewakuacja nad Jeziorem Białym na Lubelszczyźnie. W wodzie znaleziono granat.
12: Zmiany w rzutach karnych. FIFA chce je wprowadzić jeszcze na tym mundialu.
1: Siedemnasta.
12: Po tygodniach milczenia Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
13: Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada walkę z kominami płacowymi w służbie zdrowia.
12: W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
14: Dzień dobry.
12: Wysłuchałeś propozycji minister. Czy tak jest tam coś nowego?
14: Właściwie już to, że ministra zdrowia po tak długim milczeniu zwołuje w tej sprawie konferencję, to już pewna nowość. Oprócz tego jednak nie padły w zasadzie żadne konkrety. To, że ministerstwo chce walczyć z kominami płacowymi, już słyszeliśmy. Podobnie jak i to, że jest wiele propozycji na stole. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda liczy jednak, że teraz, po tym wszystkim, co się wydarzyło, będzie do tego sprzyjający klimat.
15: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
14: W sprawie zarzutów dotyczących niewłaściwej opieki nad pacjentami, o których w Kanale Zero mówił były ordynator Szpitala Południowego, ministerstwo zleciło kontrolę, którą przeprowadzi wojewódzki konsultant do spraw medycyny ratunkowej.
13: W przyszłym tygodniu w tej sprawie ponownie ma być wystąpienie. wezwany do prokuratury jako świadek właśnie były ordynator Emil Jędrzejewski.
12: Na ten temat także zagości w programie Trzy pytania na koniec dnia.
13: O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej.
12: Nie widać końca napięć między Polską a Ukrainą. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że odda ukraiński order księcia Jarosława Mądrego.
13: Tłumaczy, że to wyraz stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec naszego prezydenta. Decyzja prezesa PiSu skomentował już wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Prezes Kaczyński ściga się z panem Braunem. Kto bardziej będzie przeciwko Ukrainie? Kiedyś jechał na Majdan do Kijowa i wznosił okrzyki proukraińskie. Bardziej mi się podoba postawa premiera Morawieckiego, który powiedział, że on nie będzie zwracał ukraińskich orderów.
12: Na początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji Wołodymyr Zełenski odznaczył orderem także ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który z kolei zadeklarował, że nie zamierza go odsyłać.
13: Niebezpieczne znalezisko w popularnym jeziorze Białym w Okunince na Lubelszczyźnie.
12: Nurkujący mężczyzna znalazł granat. Z czasów II wojny światowej na czas wydobycia znaleziska ewakuowano okolicznych turystów.
13: Miasta powinny tonąć w zieleni. Jak przekonują eksperci, przy temperaturach rzędu 40 stopni nic nie zastąpi drzew i roślin.
12: Dlatego, jak mówi Radiu Z, Kamila Boguszewska, architektka krajobrazu z Politechniki Lubelskiej, trzeba wprowadzić nowe rozwiązania.
17: I to naprawdę wprowadzamy drzewa. Dzieje się w Poznaniu, są plany w Lublinie. Zielone dachy, zielone ściany. Można to też rozwiązać w prosty sposób, sadząc pnącza. To jest ekonomiczne i tanie. Można przełożyć na nasze domy. Nie bójmy się pnączy, ochładzają tą przestrzeń.
13: Na razie miasta robią co mogą, żeby ulżyć mieszkańcom w upałach i masowo stawiają kurtyny wodne.
12: Mieszkańcy Bytomia mogą mieć problem z ochłodzeniem się podczas fali upałów.
13: Tuż przed rozpoczęciem sezonu na kąpielisku w Parku Miejskim zamknięto główny basen. Powodem jest pęknięcie niecki, które uniemożliwia bezpieczne korzystanie z obiektu.
12: Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymonie, jak doszło do uszkodzenia i co dalej z kąpieliskiem?
18: Najprawdopodobniej przyczyną są szkody górnicze, informuje rzecznik miasta Małgorzata Węgiel-Wnuk.
19: Szczegółowa diagnoza sytuacji będzie możliwa po przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz.
18: Jak dodaje, kąpielisko zostanie otwarte zgodnie z planem już w najbliższy weekend, ale do dyspozycji będą jednak tylko basen dla niepływających i brodzik. Dlatego miasto zdecydowało o obniżeniu cen biletów. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Sprawę uszkodzonego basenu nadzoruje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
12: FIFA chce zmienić zasady w trakcie gry.
13: Piłkarska centrala planuje wprowadzić zmiany w przepisach jeszcze podczas trwającego mundialu.
12: O szczegółach Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z.
20: Zmiany dotyczą rzutów karnych. Chodzi o losowanie przed decydującym konkursem jedenastek. Do tej pory były dwa. Jedno dotyczyło tego, na którą bramkę zawodnicy będą strzelać, a drugie tego, kto zacznie. FIFA chce ograniczyć to do jednego rzutu monetą. Zwycięzca zdecyduje, którą z opcji chce wybrać. Grany dostanie tę drugą. Zmiany miałyby zostać wprowadzone jeszcze przed fazą pucharową mundialu, a to znaczy, że czasu jest mało, bo ta rusza już w niedzielę.
13: Jeżeli FIFA zdecyduje się na zmianę, to będzie ją musiała jeszcze zaakceptować Międzynarodowa Rada Piłkarska, która jest odpowiedzialna za przepisy.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Kilka dni temu widziałam nagranie, jak mieszkańcy zachodniej części Europy obklejają swoje okna w mieszkaniach, w domach folią aluminiową i myślałam, oj, to przesada. No i życie bardzo szybko to zweryfikowało. Myślę, że jutro wszyscy będziemy to robić. Nadciąga weekend i rekordowe upały. W sobotę, niedzielę nawet 40 stopni.
22: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dziwidło olbrzymie. Już za chwilę zakwitnie. To się dzieje w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Najbardziej niezwykły kwiat w Polsce. No właśnie, zakwitnie.
24: A wyjątkowy komentator sportowy zrelacjonuje to specjalnie dla Was za chwilę.

0: Rag & Bone Man, Skin w Radiu Z, 13 po 17. Jest taki kwiat, który kwitnie niezwykle rzadko, krótko i do tego wydziela smród przypominający padlinę. Mm. No takie są fakty, kiedy mówimy o dziwidle olbrzymim. Ludzie ustawiają się w kolejkach, żeby zobaczyć to cudo na żywo we Wrocławiu.
1: Jeżeli nie możecie tam być, nie możecie tego oglądać, to nic, od tego macie Radio Z. To wydarzenie specjalnie dla nas skomentuje jeden z najpopularniejszych komentatorów sportowych w Polsce, Michał Korościel. Halo Michale, co tam się dzieje?
2: Proszę Państwa, historia dzieje się na naszych oczach, na ten moment. Prawdziwi kibice, floryści, miłośnicy zieleni czekali latami. Lada moment na tor, na... nie ta dyscyplina. Lada moment, dziwadło olbrzymie zakwitnie. Wrocławski Ogród Botaniczny szykował się na ten spektakularny moment latami. Profesor Zygmunt Kącki zapowiedział, że obiekt będzie czynny do późnej nocy, aż do ostatniego gościa. Jak nie być świadkiem takiego wydarzenia? Proszę Państwa, dla takich chwil warto żyć. Najbardziej śmierdzący kwiat zapachnie padliną. Specjalnie dla nas, dla kibiców, dla Polski, dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci, dziwadło olbrzymie.

0: Wiktor Waligura i 4 pory roku w Radiu Z, 20 minut po godzinie 17. No mam nadzieję, że jesteście bliżej niż dalej, jeżeli chodzi o trasę z pracy do domu. A z kolei ja, kiedy jechałam do pracy, przyznam się, mam nadzieję, że o tej porze już nikt z panów obsługujących parking nie słucha radia, to zaparkowałam na takim miejscu, które jest bardzo blisko wejścia i normalnie tam nie wolno parkować, ale zostawiłam samochód, nikt do mnie nie dzwoni, więc chyba się udało dzisiaj wyjątkowo.
1: Jak bez mandatu, to sukces. Możemy o tym powiedzieć, że jest to sukces. No właśnie, zajmijmy się takimi małymi rzeczami. Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. W sobotę moje dzieci jadą z babcią nad morze. Ja wiem, że to jest dopiero za 2 dni, ale co, ja się już cieszę, nie? Że
0: i
1: będą
0: co ty
1: miały
0: będziesz
1: fajnie
0: tym czasem wolnym robić,
1: ja
0: co?
1: Ja sobie poradzę. Nie ma
0: ja
1: problemu.
0: Ja myślę, że żona coś ci zaplanuje, wiesz? Zawsze coś trzeba naprawić.
1: Na pewno. Co wam się udało? Dajcie znać. 321. Czekamy na te wasze małe, czwartkowe sukcesy. 321. Pochwalcie się.

0: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: To czwartkowe późne popołudnie, na zegarach już 17.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Rucyna Płużyczka i Rafał Piech, zapraszamy.
13: Policjanci rozbili grupę przestępczą, która przez niemal 10 lat czerpała zyski z prostytucji. Zatrzymano w sumie 13 osób. Gang działał pod szyldem legalnych klubów nocnych w Katowicach i Czeladzi.
14: Wśród zatrzymanych są właściciele lokali, menedżerowie, ochroniarze oraz kierowcy. Służby przejęły też m.in. gotówkę i spore ilości narkotyków. 10 osób już usłyszało zarzuty, 5 z nich tymczasowo aresztowano.
13: Tragedia we Francji podczas fali ekstremalnych upałów. 3-letni chłopiec zmarł po tym, jak zatrzasnął się w rozgrzanym samochodzie. Stało się to na przedmieściach Paryża.
14: Dziecko samo wyszło z domu. Jego rodzice byli przekonani, że śpi. Chłopiec wszedł do zaparkowanego auta, z którego nie potrafił już wyjść, bo zadziałała rodzicielska blokada.
13: We Wrocławiu jednak nie będzie całorocznego zakazu używania fajerwerków. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę miasta w tej sprawie. Uznał, że pomysł radnych jest niezgodny z ogólnokrajowym prawem.
14: Wrocławski magistrat chciał zakazu używania petard, żeby chronić dzieci, seniorów oraz zwierzęta. Uchwałę zaskarżyli radni PiS. Miasto może się jeszcze odwołać do NSA.
13: Ponad 2000 zł wyda w tym roku statystyczny Polak na letni wypoczynek. To blisko 300 zł więcej niż przed rokiem, tak wynika z raportu Związku Banków Polskich.
14: Mimo wyższych kosztów, aż 80% z nas nie planuje brać pożyczek na ten cel. Coraz częściej rezygnujemy też z urlopów w kraju. Co czwarty badany planuje wyjazd za granicę i najczęściej wybiera ofertę all inclusive.
13: Teraz już raport z dróg. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
16: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Dwukilometrowy zator na ekspresowej 12 w Lubelskiem. Przed węzłem Lublin-Sławinek pali się ciężarówka. Zablokowana jest droga w stronę Lublina. Służby już jadą na miejsce. Nieprzyjazna jest także droga krajowa 74 w Świętokrzyskiem. We wsi Brzezie między Opatowem a Kraśnikiem zderzyły się dwa tiry. Jeszcze co najmniej przez godzinę mogą być tam utrudnienia. A w Warszawie zaczyna się korkować południowa obwodnica. Stoicie od węzła Opacz w stronę lotniska. Zatory również na ekspresowej 8 od węzła Bemowo w stronę Białegostoku oraz od węzła Łabiszyńska w stronę Poznania. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: No i tak zastanawiam się, czy jest ktoś, kto nie wie o tym, że upały są i zostają z nami do weekendu, a w weekend to na zachodzie zobaczymy nawet 40 stopni i nie przysłyszeliście się. Jeśli ktoś właśnie teraz włączył radio i mówił, o la Boga, nic w życiu nie wiedziałem, to dziękuję, że usłyszeliście to z naszych ust.
11: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
12: Ale w taką pogodę człowiek chodzi po własnym domu w rzeczach takich bardzo nocnych, po prostu w samych gaciach i myślę, że takie dźwięki do tego, co dzieje się u was w salonie, pasują tak idealnie. George Michael, Radio Z.

0: Dziewczyny ze Spice Girls. If you wanna be my lover. I Wanna Be w Radiu Z. 17 minut do godziny 18. Mamy czwartkowe popołudnie. To sprawdźmy, co wam się dzisiaj udało.
1: Dzisiejszy mały sukces. Udało mi się dotrzeć na śnieżne kotły razem z moją 11-letnią córką. Weszliśmy, zeszliśmy i wracamy z powrotem do Zielonej Góry.
2: Numer 1, zostałem do pracy. Numer 2, pracy dobre 5 palet wywaliłem.
3: Co mi się dzisiaj udało? Dzisiaj mi się udało zarezerwować termin ślubu za 3 miesiące.
4: No to gratulujemy. To były prawdopodobnie najdziwniejsze oświadczyny świata. Coś w stylu, kochanie, czy zaakceptujesz termin ślubu 25 września?
0: Jak się udało, jak termin klepnięty, to powiedziała tak. Gratulacje. Gratulacje.
5: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda. Po reklamie.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się godzina 18, mamy czwartek, 25 czerwca, czas na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
16: Szkoły zmieniają plany zakończenia roku z powodu szalejących upałów.
17: Trzeba patrzeć w przyszłość, to przesłanie konferencji o odbudowie Ukrainy.
16: A w programie Trzy pytania na koniec dnia, gościem Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej.
15: 18.
16: Żegnaj szkoło, witajcie wakacje, jutro rozdanie świadectw i zakończenie roku szkolnego.
17: Z powodu szalejących upałów niektóre placówki rezygnują z uroczystości na zewnątrz albo organizują je wcześniej.
16: Jak to wygląda w Lublinie, sprawdził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Specjalnych zaleceń nie ma, bo nikt nie spodziewał się w Polsce w czerwcu takich temperatur, ale szkoły mają świadomość, że w taki upał nie ma miejsca na uroczystości, na przykład na boisku. W szkole podstawowej numer 15 w Lublinie będzie krótko i z troską o zdrowie, mówi mi wicedyrektorka Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
19: Tam, gdzie jest taka możliwość, oczywiście
0: będzie chłodniej.
18: Wcześniej niż zwykle z powodu upałów będą organizowane główne uroczystości w miastach województwa lubelskiego. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Także kuratoria apelują, żeby nie organizować uroczystości na boiskach szkolnych.
16: Władze Chorzowa zapowiadają kontrolę wszystkich składowisk odpadów w mieście. To po ogromnym wczorajszym pożarze na terenie jednego z zakładów.
17: Urzędnicy sprawdzą, czy na wszystkich składowiskach przestrzegane są przepisy i procedury, powiedział prezydent miasta Szymon Michałek po dzisiejszym sztabie kryzysowym.
19: Decyzje środowiskowe wydane jakiś czas temu, mające swoje zamierzenia, zadania do realizacji przez firmy, które te składowiska posiadają, nie zawsze są jakby respektowane, także musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na innych składowiskach.
16: Dogaszanie pożaru może potrwać do jutra. Właściciel składowiska na razie nie skomentował zdarzenia.
17: W Gdańsku próba łagodzenia relacji polsko-ukraińskich. To tam trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
16: Tematem tabu jest brak Wołodymyra Załańskiego i wszystkie wydarzenia, które poprzedziły decyzję o zmianie na czele ukraińskiej delegacji.
17: Zarówno polskie, jak i ukraińskie delegacje mówią o tym, żeby iść naprzód i myśleć o przyszłości, a nie kłócić się o historię.
16: Jak mówiła premier Ukrainy Julia Sfyrydenko, Kijów i Warszawa współpracując mogą więcej, a do tego Ukraińcy nigdy nie zapomną polskiej pomocy.
17: Drodzy Polacy, dziękuję Wam za pomoc, której udzieliliście nam, kiedy najbardziej jej potrzebowaliśmy. Dziękuję za pomoc w tym kolejnym roku wojny i dziękuję, że chcecie budować z nami przyszłość w Unii Europejskiej.
16: Jak podkreślała premier Sfyrydenko, na kłótni między Polską a Ukrainą wygrywa tylko Rosja.
17: A więcej o tym już teraz. Czas na trzy pytania na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
20: Dzień dobry. I owszem, zapraszam serdecznie. Z nami jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji i Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani minister.
21: Dzień dobry, witam.
20: I pierwsze pytanie o konferencję w sprawie odbudowy w Gdańsku. Bez prezydenta Zełenskiego, czy to jest porażka?
21: Z panią premier Julią Sfyrydenko, w związku z tym władza wykonawcza na najwyższym też stopniu z Ukrainy była obecna. Poza tym było bardzo wielu, 12 liderów, między innymi Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, prezydent Litwy, premier Czech, premier Słowacji. W związku z tym w dalszym ciągu to jest ważne wydarzenie. Oczywiście, że szkoda, że nie było Zełenskiego i nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie pewne działania, również ze strony Zełenskiego, mam na myśli nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych, to wydarzenie, które przecież było wspólnym wydarzeniem Polski i Ukrainy, mogło być na wyższym poziomie.
20: A to jest afront ze strony prezydenta Zełenskiego, to nieobecność?
21: Myślę, że w tej chwili to tylko podgrzałoby atmosferę. Biorąc pod uwagę to, co się już wydarzyło, to wydaje się, że jego brak tak naprawdę dobrze zadziałał dla atmosfery. Dla nas najważniejsze jest to, że podpisane są liczne, podobno około 200 umów między podmiotami polskimi i ukraińskimi dotyczącymi odbudowy Ukrainy. Dla nas jest ważne, że polscy przedsiębiorcy mają szansę na tym skorzystać. Ważne jest, że uczestniczymy w tych przedsięwzięciach. Ważne jest to, że będzie się gospodarka również Polski rozwijać, a nasz sąsiad będzie się odbudowywał.
20: Pytanie numer dwa. Czy Rafał Trzaskowski może stracić stanowisko prezydenta Warszawy? Bo szykowana jest referendum
21: o tym,
20: w tej sprawie.
21: Nie mam żadnych wątpliwości, że o tym powinni zadecydować zawsze warszawiacy. Natomiast jestem przekonana, że warszawiacy popierają Rafała Trzaskowskiego. Zauważmy, że z jego strony działania związane z kryzysem w szpitalu południowym, to co się stało, jest nie do przyjęcia, były bardzo szybkie. Wszystkie kontrole, tam kontrole wyszły wcześniej.
20: Pan prezydent ma przeciwników wśród lewicy, jeśli chodzi o Radę Miasta.
21: Ja rozumiem, natomiast ja przypomnę, że jednak w Radzie Miasta Warszawy większość ma Koalicja Obywatelska.
20: Tak. 36 pan, głosów na 60.
21: Pan prezydent wygrał w pierwszej turze wyborów w wyborach samorządowych.
20: Jest dobrze oceniana. Tak?
21: Jestem przekonana, że zrobił wszystko, co się dało. Ja przypomnę, że pan Dawid Kacprzyk stracił pracę, jak tylko ta sprawa wyszła. Przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej, przestał być radnym dzielnicowym. To była jego decyzja, ale powiedzmy szczerze, że też został do tego namówiony. Natychmiast został też odwołana osoba, która bezpośrednio była przełożonym, zarząd szpitala oraz Rada Nadzorcza. W związku z tym wszystkie działania kontrolne, kontrola została miasta wysłana jeszcze wcześniej niż były kontrole innych podmiotów. Musimy zdawać sobie sprawę.
20: Ale są zastrzeżenia, że pan prezydent jednak zignorował SMS-y, czy też wiadomości, które dostawał na komunikatory od
21: Nie będę wartościować, nie widziałam tych SMS-ów. Poprosił o to, żeby przekazać drogą oficjalną. Natomiast ilość informacji różnych, czasami od osób, nawet zaburzonych, które otrzymujemy, nie pozwalają często ocenić, co z tego jest realnym sytuacją, w której powinno się interweniować, a co jest chwilowym działaniem kogoś pod wpływem tego, że chce napisać skargę na
20: nie widzi jakiegoś zaniechania, czy też błędu.
21: Na pewno to wyjaśni prokuratura we wszystkich tych kwestiach. Ja się cieszę, że tam jest nie tylko kontrola Naczelnej Izby Lekarskiej, NFZ-u, miasta, prokuratury. W związku z tym, cokolwiek się zdarzyło nieprawidłowego, zostanie wyjaśnione. Natomiast ja uważam,
20: wrócimy do tego, wrócimy do tego, że pytanie numer 3, jutro koniec roku.
21: Działanie pana prezydenta, działanie miasta było natychmiastowe i zrobił wszystko, co można, żeby tę sprawę wyjaśnić.
20: Jaki stopień wystawiła pani Ministerstwo Edukacji za ten rok szkolny?
21: Bardzo dużo się wydarzyło.
20: Ale jaki stopień? Nie wiem. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka?
21: Bardzo dobry, chociaż nie celujący. Tak bym to określiła. Udało się przeprowadzić to, żeby w 1 września weszła reforma Kompas Jutra. Spotkaliśmy się z ponad 24 tysiącami nauczycieli, żeby z nimi o tych zmianach porozmawiać. Wprowadziliśmy szereg zmian pozytywnych dla środowiska nauczycieli i związanych z odprawami emerytalnymi, i związanych z kwestią likwidacji godziny czarnkowej i kwestie...
20: postawić pauzę. Pani minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na radio.
21: Cyfryzacja masywna.
20: Jesteśmy na Facebooku, na radio ZPL, na YouTube i na platformie X-Więc. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Ciąg dalszy tej rozmowy, nie tylko o resorcie edukacji.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jutro ani jednej chmurki na niebie. Tak będzie w wielu, wielu miejscach w Polsce. Powyżej 30 stopni prawie wszędzie. Nieco chłodniej w okolicy Trójmiasta czy gdzieś tam w okolicy Zakopanego, ale 27 czy 28, no to nie jest wcale chłodno. Uważajcie na siebie i w piątek, i w ten rekordowo upalny weekend. No i zadbajcie też o wszystkich swoich bliskich, starszych i młodszych.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.

0: So easy. Olivia Dean w Radiu Z, 16 minut po 18, mówi, że to jest takie łatwe, ale jednak nie. Kto z was szuka drugiej połówki, to dajcie głośniej, bo naukowcy już wiedzą, jakich błędów unikać, żeby mieć powodzenie w tych wszystkich apkach do randkowania. Trzeba zadbać o zęby i poprawną polszczyznę.
1: A ciekawy zestaw, ale rzeczywiście z tych badań wynika, że przeważająca część kobiet i mężczyzn uważa, że takie błędy w opisach to ich po prostu zniechęcają do randkowania.
0: Ale to wszystko jest takie skomplikowane,
1: o,
0: nie?
1: Jest.
0: Ale istnieje taka teoria, że podobno wszyscy fajni partnerzy są już zajęci.
1: Tak, i dlatego moja koleżanka już mówi otwarcie, ona czeka na pierwszą falę rozwodników, po prostu.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Buongiorno!
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: Gastorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.
21: Mamy czwartek, 25 dzień czerwca, na zegarach 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Zapraszamy.
22: Dramatyczne wiadomości docierają do nas z Wenezueli. Po podwójnym trzęsieniu ziemi nieznany jest los ponad 29 tysięcy osób. Aktualny bilans ofiar to co najmniej 164 osoby zabite i prawie 1000 rannych. Pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa. Na 12 lat więzienia skazał sąd apelacyjny w Białymstoku młodego mężczyznę, który w jednej z miejscowości w gminie Olsztynek zabił swojego ojca. Motywem zbrodni było poczucie krzywdy za maltretowanie w dzieciństwie. Wyrok jest prawomocny. Czerwony alert pogodowy w Londynie i południowej Anglii potrwa dobę dłużej. Zakończy się jutro o 22 naszego czasu. Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów. Temperatura wyniosła tam ponad 36 stopni. Ostatni wagonik węgla wyjechał dziś z kopalni Bielszowice. Symbolicznie zakończył 122-letnią historię wydobycia w jednym z najstarszych zakładów górniczych na Górnym Śląsku. Proces wygaszania będzie trwał około 3 lat. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
23: Radio
0: Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Zablokowana w stronę Lublina jest ekspresowa dwunastka. W okolicach węzła Lublin-Sławinek trwa gaszenie ciężarówki. Obecnie jest tam 12-kilometrowy korek, objazd drogami wojewódzkimi. Duży ruch i korki na A4 na Dolnym Śląsku. Jadąc w kierunku Wrocławia stoicie za węzłem Udanin oraz za węzłem Kostomłoty. Na obwodnicy Krakowa 4-kilometrowy zator w stronę Balic. Zwolnijcie od węzła Skawina do węzła Tynieckiego. Na A1 5-kilometrowy korek za węzłem Toruń-Południe w stronę Gdańska są prace drogowe, przejezdny tylko jeden pas. Jeśli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Czy to już czas na tropikalne noce? Owszem, nie w całej Polsce, ale od Zielonej Góry aż powiedzmy do Opola. Tak może być, temperatura przekroczy 20 stopni, podobnie może być na Mazowszu i w Łódzkiem. Trzymajcie się mocno. Jutro powtórka upału, 33-34 stopnie na południu i na zachodzie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: było Alexis Jordan, jak słychać, pełna szczęścia, pełna radości, to pewnie też dlatego, że już jutro zaczynają się wakacje, a jak wakacje, to laba, to radość, to odpoczynek, między innymi od dzieci.
1: O tak, rodzice będą odpoczywać, ale też nauczycielki przedszkolne, które w przedszkolu pracują już za moment. Stery Radia Z przyjmuje Mateusz Ptaszyński. Dzisiaj porozmawia z Alą Zakrzewską, która na co dzień ogarnia przedszkolaki i uczy je języka angielskiego. Skoro Ala ma tak bogate doświadczenie, to myślę, że i z ptakiem sobie poradzi. Jak myślisz?
0: Tak jest, tak, absolutnie. Z angielskiego wiem, nauczyłem się tego w przedszkolu, że do usłyszenia to jest na przykład bye bye.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
12: Po reklamie.

0: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
1: Pozdrawiam Was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
0: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już w sobotę 27 czerwca od 10. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.
9: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W czwartek, 25 czerwca, najnowsze wiadomości ma dla nas Idalia Tomczak.
10: Gość Radia Z dobrze ocenia brak Zełenskiego na konferencji w Polsce. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Miasto tłumaczy się z afery w szpitalu. Za godzinę mecz naszych siatkarzy. Polska zmierzy się z Turcją w Lidze Narodów.
9: Dziewiętnasta.
10: A zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Na trasie Piła-Bydgoszcz w Białośliwiu w powiecie pilskim zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Trwa akcja służb. Nasz reporter zajmuje się tą sprawą. Jego relacja w wiadomościach za godzinę. Polska i ukraińska delegacja mówią jednym głosem na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Trzeba iść naprzód i myśleć o przyszłości, a nie kłócić się o historię. Tematem tabu pozostaje jednak nieobecność w Gdańsku Wołodymyra Zełenskiego i okoliczności, które do tej nieobecności doprowadziły. Szkoda, że nie było prezydenta Ukrainy przez pewne wydarzenia, głównie z jego strony. Komentuje w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z wiceminister edukacji narodowej i posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Ze mną w studiu Beata Lubecka. Tuż po rozmowie. Dobry wieczór. Czy brak Zełenskiego to afront z jego strony?
11: Wiceminister edukacji stwierdziła, że obecność prezydenta Ukrainy w Gdańsku tylko niepotrzebnie podgrzewałaby atmosferę przez wydarzenia z ostatnich tygodni, czyli nazwanie oddziału ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, a potem po odebraniu przez prezydenta Nawrockiego orderu Orła Białego. A tak atmosfera jest lepsza, a władza wykonawcza Ukrainy jest i tak reprezentowana przez premier Julię Sfirydenko. Dla polskiego rządu kluczowy jest udział polskich firm w odbudowie Ukrainy.
12: Dla nas najważniejsze jest to, że podpisane są są liczne, podobno około 200 umów między podmiotami polskimi i ukraińskimi dotyczącymi odbudowy Ukrainy.
11: Bo dzięki temu na odbudowie naszego sąsiada skorzystać mają polscy przedsiębiorcy i polska gospodarka.
10: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej do obejrzenia na radio.z.pl. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał nowe ustalenia z miejskiego audytu placówki. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
13: Według prezydenta Warszawy na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi Rafał Trzaskowski.
14: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
13: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
10: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Rekordowo wysokie temperatury to spore wyzwanie dla infrastruktury samorządów. Wentylatory i klimatyzacja działa pełną parą, rośnie zużycie wody i zapotrzebowanie na prąd. Nie da się wykluczyć blackoutu, mówi Radio Z Karol Dziuda z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Magistracie.
15: Te zapasy mocy są przez spółki robione, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć jakiejś sytuacji, gdzie będą awarie. No i wtedy będzie trzeba szybko i jakby skutecznie zainterweniować w takiej sytuacji awarii, że będziemy mieli ciągłość tych podstawowych dostaw, ciągłość dostępu do wody, ciągłość dostępu do energii elektrycznej.
10: Służby apelują, by na wszelki wypadek zaopatrzyć się w zapas wody i naładowane powerbanki. Tanie czereśnie z zagranicy zalewają polski rynek. Kilogram kosztuje kilkanaście złotych, kilogram naszych kilkadziesiąt. Związek Sadowników Polskich chce kontroli resortu rolnictwa i zachęca do kupowania polskich owoców. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z jedną z sadowniczek.
16: Duża cena jest.
17: A skąd taka cena wynika?
16: Wynika z warunków pogodowych. Przymrozki i sucho.
17: A jak myśli pani, spadnie czy nie spadnie?
16: No raczej nie. Bardzo mało.
17: Jak długo się utrzyma ta czereśnia?
16: No jeszcze z miesiąc. Może nie.
10: Pierwsze kontrole przeprowadził już Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Po trudnym, wygranym dopiero w tie-breaku meczu z Belgią, czas na pojedynek z Turcją. Przed naszymi siatkarzami kolejny mecz na turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nie będzie łatwo, ocenia nasz rozgrywający Marcin Komenda.
18: Tutaj naprawdę każdy przeciwnik potrafi się wznieść na wyżyny. Szczególnie grają przeciwko nam, gdzie do stracenia nie mają za dużo, bo tylko mogą zyskać na takim meczu. Także no musimy się spodziewać, że niezależnie kto z kim gramy, to będzie poprzeczka wysoko i to będzie trudny mecz.
10: Polacy po pięciu meczach Ligi Narodów mają na koncie 9 punktów i zajmują 7 miejsce. Liderem jest Japonia. Obok mnie Lucyna Płużyczka. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
10: Czas na wiadomości kulturalne.
19: Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Wielkie wydarzenie szykuje się jutro na festiwalu Malta w Poznaniu. Magdalena Cielecka wystąpi w trwającym, uwaga, całą dobę spektaklu The Second Woman. To projekt szalony, ryzykowny i surrealistyczny, mówi aktorka. Cielecka przez cały czas będzie grała jedną 8-minutową scenę rozstania, ale z setką różnych partnerów, którzy zostali wybrani w castingu. Początek spektaklu jutro o 18 w sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do swoich ogrodów na piknik na dworze. To już w sobotę od 11 na gości będą czekały gry i zabawy dla całych rodzin. A co jeszcze jest w programie? O tym kierownik zamkowego działu edukacji Michał Sobieraj.
21: Przygotowaliśmy też happeningi i spektakle, spotkania z artystami, warsztaty przyrodniczo-artystyczne oraz muzykę na żywo. Na zakończenie pikniku koncert zagra legendarna grupa Mitch and Mitch.
20: Wstęp jest bezpłatny tego dnia. Bilety do Zamku Królewskiego, do Pałacu pod Blachą i na wystawy czasowe będą kosztowały tylko złotówkę. Ponadczasowa powieść Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery wraca w nowej odsłonie. Empik Go przygotował superprodukcję audio, która jest wierna oryginałowi, ale jednocześnie wykorzystuje możliwości nowoczesnej realizacji dźwiękowej. Tytułową rolę powierzono Justynie Wiśniewskiej, a oprócz niej usłyszeć można m.in. Zbigniewa Zamachowskiego, Paulinę Pytlak i Janusza Zadurę.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
9: A co w pogodzie dziś wieczorem? No bajka! Lato i wakacje już od jutra, przynajmniej te szkolne. No i pogoda idealnie dopasowała się do aury, jaką mamy, i do kalendarza, bo wieczorem około 21, nawet 26 stopni, tyle w Zielonej Górze i Wrocławiu, 25 w Warszawie, 19 w Suwałkach, 18 Koszalin, najchłodniejsze miejsce i wszędzie słońce! Piękny zachód.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
9: 6 minut po 19. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. To dzisiaj na miejscu 10. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór w czwartek.

Just the Way You Are, Milky David Guetta. Tak się wraca do nagrań sprzed lata. David Guetta akurat ma w tym doświadczenie. No, na przykład Forever Young mi się teraz przypomniało, Alphaville i Ava Max. Też świetnie ten utwór siadł po latach. To dzisiaj na 10, a David Guetta wylądował już na Ibizie, wrzucił taki konkurs. Można wygrać wypad na jego seta na Ibizie. To zapraszam do jego mediów społecznościowych. Będzie się działo. No, Ibiza opłacona przez Davida Guetta. Można powiedzieć, król złotem płaci, no. Propozycja do listy teraz od Sarsy, która wrzuciła podsumowanie pierwszych koncertów na tej letniej plenerowej trasie. Czy będziemy się pamiętać, to jeden z tych utworów, które też się pojawiają na tych koncertach. Propozycja do listy.

stygnie lato. No my na pewno nie stygniemy w tych upałach. Kuba i Kuba na miejscu 9, listy Lubię To wrzucili kolejny odcinek z serii Grania na balkonach, tym razem wylądowali w Zielonej Górze. Sprawdźcie to koniecznie. A teraz propozycja do listy, ale zanim powiem, jaka to propozycja, to jeszcze mam dla was płytę niespodziankę za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Podobnie jak wczoraj, dzisiaj na miejscu pierwszym gwiazda tegorocznej edycji festiwalu Open Air, tylko inna niż wczoraj, żeby była jasność. 321, 321, 321, dzwońcie. Shimza, Arco, Kasango, Fire, Fire, propozycja teraz.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, miejsce 8 listy, lubię to w Radiu Z. Można pograć postacią Olivii Rodrigo w grze Fortnite, pewnie fani wiedzą, ale tak podpowiadam tym, którzy może jakoś umknęła ta informacja. Dawid Podsiadło, sezon za chwilę na miejscu 7. Chorzów na trasie Dawida sprzedał się do tej pory najlepiej, ale jeszcze dwa koncerty w Warszawie, tu się będzie działo.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym

0: uposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.
14: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchajcie Radia Z.

Body Talk, ale Farman, Rena Miller na miejscu 6 listy Luby to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka, druga podpowiedź. Obok zespołu muzycznego pojawia się tam K-popowa artystka. I to właśnie ta artystka zagra na openerze, ta, która dzisiaj na miejscu pierwszym jest jedną z headlinerek. 321-321-321. Kto to taki, z jakim otworem? Dzwońcie śmiało. A teraz Olivia Dean, Nice to Each Other. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o Oliwii, to wpadajcie na social media Radio Z. Tam wywiad z nią w roli głównej.

Nie ma miejsca jak dom mrozu. Miejsce piąte listy Lubytona. Jego drugim domem to jest studio. Siłownia. Widziałem też salka prób przed koncertami. No mrozu dzisiaj było akurat na siłowni, także pozdrawiamy. Ja byłem wczoraj na przykład i się w ogóle tym nie chwaliłem. A może powinienem właśnie. Wiktor Waligura. 4 pory roku na miejscu 4. Dzisiaj w piątek Wiktor wyda nowy numer. Czekamy.

Hugo, Imal, Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. To propozycja do listy. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To nie jest Teddy Swims, on wczoraj był numerem 1 i to też artysta openerowy. Płyta niespodzianka czeka 321. Ostatnia odpowiedź. Zespół, który razem z K-popową artystką stworzył tę piosenkę, został założony w Australii przez Kevina Parkera. Tyle mogę wam powiedzieć.

0: Run, Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure. Propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Trochę takim country, jakimś mi zapachniało, nie wiem jak wam. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym, słuchamy?
1: Jeżeli chodzi o tą artystkę, to jest Jenny.
0: Tak jest, Jenny. To jest gwiazda Openera, dla ciebie płyta niespodzianka. A utwór należy do tej Tame Impala, Dracula. Ale Jenny go zremiksowała i pięknie zaśpiewała.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
11: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
10: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
12: ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
14: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości i Dalia Tomczak już w studiu.
15: Dwa pociągi zderzyły się w Wielkopolsce. Najnowsze ustalenia ma nasz reporter. Mniej śmieci dzięki systemowi kaucyjnemu. Rząd podaje ciekawe dane. Znana rotunda potrzebuje remontu. Każdy z nas może ją zobaczyć na 20-złotowym banknocie.
14: 20.
15: Trasa kolejowa Bydgoszcz-Piła zablokowana po wypadku dwóch pociągów pasażerskich. Jeden to skład Polregio, drugi Intercity. Kilka osób zostało poszkodowanych, ale nie są to groźne obrażenia. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: Marcinie, rozmawiałeś z kolejarzami. Czy wiadomo, co dokładnie się stało?
16: No to właśnie mają ustalić członkowie kolejowej komisji wypadkowej. Wciąż jeszcze niewiele mamy na ten temat informacji. Nie chodzi jednak o zderzenie czołowe czy najechanie jednego pociągu na drugi. To było, raczej mówiąc kolokwialnie, otarcie się o siebie pociągów jadących zbyt blisko. Komisja ma wyjaśnić, jak to się stało, mówił mi Karol Jakubowski z Polregio.
17: Na chwilę obecną wiemy, że doszło do starcia się dwóch pociągów. Dlaczego do tego doszło? Na to pytanie odpowie komisja.
16: Na miejscu są wszystkie służby. Kilku pasażerów z pociągu Intercity wymagało opieki medycznej.
15: A do zdarzenia doszło jeszcze w obrębie stacji kolejowej Białośliwie. Jarosław Kaczyński odda ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Tłumaczy, że to wyraz stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec naszego prezydenta. Decyzję prezesa PiS komentuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Prezes Kaczyński ściga się z panem Braunem. Kto bardziej będzie przeciwko Ukrainie? Kiedyś jechał na Majdan do Kijowa i wznosił okrzyki proukraińskie. Bardziej mi się podoba postawa premiera Morawieckiego, który powiedział, że on nie będzie zwracał ukraińskich orderów.
15: Były premier Mateusz Morawiecki i były wicepremier Jarosław Kaczyński zostali odznaczeni na początku wojny 1 czerwca 2022 roku. Dzięki systemowi kaucyjnemu od początku roku zostało oddanych ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome liczby butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
0: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
15: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Rotunda, którą widać na 20-złotowym banknocie, pilnie potrzebuje remontu dachu. To jedyna w Polsce zachowana w całości budowla romańska. Znajduje się na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Bez remontu rotunda Świętego Mikołaja może się zawalić. Dlaczego prace jeszcze nie ruszyły? Sprawdza reporter Radia Z Szymon Kastelik.
19: Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz przyznaje, że zna problem, ale odpowiedzialnością obarcza dyrekcję Zamku Cieszyn, która zarządza rotundą. Jak twierdzi burmistrz, nie zrealizowano wcześniej zaleceń i powierzonych działań.
20: W Zamku Cieszyn od początku roku trwa kontrola.
19: Burmistrz zapowiada zmianę na stanowisku dyrektora Zamku Cieszyn z końcem lipca. Nowy dyrektor jest już wybrany. Jego głównym zadaniem będzie renowacja zabytku. Miasto zapewnia, że dach zostanie zabezpieczony, a rotundzie nie grozi katastrofa budowlana. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się remont. Wiadomo, że już teraz rozpoczynają się wiadomości sportowe. Przyszedł z nimi do studia Krzysztof Wilanowski. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Nasi siatkarze już grają. Polacy w swoim drugim meczu na turnieju w Gliwicach mierzą się z reprezentacją Turcji. Na początku pierwszego seta jest remis 3-3. Biało-czerwoni gliwicki turniej zaczęli od wygranej z Belgią, ale dopiero po tej breaku. Robert Lewandowski jednak nie zagra w Chicago Fire. Jak informuje portal goal24.pl, rozmowy byłego snajpera Barcelony z Amerykanami zakończyły się fiaskiem, choć wszystko miało być już ustalone. Lewy miał jednak wygrać Turcję. Tam ma związać się z wicemistrzem tamtejszej ligi Fenerbahce. Ma dostać 3-letni kontrakt i 20 milionów euro za sezon. Co ciekawe, jeśli ten transfer stanie się faktem, to Lewandowski może zagrać w Zabrzu, to dlatego, że Fenerbahce zagra z Górnikiem w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. A w kwalifikacjach do Wimbledonu przegrała niestety Katarzyna Kawa, nasza tenisistka w ostatniej rundzie walki o miejsce w głównej drabince londyńskiego turnieju. Przegrała z Amerykanką Kylą Day w 2 setach, 2-6 i 5-7. A na piłkarskich mistrzostwach świata trwa czas rozstrzygnięć w fazie grupowej. Przed nami mecze ostatniej kolejki. Więcej o nich w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
23: Uf, jak gorąco. Tak będziemy jutro mówić. No może jeszcze nie 40 stopni, ale 33 Zielona Góra i Wrocław, 32 w Warszawie. Jakieś chłodniejsze miejsca, proszę bardzo, Zakopane, 28, 27 Suwałki, 24 Koszalin. I to będzie najchłodniejsze miejsce jutro. 5 minut po 20. Tu Radio Z, program Lubię To, Mateusz Ptaszyński. I live na TikToku za chwilę. Ala Zakrzewska razem z nami. Tak, żeby przypomnieć, że jest koniec roku szkolnego, bo to nauczycielka angielskiego. Zapraszamy.

0: Olivia Adams, Stranger w Radiu Z, a jutro koniec roku szkolnego, wszyscy się cieszą, więc jeszcze, żeby was podręczyć, zaprosiliśmy nauczycielkę, żeby wam o tym przypomnieć. Ala Zakrzewska, ekstrawertyczna nauczycielka angielskiego, która podbija polskiego TikToka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Musicie ją koniecznie zobaczyć na live na TikToku, naprawdę się odpisowała, jak powiedziała przed chwilą jeszcze poza anteną. No jedyna szansa w życiu, więc to się wszystko zgadza.
1: Zobaczymy.
0: No zobaczymy, może jeszcze tutaj kiedyś do nas przyjdziesz. Ty jesteś nauczycielką przedszkolną, wszystko się zgadza? Czy jeszcze jakieś korepetycje? Jak to tam wygląda?
1: Prowadzę i korepetycje. Uczę w placówce prywatnej dzieci od 4 mniej więcej do 14 lat.
0: Okej, czyli to jest nie tylko przedszkole, ale też
1: absolutnie
0: szkoła podstawowa. No. Okej. Czy to się już kiedyś gimnazjum jeszcze było, tak?
1: No kiedyś było gimnazjum, ja kończyłam jeszcze gimnazjum.
0: Ja też. A słuchaj, czy twoi podopieczni w ogóle wiedzą, że ty jesteś TikTokerką?
1: Powiem ci tak, mam nadzieję, że nie. Jakkolwiek to zabrzmi, mimo że nie nagrywam żadnych treści, które by były dla nich nieodpowiednie czy coś, tylko ja po prostu chciałabym zachować taką zdrową relację nauczyciel-dziecko, a nie nauczycielko-tiktokerka-dziecko. Okay. Na pewno rodzice ich czasami mnie oglądają na TikToku, ale z tego co wiem, dzieci nie.
0: Okej, ale coś już jakiś miałaś feedback od, w sensie informacji
1: tak
0: zwrotną? Że to rodziców, dobrze czy źle właśnie?
1: Od rodziców tak. Rodzice powiedzieli, super pani nagrywa, bardzo się cieszymy, bardzo kibicujemy i to było super. Ale miałam też właśnie jedną taką sytuację z uczennicą, kiedy przyniosła mi długopis, który dzień wcześniej na TikToku opisałam jako mój szczęśliwy długopis i powiedziała, proszę pani, to jest mój szczęśliwy długopis. A ja mówię, mój też. I wtedy dało mi to taką lampkę w głowie, że może jednak czasami mnie oglądają.
0: No właśnie, ale oni rozumieją twój humor. Myślę, że dzieci może niekoniecznie. Chociaż dzieci też mają czasem ciekawe odzywki. Tylko, że one chyba sobie nie zdają sprawy, że to wychodzi tak naturalnie. Tak jak ty pewnie kiedyś z tym Janem Pawłem II, przygotowując się tutaj, trafiłem na informację. Może ten Jan Paweł II, jak się nazywał Jan Paweł II? Naprawdę?
1: Naprawdę?
0: No. Ale
1: Piotr
0: powiedz tak
1: Adamczyk,
0: jak wtedy. No właśnie,
1: Piotr Adamczyk.
0: To tak dla przypomnienia, był taki film Karol, człowiek, który został papieżem, czy tam dwie części były? Czy papież, który został, pozostał człowiekiem,
1: no,
0: kolejna?
1: Coś takiego.
0: Tak naprawdę to był Karol Wojtyła. Kiedy się tego dowiedziałaś?
1: Na lekcji historii w 6 klasie, kiedy miałam odpytkę ustną i pan od historii się mnie zapytał, dobra Alicja, na początek coś łatwego. No to jak nazywał się papież Polak? No powiem ci, że ja 100% pewna, dumna, stanęłam, no jak to jak? Piotr Adamczyk.
0: Ale kto się z tego śmiał? Nauczyciel czy
1: nie,
0: uczniowie?
1: Nauczyciel się nie śmiał.
0: Okej.
1: Okay. Uczniowie pewnie, też tak nie zakumali żartu.
0: Okej. Bo każdy pewnie myślał, że to prawda.
1: Tak, no słuchaj,
0: piątka,
1: byłam taka
0: ale,
1: pewna
0: piątka
1: siebie. Nie, powiedział, że dostaję jedynkę i jakby nie kontynuujemy dalszej odpytki.
0: Słuchajcie, zapraszamy na TikToka, tam kontynuujemy rozmowę z Alą. Jak słyszycie, wyluzowaną, już szybko poszło, chyba odnajdujesz. No ale wy, nauczyciele to chyba się szybko odnajdują w takim środowisku, nie?
1: Chyba tak, chociaż no nie wiem, no jak prowadzę lekcję, to nie przyjeżdża Radio Z.
0: A powiedz jeszcze tylko na szybko, jakieś masz patenty na to, żeby sobie z głosem radzić, jak dużo mówisz? Jakieś coś do ssania, nie wiem, czy to jakieś inhalacje? Jak
1: nie,
0: to
1: przełykam ślinę i często oblizuję swoje usta, co potem źle potem źle to skutkuje ogólnie w zajadach, więc nie mam, szukam. Także okay. Jeśli ktoś ma, proszę napisać na TikToku.
0: Męskie granie orkiestra to też zwiastuje to, że wakacje przed nami.

0: It's My Life, No Doubt w Radiu Z, 20 minut po 20. Ala Zakrzewska, nauczycielka angielskiego, która podbija polskiego TikToka, jest razem z nami, ale nie tylko TikToka podbijasz, ale też placówki. Jak to się mówi? Szkolno-oświatowe?
1: Prywatna, no taka prywatna to jest oświata.
0: Okej, okay, no ale jest, ale jest. Mamy próg osiągnięty na TikToku, ranking podarków dla nauczycieli. To za chwilę będę miał dla ciebie kilka propozycji, ułożysz je tutaj.
1: Jasne.
0: Bo to będzie taki blind ranking. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, co to znaczy blind, bo uczysz angielskiego jednak, tak?
1: Of course.
0: No, a co ty dostałaś na koniec roku szkolnego w takim razie od uczniów? Czy coś się dostaje w prywatnej szkole? Bo jednak kupę kasiory płacą ci rodzice.
1: Ja byłam w szoku, że dostałam tyle prezentów. No, tak jak mówię, dla mnie te ostatnie 2 tygodnie to był czas wzruszenia ciągłego praktycznie, bo dzieci przyniosły mi, zaczynając od czekoladek, które się dostaje, ale to i tak jest piękne. Dostawałam czekoladki ogromne, naprawdę to były czekoladki, które nie wiedziałam nawet, że produkują w takich wielkościach. Dostawałam piękne kwiaty, przepiękne kwiaty naprawdę od moich uczniów i uczennic. No i oczywiście też takie handmade prezenty, które były prześliczne. Dziewczynka narysowała mnie i ją... no, przepraszam, trochę się wzruszyłam.
0: Słyszycie to wzruszenie?
1: Narysowała Hello Kitty, które bardzo lubię. Dostałam także samoróbkę Squishy.
0: Co to jest?
1: To jest taki gniotek.
0: A, okay.
1: Taki gniotek.
0: A, wiem, okej.
1: Okay. No, dzieci to lubią bardzo teraz.
0: Ale co to, kiedyś to za moich czasów to było jakimś piaskiem wypchane, tak? Czy czym?
1: Nie wiem, właśnie ja pamiętam takie gluty.
0: A, okej, okay, dobra. Ja pamiętam takie śmierdzące zabawki, to było super.
1: Nie, ja tak.
0: Było coś takiego kiedyś.
1: Było. Ogólnie zabawki to wiesz, co pokolenie to się zmienia.
0: No to właśnie. No dobra, lecimy z rankingiem już za chwilę na TikToku Radio Z. Zapraszamy i wracamy do rozmowy z Alą Zakrzewską za kilka chwil.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Marisa Odkochaj w Radio Z w programie Lubię To, w którym jesteśmy na live na TikToku z Alą Zakrzewską, czyli wystrzałową nauczycielką z TikToka, która tutaj podbija nasze studio. Właśnie, jak to jest być nauczycielką, która robi karierę w internecie i jeszcze zapraszają ją do Radio Z? To jest w ogóle jakiś wow, co?
1: Dla mnie to jest taki szok. Ja po prostu, no powiem ci, ja nie wierzę, że ja tu siedzę, ja nie wierzę, że ja z tobą rozmawiam. No ja dalej, wydaje mi się, że trochę śnię, ale uczucie jest fantastyczne.
0: Ale to jest właśnie dla ciebie ta nagroda od nas, to jest ten prezent na koniec roku szkolnego. Byłaś, wiesz, taką fantastyczną nauczycielką.
1: Dziękuję, to na pewno jest fantastyczny prezent, którego nie zapomnę do końca życia.
0: Ja myślę, że twoje ratingi też w tej szkole wzrosną.
1: No nie wiem, zobaczymy. Wiesz, to nie
0: przynieś
1: mnie pytaj.
0: Na płycie im, wiesz. Słuchaliście tego? Byłam w Radiu Z. Mamy już pierwszy ranking podarków dla nauczycieli. Tutaj wygrała kubek ze zdjęciem klasowym. Dalej była też koszulka między innymi, więc takie prezenty możecie robić swoim nauczycielom, możecie zapamiętać. A teraz, no właśnie, bo mamy ciekawą historię, która na TikToku za chwilę, jak oduczyć dzieci przeklinać, to na 20 tysięcy lajków, które osiągnęliśmy, ale może ja spytam inaczej, jakie najdziwniejsze pytanie może ty dostałaś od dzieci, które, jak mówiłaś jeszcze na live'ie, no są do bólu szczere i lecą prosto z mostu.
1: Najdziwniejsze pytanie, tak szczerze, ciężko by było spamiętać. Dzieci zawsze cię pytają o to, że pani ma pani męża? Nie.
0: A masz?
1: Czemu nie?
0: A masz?
1: Nie.
0: Okay.
1: A czemu nie ma pani męża? No nie wiem, też,
0: właśnie,
1: też
0: czemu
1: czekam,
0: nie masz, no?
1: Też czekam na ten magiczny pierścionek. Proszę pani, ma pani dzieci? Nie. Czemu nie ma pani dzieci?
0: No mam was, mogę powiedzieć.
1: No ja mówię, no ja mam was, po co mi dzieci? Słuchaj, no. Ja nie miałabym, nie ma tyle miejsca w moim sercu. Nie no, oczywiście żartuję, w moim sercu jest pełno miejsca. No, dzieci pytają o tak naprawdę od wszystkiego. Co pani dzisiaj jadła na śniadanie, co pani zje na kolację, gdzie pani idzie, ma pani chłopaka, ma pani siostrę, jak ma na imię pani piesek. No to są pytania o wszystko. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić, o to dzieci pytają.
0: A jaki ma pani telefon? Bo to też pytali o to.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Dzieci uwielbiają.
0: Komórkowy.
1: Nie, bo dzieci, mam wrażenie, że trochę jarają się technologią. Mhm. Dzieci, widząc, że zmieniłam telefon.
0: Czyli masz gorszy niż iPhone, to już jesteś...
1: No, ogólnie to się tym nie jarają.
0: No,
1: jak nie masz iPhone'a, to jest takie, no dobra, ja mam iPhone'a, więc trochę...
0: Jak później wyrosnąć na normalnego człowieka, co?
1: Nie, no ale wiesz, zawsze to jest jakieś, no ekscytacja, nauczyciel ma super fajne.
0: A to masz tego iPhone'a, czy nie?
1: No mam.
0: No dobra, przepraszam, trochę się tak wczułem dzisiaj, ja chciałem, wiesz, żebyś się skonfrontowała z pytaniami od dziecka. Zapraszamy na live'a na TikToku, tam za chwilę ta historia, jak oduczyć dzieci przeklinać, wizualizacja też będzie, więc koniecznie warto to zobaczyć.

0: Nelly Furtado w Radiu Z to z nami. Też fantastyczna artystka. Właśnie, bo ty też jesteś po jakiejś szkole muzycznej, coś tu wspomniałaś. Może potrafisz śpiewać, grać? Co ty robisz?
1: Potrafię. No śpiewać, no to też może nie przesadzałabym z tym, ale potrafię grać na saksofonie.
0: Wow.
1: Skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie saksofonu właśnie.
0: Czyli co, to jest jakiś plan B na kiedyś?
1: Nie, na nigdy.
0: Nie, czyli
1: absolutnie
0: angielski.
1: Na nigdy, tak.
0: Ala Zakrzewska, nauczycielka angielskiego, która podbija TikToka, jest razem z nami. Gadaliśmy sobie trochę o bezstresowym wychowaniu. To może to, tak kończąc ten wątek, zachęcałabyś wszystkich rodziców do czegoś takiego? Czy to zależy od dziecka?
1: To zależy.
0: Jak tak patrzysz teraz jako pedagog?
1: To zależy od dziecka. To naprawdę w 100% zależy od dziecka. Ile dziecko pokaże rodzicom, że słuchaj, mamo, na tyle jestem, mamo, tato, na tyle jestem odpowiedzialny, odpowiedzialna, na tyle możecie mi ufać.
0: Okej. Okay. No to myślę, że to jest ładne przesłanie, takie już prawie puentujące, ale może puentą będzie to, czy praca z dziećmi jakoś przybliża do tego, żeby samemu szybciej zakładać rodzinę, czy wręcz oddala od tego?
1: To miałam bardzo śmieszne rozmowy z rodzicami właśnie na koniec roku. Mam bardzo różne grupy i właśnie mam grupę takich trzech chłopców w wieku 5-6 lat oni są. No i oni... No, wulkany to są energii. Naprawdę, ja nie jestem w stanie ich czasami ujarzmić i mamy mnie zapytały, i co, nasi synowie zachęcili panią do posiadania dzieci? A ja tak, ale oczywiście to jest takie ekstremum i też bardzo lubię tych chłopców, więc ja dzieci swoje chciałabym na pewno w przyszłości mieć, jeśli to będzie możliwe, i praca w szkole nie zniechęciła mnie do posiadania własnych.
0: A wyobrażasz sobie uczyć swoje dziecko, być nauczycielką w klasie
1: nie,
0: swoje dziecko?
1: To nie, no by było.
0: No tak
1: nie.
0: Się zdarza czasem,
1: nie,
0: prawda?
1: Ale bo to wiesz, często...
0: A w tej samej szkole?
1: Nie, no też nie. Nie, bo to często inne dzieci nawet oskarżają o kolesiostwo. Nie
0: no wiem, tak, trochę tak to działa.
1: No, także nie.
0: Ala była razem z nami, Ala Zakrzewska, wielkie dzięki. Co, 2 miesiące wakacji teraz?
1: No właśnie tam powysyłałam...
0: To powiedz szczerze, no.
1: Nie, ogólnie to nie, bo powysyłałam CV i...
0: Truskawki, co ty będziesz robić?
1: Już się odezwali.
0: Ulotki rozdawać, co ty będziesz robić?
1: Wiesz co, ja mieszkam w Sopocie, więc tam głównie praca sezonowa jest w gastronomii jakiejś, więc może tam.
0: A na Openera jedziesz? Bo będziemy na Openerze.
1: Tak, będziecie?
0: No, to zapraszamy do naszej strefy.
1: Nie jadę.
0: No dobra, ale jak zmienisz zdanie, to zapraszamy.
1: Okej, dobra.
0: Bezstresowe sytuacje jeszcze okej, czy nie okej, to na TikToku na koniec. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
8: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
15: Czwartkowy wieczór z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Idalia Tomczak.
16: Atak na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Są poszkodowani. Grupa Wyszehradzka rozmawia o bezpieczeństwie. Na miejscu wysłannik Radia Z. Polska kontra Turcja w Lidze Narodów. Szczegóły siatkarskiego pojedynku w wiadomościach sportowych.
15: 21.
16: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rannych zostało kilka osób. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zbiera w tej sprawie informacje. Marcinie, czego się dowiedziałeś?
17: Do ataku doszło kilka minut po godzinie 18. O tej godzinie policja otrzymała zgłoszenie o agresywnej osobie, która zaatakowała personel i pacjentów na jednym z oddziałów. Policja zatrzymała napastnika. Wiadomo w tej chwili tylko tyle, że to obywatel Polski. Policja informuje też jedynie, że rannych zostało kilka osób. Nie podaje przy tym, w jakim są stanie, ani też czy chodzi o personel szpitala czy pacjentów. W mediach pojawiają się z kolei informacje, że rany odniósł lekarz, pielęgniarka i pacjentka.
16: Na miejscu pod nadzorem prokuratora trwa ustalanie przebiegu zdarzenia. Niepokojące wiadomości z Kijowa. W mieście słychać było eksplozję. Armia ostrzegła mieszkańców przed rosyjskim atakiem z użyciem pocisków balistycznych. Mer Kijowa Witalij Kliczko apeluje o pozostanie w schronach. Współpraca Polski, Czech, Słowacji i Węgier wchodzi na nowy poziom. Po kilku latach przerwy w Budapeszcie odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Bieszczadzkiej z udziałem ministrów obrony. To pierwsze spotkanie w tym gronie po zmianie władzy w stolicy Węgier. Głównymi tematami były bezpieczeństwo w Europie oraz współpraca zbrojeniowa. Z bliska wydarzenia obserwował specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Grządzielski. Krzysztof, jakie są efekty tych rozmów?
0: Zapadła decyzja o wspólnych ćwiczeniach wojskowych. Dzięki temu zdolności armii państw członkowskich mają być na podobnym poziomie, tłumaczy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Czyli jeżeli w Polsce odbywają się ćwiczenia wojskowe, sojusznicze, to na pewno na nich będą Czesi, Słowacy i Węgrzy.
0: Grupa Wyszehradzka rozważa także decyzję o łatwym transferze sił zbrojnych między państwami i wykorzystaniu dronów w działaniach obronnych. Jest też wola szefów obrony, żeby jak najszybciej NATO podjęło decyzję o rozbudowie rurociągów paliwowych. Budapeszt, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
16: Szczyt NATO w Ankarze odbędzie się na początku lipca. Umorzone śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach. Na początku lipca zeszłego roku zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców. Ogień objął 3 połączone ze sobą budynki. Nie było ofiar. Wykluczono podpalenie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną było zapruszenie ognia. Po ponad 120 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej przechodzi do historii. Dziś symbolicznie zakończono wydobycie uroczystą ceremonią i ustawieniem wagonika z ostatnią toną węgla. Były wzruszenia i podziękowania. Reporter Radia Z Szymon Kastelik był na miejscu, rozmawiał z byłymi i obecnymi pracownikami przy dźwiękach górniczej orkiestry.
19: No mój mąż tu pracował 30 lat. Od węgla się odchodzi, ale to trzeba było etapami robić, a nie na hura już zamknąć i koniec.
20: Co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No.
21: Czuje pan jakiś żal?
22: No na pewno. Ochrzcili mnie w Bielszowicach. Ożeniłem się w Bielszowicach. Mieszkam w Bielszowicach.
16: Kopalnia miała zakończyć wydobycie już 3 lata temu. Przez upały Poznań zmienia plan niedzielnych obchodów czerwca 56. Główne obchody przeniesiono z placu imienia Adama Mickiewicza do pobliskiej auli uniwersyteckiej. To kwestia bezpieczeństwa, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
23: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
16: Ze względu na wysokie temperatury i ograniczoną przestrzeń, miasto zachęca Poznanianki i Poznaniaków do pozostania w domach i śledzenia transmisji z uroczystości. Obok mnie Krzysztof Wilanowski.
24: Jestem.
16: Wiadomości sportowe.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
24: Nasi siatkarze drugi mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach zaczęli z problemami. Biało-czerwoni przegrali pierwszego seta pojedynku z reprezentacją Turcji 26-28. W drugim, zakończonym dosłownie przed momentem, było już lepiej. Polacy górą 25-19. Też w Lidze Narodów, ale na turnieju w Lublanie doszło do sporej niespodzianki. Ukraina pokonała mistrzów świata Włochów i to 3-0. A już za godzinę na piłkarskich mistrzostwach świata zaczną się mecze grupy E. Niemcy pewni już awansu zagrają z Ekwadorem, który ciągle marzy o miejscu w fazie pucharowej. Taki sam cel ma Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Curaçao, które w swoim mundialowym debiucie chciałoby sprawić kolejną niespodziankę. Czeka nas trudne spotkanie. Trafiliśmy do grupy z trzema mocnymi zespołami. To dla nas fantastyczna sprawa, że możemy mierzyć się z takimi rywalami. W meczu z Ekwadorem pokazaliśmy nasze możliwości. Nie ograniczaliśmy się tylko do obrony. Teraz też będziemy szukać swoich szans. Mówił trener piłkarzy Curaçao, Dick Advocat. Sporo dzieje się na rynku transferowym w naszej ekstraklasie. Więcej o tym w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
26: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
27: Żarty się skończyły, wchodzimy w te bardzo upalne dni. Jutro prawdopodobnie połowa z nas spłonie, proszę Państwa, ponieważ na termometrach od 28 stopni w Suwałkach, 28 w Suwałkach, rozumiesz?
15: I to jest najniższa temperatura.
27: Tak, do 33 w przeważającej części kraju de facto, bo i na Mazowszu będą 33 stopnie, w Małopolsce, na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Lubuskim.
15: Ja słyszałem, że nawadnianie się zimną wodą nie jest najlepsze, że nie. Najlepiej pragnienie gasi herbata. Po prostu taka zimna herbata. Taka herbata w letniej temperaturze najlepiej gorzka.
27: Ja piję ciepłą herbatę cały czas, nawet teraz mam tutaj w tym moim bidonie typu Badafi, typu bidon.
15: Aha, no to dobrze robisz, Cinek, wiesz? To aż dziwne, że akurat ty wpadłeś na mądry pomysł. Tu Marcin Sońta.
27: I Michał Koroszczyk.
15: Hej.

0: Zawsze śpiewam tę piosenkę całą na głos, a nie rozumiem ani słowa. To jest Radio Z, kochani, 17 minut po 21. Uhu.
1: Za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: To jest, proszę państwa, program, który dzieje się tu i teraz, aha, na żywo. Cały czas jesteśmy blisko naszych słuchaczy, żyjemy, aha, tymi tematami, którymi oni żyją, aha, i cały czas trzymamy rękę na kalendarzu. Patrzymy
0: na pulsie.
2: Na pulsie tętna. Co się dzieje w kalendarzu, proszę państwa? Dzisiaj 25 czerwca, w czwartek, jest Dzień Marynarza.
0: O marynarzu mówi się, że ma dziewczynę w każdym porcie, stąd pytanie do was, co wy macie w portach? Ach, dajcie znać, numer 321.
2: Pytanie jest poważne, absolutnie. Znaczy jest niepoważne, ale odpowiadajcie poważnie. 321, 321, 321. Kajgo w Radiu Z.

0: bądź ze mną.
1: Piosenkę Znak zaśpiewała Ewa Farna. Słuchacie Polskiego Radia Z. 25 minut po godzinie 21. Za chwilę zagramy Briana Adamsa, ale wcześniej wracamy do tematu dnia. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Marynarza. Aha. Mówi się, że marynarz ma dziewczynę w każdym porcie. Aha. A wy co macie w portach? 321-321-321. Halo?
2: Ja mam w portach taką dziurę, że jak ostatnio usiadłem, to żona powiedziała, że widać mi całe juwenalia.
3: Student. To pytanie jest bardzo fajne, ponieważ ono otwiera tyle możliwości, uh-huh. że proszę z tych możliwości korzystać tak. dowolnie.
1: Kto by pomyślał, że będziemy rozmawiać o juwenaliach?
3: No właśnie.
1: A tu bach.
3: A tu proszę bardzo. To jest Radio Z, kochani.
4: Radio Z i już.
5: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
16: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym dla Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
5: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale Farben i Body Talk. Body Talk to jest niemiecki, wróć. Ale Farben to jest niemiecki DJ i producent.
1: A Body Talk to jest kto? A nie, to tytuł piosenki, czyli mowa ciała.
0: Mowa ciała.
1: Okej, proszę Państwa, za 25 minut będzie 22, czyli za 25 minut rozpoczną się dwa mecze, równolegle się będą odbywały dwa. Bo jak są ostatnie mecze grupowe, to one się odbywają równolegle, wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Żeby nie było możliwości kombinowania, bo na przykład jeden mecz byłby wcześniej i ty byś wiedział, że wystarczy.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Żeby nie było możliwości kombinowania.
1: O właśnie, bo FIFA jest na wskroś uczciwa. Na wskroś uczciwa. Dzisiaj
0: nic śmieszniejszego dzisiaj nie powiesz, wiesz o tym.
1: Curaçao z wybrzeżem Kości Południowej, Ekwador z Niemcami gra. Niemcy już pewni wyjścia z grupy, reszta jeszcze ma szansę i będzie się biła.
0: Dlaczego mówisz Curaçao? To się mówi Curaçao.
1: Ty jesteś Curaçao. Curaçao to jest ten rogal z Francji.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zasz

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Wyobraź sobie, Cinek, że zwalniają nas z radia, nie? Mhm. Ja jestem Michał, czyli Mike, nie?
1: Okay.
0: Nie mamy roboty, a ty się znasz trochę na mechanice i zakładamy firmę. I jak ją zakładamy? Naprawiamy samochody. Nazywamy się Mike and the Mechanics.
1: Bardzo fajne. No? I nikt nie rozumie, czym się zajmujemy.
0: Nikt nie rozumie, my nie umiemy naprawiać, lądujemy na bezrobociu.
1: W ogóle nikt nie potrafi wpisać tego w Google.
0: Tak, ale
1: a jak wpiszę, to dostaję tę piosenkę.
0: Ale sami dla siebie, jak się nazywacie? Mike and the Mechanics.
1: We are 3, Mike 2, and the Mechanics.
0: Come on, we are.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

0: Nie ma miejsca jak dom, to Mrozu w Radiu Z. Trochę się wycwanił Mrozu, bo niby śpiewa, że taki domator, a tymczasem teledysk do tej piosenki nakręcił na Filipinach.
1: Ja rozumiem, ten tekst nie ma miejsca jak dom, to znaczy, że nie ma innego tak fajnego miejsca, jakim jest dom, tak?
0: No
1: to jest
0: tak, tak. A on, słuchaj, sobie siedzi, grzeje sobie 4 litery na Filipinach.
1: Rękę.
0: Tak, ręka. Cztery.
1: Zaraz wiadomości w Radiu Z.
2: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
3: Pozdrawiam Was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już w sobotę 27 czerwca od 10. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.

0: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
1: Po zderzeniu pociągów w Wielkopolsce 3 osoby trafiły do szpitala. Zagraniczne czereśnie na polskich bazarkach wypierają rodzime owoce. Polscy siatkarze grają z Turcją. Jak im idzie? Posłuchajcie wiadomości sportowych.
0: 22.
1: Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch pociągów w Wielkopolsce. W sumie poszkodowanych jest 11 osób. Na trasie kolejowej Bydgoszcz-Piła we wsi Białośliwie składy Polregio i Intercity miały otrzeć się o siebie. Jak podaje na X-ie minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pociągami podróżowało około 200 osób. Ruch na trasie jest wstrzymany. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Dokument czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Nowelizacja błyskawicznie przeszła przez parlament po aferze w Szpitalu Południowym w stolicy. Co zmienią przepisy? Sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie i w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
2: Sposoby będą dopiero opracowywane, a jednym z nich jest ograniczenie puli środków, jaką z kontraktu NFZ szpital przekazuje na pensje personelu. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: O zawetowanie ustawy do prezydenta apeluje samorząd lekarski. Wiceminister Obrony Narodowej zarzuca PiS-owi i prezydentowi celowy sabotaż odbywającej się w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Działania opozycji przy wsparciu Karola Nawrockiego miały obniżyć rangę wydarzenia, mówi wiceminister Cezary Tomczyk.
4: To, co się działo w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to właściwie próba sabotażu tej konferencji przez ludzi prezydenta i przez Prawo i Sprawiedliwość. Być może jest to zemsta za udany sejf. Mam wrażenie, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiS-u i w imię tych zasad chciano zatrzymać to, co dzieje się tutaj.
1: Blisko 600 miliardów dolarów może kosztować odbudowa Ukrainy i naprawa tego, co w ciągu ostatnich lat zniszczyła Rosja. 20 lat więzienia grozi mężczyźnie, który potrącił człowieka i uciekł z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w sobotę w gminie Piątek w Łódzkiem. Sprawca po kilku dniach zgłosił się na policję, mówi Radiu Z Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: W trakcie wyjaśnień podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Po zdarzeniu zatrzymał samochód, jednakże zobaczył tylko rower. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku. Wyjaśnienia te nie były jednak w pełni zgodne ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
1: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla sprawcy. Tanie czereśnie z zagranicy zalewają polski rynek. Kilogram kosztuje tylko kilkanaście złotych. Związek Sadowników Polskich zachęca do kupna naszych owoców, ale te są o wiele droższe. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Na lubelskich bazarkach za kilogram polskich czereśni trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych. Winą pogoda, mówi mi jedna z sadowniczek, pani Genovefa.
7: Przymrozki i sucho.
6: Sadownicy przegrali nie tylko z fatalnym sezonem, ale też konkurencją z zagranicy, która zalewa supermarkety. Dodaje w rozmowie ze mną prezes rynku hurtowego Lizówka Krzysztof Urbaś.
8: Sprowadzają wszystkie produkty z zewnątrz, a dopiero na uzupełnienie produkty pochodzenia rodzinnego polskiego.
6: W związku z możliwymi nieprawidłowościami resort rolnictwa zlecił kontrolę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Czereśnie trafiają do nas z Serbii czy Turcji. Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców, by przed wysłaniem dzieci na wakacyjne wyjazdy sprawdzali organizatorów kolonii i obozów. Informacje można znaleźć na specjalnej stronie resortu. Mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
9: Oczywiście jak co roku kuratorem oświaty i pracownicy kuratorem oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
1: Bazę wypoczynku dla dzieci znajdziecie na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Nie ma wypoczynku teraz, Krzysztof Wilanowski.
10: Oj nie.
1: W Radiu Z Wiadomości Sportowe.
10: Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
13: Po trudnym początku udało się wyjść na prostą. Nasi siatkarze prowadzą z Turcją 2-1. Trwa czwarty set, a w nim to Turcja na prowadzeniu 18-14. To mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. A na mundialu piłka poszła w ruchy. Przed momentem zaczęły się mecze ostatniej kolejki w grupie E. Curaçao gra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Jest 0-0. Niemcy prowadzą już z Ekwadorem 1-0, a to po 4 minutach gry. Przed kibicami, którzy śledzą ten mundial, długa noc. O pierwszej zagra grupa F. Japonia zmierzy się ze Szwecją. Stawką tego pojedynku jest pewny awans do 1/16 finału. Przegrany będzie musiał zerkać na tabelę drużyn z trzecich miejsc. Blisko awansu są Holendrzy. W ranie zagrają z Tunezją, która żegna się z turniejem. O 4:00 zacznie grupa D. W niej Amerykanie już pewni miejsca w fazie pucharowej zmierzą się z Turcją, która po tym meczu pojedzie do domu. O 2:00 miejsce Australia zagra z Paragwajem. A na rynku transferowym w piłkarskiej ekstraklasie trwa spory ruch. GKS Katowice ogłosił, że pozyskał obrońcę Pau Restę, który był zawodnikiem Korony. Kielczanie z kolei poinformowali, że przedłużyli kontrakty z Nono. Pogoń Szczecin opuścił Sam Greenwood, przeniósł się do występującego na zapleczu angielskiej Premier League Bristol City.
11: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
0: Ale jutro lampa. Ja się nigdy nie smaruję tymi smarami na opalanie.
7: Ja się smaruję oliwą z oliwek, żeby się szybciej podsmażyć.
0: A ja nie, bo jestem prawdziwym mężczyzną i już mi skóra schodzi, wiesz? Schodzi mi skóra. Od 27 w Zakopanem do 33 w Zielonej Górze jutro. Bardzo ciepło.
7: Teraz będziemy raczyć Państwa konkursem, Państwami miastami konkretnie. 321-321-321 to jest numer do Radia Z. Céline Dion już się rozgrzewa, Mimi. My się nazywamy Krościel i Sestra. Hejka!

0: Ale jajca na mundialu. 15 minuta, Ekwador remisuje z Niemcami 1-1, a Wybrzeże Kości Słoniowej, popularne słonie, wiesz, Cinek, to są popularne słonie, one wygrywają z popularnymi Curacao 1-0.
1: To są popularne słonie, a nie popularne kości?
0: A, to jest istotne pytanie. Będziemy się tym zajmować później, bo teraz gramy w Państwa Miasta.
1: Okej.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchacz Łukasz. Witaj, Łukaszu.
3: Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór.
0: Czemu nie śpisz, Łukasz? Co cię trzyma przy życiu?
3: Praca.
0: Proszę?
3: Praca, tak jak was.
0: A, gdzie pracujesz?
3: Tak, mam odciągów i kanalizacji w Szczecinie.
0: A, okej. Twoim rywalem jest Michał. Cześć, Michał.
4: Cześć, witam.
0: A czym ty się zajmujesz? Gdzie pracujesz, Michał?
4: A ja jestem magazynierem, jeżdżę sobie wózeczkami.
0: Wózeczkami, elegancko. Cinek, daj panom zasady.
1: Panowie, gracie w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka E, literka J, jak co?
0: J?
1: No.
0: Jak Juvenalia.
1: Jak Juvenalia. Dobrze, bardzo proszę, bardzo fajnie. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Łuki, a potem Michu. Grajmy! Łukaszu, literka J, twoja kategoria, można to robić.
3: Jogę uprawiać.
0: O, bardzo fajnie, 1-0.
1: Michale z Lipy, twoja kategoria, można to znaleźć w lesie.
4: Jagody.
0: Oczywiście, 1-1.
1: Akurat mamy sezon. Wracamy w takim razie do Łukasza. Łukaszu, twoja kategoria, coś, co łatwo zgubić.
3: Jeden.
0: Co powiedział?
1: Nie słyszę.
0: Co powiedziałeś, Michał, Łukasz?
3: Powiedziałem jedzenie, łatwo zgubić. Śniadanie, ukryte jedzenie.
0: Teoretycznie można, no. Teoretycznie
1: co zgubić w lesie?
0: Jedzenie?
1: Nie wiem.
0: Czekaj, bo mamy tutaj jury 6-osobowe.
1: Czy można zgubić jedzenie? Można zgubić kalorie, ale czy jedzenie, no nie wiem.
0: Dobra, zaliczamy. Może wypaść. Na przykład masz, jedzeniem jest baton i wypadki z kieszeni.
1: Okej, no dobra, to w takim razie można wszystko zgubić. No
0: tak, 2-1 dla Łukasza.
1: Jelcza można zgubić.
0: Można zgubić Jelcza. Jelcz Laskowice.
1: Michale, twoja kategoria. Coś, do czego można wejść.
0: Po czasie, w związku z tym wygrywa Łukasz. Można wejść do Jelcza.
3: Można.
1: Łukaszu, czy wybierasz kubek z logo Radia Z, czy butelkę Duffy typu bidon?
0: Typu bidon.
3: Wiecie co, jeśli mogę poprosić, to kubek Radia Z.
1: Okej, okay, kubek Radia Z, butelka Duffy typu bidon w takim razie leci do Łukasza. Dobrze mówię? Nie, do Michała. Nie wiem już. Zobaczymy, co dojdzie.
0: Panowie, wszystkiego dobrego. Życzymy wam udanych wakacji. Pozdrawiamy serdecznie.
4: Wzajemnie.
3: Dziękujemy bardzo, wzajemnie.
0: Siema.
3: Na razie.

0: Reklama. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
9: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Radio Rzetka.

0: Marcinek, jesteśmy w radiu.
1: Co się dzieje?
0: No co się dzieje?
1: Prowadzi... Mecz oglądam.
0: Mecz oglądasz, słuchaj tego.
2: Proszę Państwa, Ekwador remisuje z Niemcami 1-1 i to jest swego rodzaju niespodzianka. W drugim meczu Curacao gra z Wybrzeżem Kości Słoniowej i popularne Słonie prowadzą 1-0. Jeżeli te oba mecze zakończą się takimi wynikami, jak jest teraz, to z grupy wyjdą Wybrzeżacy, Kościacy, Słoniacy i Niemce.
1: Wiesz, ale mi przypomniałeś moje czasy młodości, bo nie wiem, czy pamiętasz, że we wsi Manieczki w Wielkopolsce była, nadal jest zresztą, dyskoteka, która się nazywała Ekwador, taki klub.
0: No.
1: I mi przypomniałeś czasy młodości, bo ja tam w młodości nie byłem.
0: Pamiętam, to handlowałeś landrynkami, Cinek, nie?
1: Nie?
0: Nie, Cinek.
1: Nie
0: jest handlarzem. Znaczy, sprzedał kiedyś bitego kadeta z przekręconym licznikiem, ale to tylko tyle.
1: Prywaciarzem.

0: Ej, ej, ej, ONA i znalazłam w Radiu Z. Za 16 minut 23 to czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel, cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Oto ona. Ludzie świętujący Nowy Rok na nowojorskim Times Square często zakładają pampersy dla dorosłych, ponieważ jest tam ogromny tłok i czasami nie można skorzystać z toalety nawet przez kilkanaście godzin.
1: Wspaniały Sylwester, co? Idziesz, stoisz na mrozie z tym tysiącami ludźmi, po to, żeby się w majtki.
0: No, ale na przykład z kimś się bijesz i ktoś nagle do ciebie mówi, a żebyś się nie... A on akurat...
1: A on akurat tego.
0: No właśnie.
1: To Tenis... szampana strach pić, nie? Bo...
0: Strach, strach.
1: Bo wiesz, żeby się coś nie działo.
0: No już starczy. Teddy Swims.
1: Teddy Swims.

0: godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie czwartkowe wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
1: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne są 4 osoby. Grupa Wyszehradzka o bezpieczeństwie. Znamy ustalenia. Trwa mundial. Na koniec wiadomości sprawdzimy, co dzieje się na boiskach. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki są wśród poszkodowanych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Stan 3 osób jest poważny, mają rany kłute klatki piersiowej. Pielęgniarka doznała obrażeń ręki. Napastnik zaatakował ostrym narzędziem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Został już zatrzymany. 11 osób poszkodowanych, a 3 z nich trafiły do szpitala po zderzeniu 2 pociągów osobowych w powiecie pilskim w Wielkopolsce. W pobliżu stacji w Białośliwiu doszło do zderzenia bocznego składów Polregio i PKP Intercity. Pociągami podróżowało około 200 osób, relacjonuje Radio Z aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
2: Na miejscu wciąż pracują służby. Przez kolejne godziny będą zabezpieczały całe miejsce zdarzenia.
1: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz Piła jest wstrzymany. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Po kilku latach przerwy odradza się Grupa Wyszehradzka. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja chcą zacieśniać współpracę wojskową i zbrojeniową na rzecz bezpieczeństwa. Ministrowie obrony rozmawiali o tym podczas szczytu w Budapeszcie. Co uzgodnili? O tym specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
3: Ministrowie obrony uzgodnili, że podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze będą wspólnie postulować rozbudowę rurociągów paliwowych.
4: Z zachodnich Niemiec do Europy Centralnej, do Polski, do państw Grupy Wyszehradzkiej, do państw bałtyckich. To jest dla nas bardzo ważne. Nie wszystkie państwa jeszcze w NATO chcą poprzeć to rozwiązanie.
3: Wyjaśniał Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przyznał także, że jest zielone światło dla wspólnej współpracy obronnej przed dronami, a po zmianie władzy na Węgrzech z Budapesztu płynie silny sygnał o ponownej jedności i chęci współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
1: A do spotkania ministrów obrony doszło 2 dni po rozmowach premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ruszył proces ginekologa z Poznania, który miał umyślnie okaleczyć młodą pacjentkę. Prokuratura zarzuca Dariuszowi S. spowodowanie niepłodności u kobiety bez jej wiedzy, nie czekając na wyniki badań. W rozprawie przysłuchiwał się reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, czy oskarżony przyznaje się do winy?
5: Nie, twierdzi, że ratował życie pacjentki, ponieważ inne badania wykazały obecność raka. Przekonuje też, że pacjentka wyraziła zgodę na operację.
6: Badanie śródoperacyjne nie jest jedynym miernikiem kierunku operacji. Również inne wyniki. Takie przekonanie miał nasz klient, że ma do czynienia z rakiem.
5: Mówił adwokat Andrzej Malicki. Wyniki badań śródoperacyjnych wykazały jednak, że zmiana nie była złośliwa.
7: Gdyby prokuratura uznawała, że dowody nie są mocne, to nie skierowałaby aktu oskarżenia.
5: Mówiła prokurator Anna Chrobak. Dariuszowi S. grozi do 20 lat więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Kobieta ma zostać przesłuchana we wrześniu. Według jej obrońcy jest w nie najlepszej kondycji psychicznej. Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Od zachodu napływa do nas afrykańskie powietrze. W sobotę i niedzielę temperatura może przekroczyć 40 stopni, mówi synoptyk z IMGW Piotr Szuster.
8: To, że notujemy coraz dłuższe fale upałów, coraz wyższe temperatury w trakcie tych fal upałów, jest powiązane ze wzrostem temperatury spowodowanej działalnością człowieka. I prawdopodobnie kolejne fale upałów w przyszłości, mówię tu w perspektywie na przykład najbliższych 30 do 50 lat, będą jeszcze bardziej zaostrzone.
1: Aktualnie najcieplej jest w Zielonej Górze, tam 27 stopni. W kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej symbolicznie zakończono fedrowanie. To jedna z najstarszych kopalń na Górnym Śląsku. Kończy wydobycie po ponad 120 latach. 1 lipca rusza proces likwidacji zakładu. Co dalej z pracownikami i miejscem? Sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
9: Polska Grupa Górnicza od początku gwarantowała zatrudnienie dla górników, jednak nie wszyscy zgodzili się na przeniesienie do innych kopalń, często oddalonych od Rudy Śląskiej o wiele kilometrów. Część załogi pozostaje przy likwidacji zakładu, pozostali skorzystają z osłon socjalnych, odpraw lub urlopów górniczych.
10: Pracownicy mogą też się przekwalifikować, mamy takie projekty.
9: Mówi prezes PGG Łukasz Deja. Likwidacja potrwa kilka lat, po czym budynki i teren przejmie miasto. Samorząd zapowiada, że powstaną tam nowe miejsca pracy. Ruda Śląska, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: To kolejna zamykana kopalnia w tym roku na Górnym Śląsku. W styczniu ruszyła likwidacja kopalni Boberek w Bytomiu, a w kwietniu kopalni Wujek w Katowicach. W 2 trwających meczach mundialu piłka już 3 razy wylądowała w bramce. Do przerw Niemcy 1-1 remisują. remisują z Ekwadorem, a Curaçao 0-1 przegrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, jak teraz wygląda układ w tabeli grupy E?
11: No, z pierwszego miejsca w grupie mimo sensacyjnego remisu na ten moment wychodzą Niemcy. Ich rywale Ekwadorczycy są na trzeciej pozycji, mają marne szanse na grę w fazie pucharowej, bo na ich koncie są zaledwie 2 punkty. 4 oczka tracą do Iworyjczyków, którzy są bardzo blisko awansu z drugiej pozycji. Debiutant na mundialu Curaçao, jeśli nic się nie zmieni, to kończy swoją krótką, ale piękną przygodę na tym turnieju.
1: A przed fanami futbolu długa noc. O 1:00 Japonia zagra ze Szwecją, a Tunezja z Holandią. O 4:00 Turcy zmierzą się z Amerykanami, a Paragwajczycy z Australijczykami. Kolejne wiadomości w Radiu Z o północy. Zaprasza Michał Krasucki.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Bardzo gorący dzień jutro, proszę Państwa. Zaczynają się te upały. W niedzielę będą rekordy i w poniedziałek. Jutro też nieźle. Od 28 stopni na Suwalszczyźnie do 33 na południu kraju, ale nie tylko na południu, bo i w Wielkopolsce będą 33 stopnie.
0: Może
13: i na Mazowszu.
0: A na północy?
13: Na północy 30 widzę, 32 w Szczecinie, ale to w sumie zachód, 30 w Koszalinie.
0: Wiesz co, pytam o to północ, bo za 55 minut będzie północ, odcinek.
13: Ale to co innego, Michał. Aha. Chodzi o kierunek tutaj geograficzny, no, prawda? Tu jeżeli chodzi o godzinę na zegarze, to jest północ, północ, północ, północ, nierówno.
0: Pół. Martin Sonta
13: i Michał Kroście.
0: Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: i Money w Radiu Z. Tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Słuchajcie, co teraz będzie. Ja za chwilę puszczę taki dżingiel, że baba będzie śpiewała co za wieczór, co za noc, a później ty postaraj...
1: Skąd wiesz, że to jest baba? Może to jest facet po prostu, tylko ma taki głos.
0: Nie, bo ja znam ten dżingiel.
1: A nie możesz, ale nie możesz definiować płci. Płeć to konstrukt społeczny.
0: No dobra.
1: Płeć wymyśliliście wy, dziennikarze.
0: Osoba dżingielska będzie śpiewała. No. I później błagam cię, żebyś dał jakąś radę wakacyjną, ale taką poważną, dobra, mądrą, a nie jakąś głupią.
1: Coś mądrego, nie tak jak zwykle robię sobie żarty, tylko tym razem coś mądrego, bardzo przydatnego.
0: Dobra, okay, uwaga, idziemy. Dżingiel.
2: Co za noc w Radiu Z.
1: Proszę Państwa, zbliżają się wakacje, w związku z tym warto radzić się prezenterów z radia, którzy zawsze podpowiedzą Wam coś mądrego, co warto przekazać dalej swoim bliskim, znajomym, prawda? Aha. Może współbiwakowiczom również.
0: No dobra, dawaj tę radę wreszcie.
1: Jak sprawdzić, czy zamrażarka działa podczas wakacji?
0: No jak?
1: Eksperci mają jeden sprawdzony trik z monetą.
0: Ciekawy, bardzo ciekawy, no już ciekawy.
1: Triki z monetą nigdy nie zawodzą.
0: A czy może być banknot?
1: Nie wiem.
0: No.
1: Wystarczy zamrozić wodę w kubku, aha, położyć na zamarzniętej tafli monetę i wstawić całość do zamrażalnika. Jeżeli moneta znajduje się na górze, jest okej. Jeżeli na dole, jeżeli spadnie, to znaczy, że zamrażarka się wyłączyła.
0: A po co ta moneta? Nie można by było po prostu wody zamrożonej? Jak się woda rozmrozi, to nie
1: co
0: działa?
1: Co innego mnie zastanawia. No. Jeżeli zamrażarka nie działa, to nie zamrozisz wody w kubku, żeby położyć na niej monetę, więc skąd możesz wziąć zamarznięty kubek?
0: Cieszę się, że zrealizowałeś ten postulat, że teraz będzie...
1: Nie ma problemu!
0: Dziękuję
1: za chwilę
0: bardzo.
1: W Radiu Z o tym, jak wyłączyć światło w wakacje.
0: Wiktor Waligura. Cztery pory roku w Radiu Z, kochani. Uśmiechnijcie się, chociaż nie ma z czego...

0: to jest gol, kochani, hura! Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi z Curacao już 2-0, a w meczu Ekwadoru z Niemcami 1-1 cały czas, co oznacza, że z grupy wychodzą Niemcy i Kości Słoniowe.
1: A jak to rozszyfrować, to C i V?
0: C i V? Mhm. Co to jest tam Ivory and...
1: Ivory Coast?
0: Coast, Ivory,
1: Coast, coś, Ivory,
0: Coast
1: coś tam.
0: Ivory, tak,
1: Cape,
0: tak.
1: Ivory Coast.
0: No może tak, bo na nich się mówi Iworyjczycy, na piłkarzy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Iworyjczycy, wiesz?
1: Iworyjczycy, wiem.
0: Iworyjczycy, pokażcie, co potraficie.
1: Przona, zły. 25 minut po godzinie 23. Słuchacie Radia Z i szczerze mówiąc, wcale wam się nie dziwimy.

0: Madonna, Hang Up w Radiu Z. Dzisiaj widziałem jakiś fragment filmiku w internecie z Madonną, jak wychodzi z jakiegoś hotelu w jakimś europejskim mieście, chyba Paryżu czy coś. No. I jest tylko taki film, że wychodzi Madonna z hotelu, idzie do limuzyny, wsiada i znika. I tutaj kolega powiedział, nasz wydawca Dawid, że wygląda jakby była starsza niż jest, ale jakby próbowała to ukryć. Sprawdziliśmy, ma 67 lat, ale wygląda rzeczywiście młodziej, na jakieś 65,5.
1: Mhm. Wiesz co, a propos Madonny wsiadającej do samochodu, to kiedyś była taka reklama Radia Z z Madonną. Mhm. Zbyszek Zamachowski był kierowcą.
0: Pan Zbigniew.
1: I pamiętam, że leciała piosenka Music
0: makes the people come together.
1: No, Madonna kiedyś reklamowała Radio Z, także bardzo fajnie.
0: I nic o tym nie wie.
1: No. Kuba i Kuba.

0: Hymn for the Weekend w Radiu Z. 82. minuta. Ekwador wygrywa z Niemcami 2-1 na mundialu, ale Niemcy już pewnie wyjście z grupy, także może grają na pół gwizdka. Czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Dowcip dnia na koniec dnia. Cinek dowcip opowiada, ja się śmieję, słuchamy.
2: Uwaga, jak nazywa się drzewo, w które wjechał bus? Bambus. To był program Co za wieczór, co za noc. Michał Krościel
0: i Marcin Sońta.
2: Dziękujemy.

0: północ. Piątek, 26 czerwca, Michał Krasucki. Dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Sport na początek. Ekwador pokonał 2-1 drużynę z Niemiec, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Curaçao 2-0. To wyniki spotkań grupy E piłkarskich mistrzostw świata. Przed fanami futbolu długa noc. Za godzinę Japonia zagra ze Szwecją, a Tunezja z Holandią. To grupa F. O 4:00 mecze grupy D. Turcy zmierzą się z Amerykanami, a Paragwajczycy z Australijczykami. Nie zostawiaj nigdy bez opieki dzieci ani zwierząt we wnętrzu auta, gdy na zewnątrz panują rekordowo wysokie temperatury. Nagrzane wnętrze samochodu może się okazać śmiertelną pułapką. Organizm dziecka inaczej reaguje na tak wysokie temperatury niż organizm osoby dorosłej, mówi Radiu Z pełnomocnik prezydent Łodzi do spraw dzieci i młodzieży Agata Kobylińska.
1: Od 2 do 5 razy szybciej nagrzewa się niż osoby dorosłe. Dziecko jest bardziej narażone na odwodnienie i w przeciągu 10 minut temperatura w samochodzie wzrasta o 10 stopni. To wiąże się ze skutkami zdrowotnymi nieodwracalnymi często dla dzieci.
0: Najczęstsze tłumaczenie opiekunów w takiej sytuacji to: zostawiłem dziecko czy zwierzę tylko na chwilę. Ta chwila może jednak ostatecznie zdecydować nawet o życiu lub śmierci. Dlatego jeśli widzimy zamknięte w nagrzanym aucie dziecko lub zwierzę pozostawione bez opieki, powinniśmy zawsze zareagować. Nie będzie powtórki sytuacji z 2015 roku, kiedy przez upały i susze część elektrowni mocno ograniczyła swoje moce. Uspokajają polskie sieci elektroenergetyczne. W najbliższych dniach prognozowany jest szybki wzrost temperatur do nawet 40 stopni. Nie mamy ubytków mocy, a w weekendy zapotrzebowanie jest mniejsze, mówi rzecznik polskich sieci elektroenergetycznych Maciej Wapiński.
2: Nie przewidujemy specjalnych problemów. No na pewno nie tak dużych jak w 2015 roku. Od tego czasu system bardzo się zmienił. Przybyło nam 27 gigawatów mocy w fotowoltaice.
0: W nocy większość zapotrzebowania mają zaspokajać elektrownie węglowe i gazowe. Europejskie miasta nie są przygotowane na tak skrajne fale upałów. Przy ponad 40 stopniach temperatura na podłożu się podnosi. Kataklizm dzieje się na naszych oczach, mówi Radiu Z dr Kamila Boguszewska, architektka krajobrazu z Politechniki Lubelskiej.
3: Ten proces następuje bardzo szybko. Odwrócenie tego działania, no to będzie tak naprawdę praca na całe pokolenia. Kurtyny, mgiełki wodne, to są tylko działania interwencyjne.
0: Ekspertka dodaje, że miasta pilnie powinny zaaktualizować swoje plany dostosowania przestrzeni do zmian klimatu. Place powinny być odbetonowane, priorytetem powinna być zieleń. Ruszył proces ginekologa z Poznania, który miał umyślnie okaleczyć pacjentkę bez jej wiedzy. Dariusz S. w kwietniu 2024 roku usunął macicę, jajowody i jajniki. 24-letniej Wiktorii pochodzącej ze wschodu, nie czekając na wyniki badania śródoperacyjnego. Te przyszły już po operacji i wykazały, że zmiana u pacjentki nie była złośliwa. Prokuratura zarzuca mu spowodowanie niepłodności u pacjentki bez jej świadomej zgody i poświadczenie nieprawdy w dokumentacji, mówi prokurator Anna Chrobak z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald.
4: Gdyby prokuratura uznawała, że dowody nie są mocne, to nie skierowałaby aktu oskarżenia.
5: Badanie śródoperacyjne nie jest jedynym miernikiem kierunku operacji, czy jej poszerzać, czy nie. Również inne wyniki. Takie przekonanie miał nasz klient, że ma do czynienia z rakiem.
0: Odpowiada obrońca Dariusza S., adwokat Andrzej Malicki. Oskarżony złożył wyjaśnienia przed sądem. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że pacjentka została poinformowana o rozszerzeniu operacji i wyraziła na nią zgodę. Przekonuje, że kierował się tylko dobrem pacjentki. Ginekologowi grozi do 20 lat więzienia. Miał wyprowadzać pieniądze z 3 spółek branży medycznej z Łodzi, Krakowa i Siemianowic Śląskich. Na ich działalności firmy mogły stracić nawet 30 milionów złotych. Prokuratura regionalna w Łodzi postawiła zarzuty 37 osobom podejrzanym o wyprowadzenie pieniędzy z firm zajmujących się badaniami laboratoryjnymi, mówi Radio Z Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
6: Wiceprezes zarządu wszystkich 3 objętych śledztwem spółek zorganizował grupę przestępczą, której działalność sprowadzała się do zawierania fikcyjnych umów zlecenia na nieuzasadnione pod względem rzeczywistych potrzeb gospodarczych usługi, które faktycznie w ogóle nie były realizowane.
0: Początkowo fikcyjne umowy podpisywane były z osobami z kręgu znajomych podejrzanego wiceprezesa. Później werbowani byli inni fikcyjni zleceniobiorcy. W grupie przestępczej działały nawet osoby, których zadaniem było werbowanie takich zleceniobiorców. Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Od początku roku oddane zostało już ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Teraz automaty kaucyjne pojawią się blisko plaż. W wakacje będziemy oddawać jeszcze więcej butelek i puszek, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
7: Powstają nowe punkty zbiórki w takich na przykład miejscowościach, kurortach jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Operatorzy wychodzą naprzeciw, żeby było to jak najbliżej klienta.
0: Powstaje także więcej automatów z opcją zwrotu bezpośrednio na kartę płatniczą. Kilka dni pobytu, kilkaset złotych oszczędności, a to dzięki karcie turysty. W Zakopanem jej posiadacze mogą korzystać z promocji i rabatów, m.in. w sklepach, wypożyczalniach sprzętu sportowego i w termach. Jak kartę można otrzymać? Oto nasz reporter Przemek Taranek zapytał burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza.
8: Kartę turysty może dostać każdy, kto opłaci opłatę miejscową, która jest wyjątkowo niewielka, bo 2 złote za dobę.
9: Ona jest wliczana do noclegu, tak? Ktoś, kto nocuje w Zakopanem, otrzymuje tą kartę, tak?
8: Każdy, kto wydaje kartę turysty, musi być legalnie działającym podmiotem zarejestrowanym w gminnej bazie. Coraz więcej podmiotów naszych lokalnych przedsiębiorców rejestruje się do systemu. Ubocznym skutkiem karty turysty jest to, że likwiduje się też szara strefa.
0: Zakopiańska karta turysty zadebiutowała 1 maja. Ponad 2000 zł wyda w tym roku statystyczny Polak na letni wypoczynek. To o blisko 300 zł więcej niż przed rokiem, wynika z raportu Związku Banków Polskich. Mimo wyższych kosztów, aż 80% z nas nie planuje brać pożyczek na ten cel. Coraz częściej rezygnujemy też z urlopu w kraju. Co czwarty badany planuje wyjazd za granicę i najczęściej wybiera ofertę all inclusive. Wakacje w południowych krajach płynących z niskich cen będą w tym roku nieco droższe. Największy szok turyści przeżyją w Turcji. Minimalnie staniało we Włoszech i na Cyprze, a najtańsza na urlop jest Bułgaria. Jak pisze Puls Biznesu, droższa staje się Chorwacja. Jest tam odczuwalnie drożej niż w naszym kraju. Trzeba wydać 100 euro, żeby kupić tyle, ile u nas za 89. Najdroższym kierunkiem w tym zestawieniu pozostaje Szwajcaria. I jeszcze na koniec sprawdzamy ceny, jakie dziś obowiązywać będą na stacjach paliw. Litr 95 kosztować będzie maksymalnie 5,95, a diesla 6,12.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Ale dzisiaj będzie upał straszliwy. Od 27 stopni w Zakopanem przez 29 w Olsztynie, 31 w Toruniu, 32 w Łodzi, do nawet 33 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Tam będzie najcieplej. Nigdzie nie powinno padać i nie wiem, czy to jest dobra informacja, bo już grzeje tak, że mogłoby spaść co nieco.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu bocznym dwóch pociągów w Wielkopolsce. W sumie poszkodowanych jest 11 osób. Na trasie kolejowej Bydgoszcz-Piła we wsi Białośliwie składy Polregio i Intercity miały otrzeć się o siebie. Jak podaje na X-ie minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pociągami podróżowało około 200 osób. Ruch na trasie jest wstrzymany. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Po tygodniach milczenia Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada walkę z kominami płacowymi w służbie zdrowia. Oprócz tego jednak nie padły w zasadzie żadne konkrety. To, że ministerstwo chce walczyć z kominami płacowymi, już słyszeliśmy, podobnie jak i to, że jest wiele propozycji na stole. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda liczy jednak, że teraz będzie do tego sprzyjający klimat.
1: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
0: W sprawie zarzutów dotyczących niewłaściwej opieki nad pacjentami, o których w Kanale Zero mówił były ordynator Szpitala Południowego, ministerstwo zleciło kontrolę, którą przeprowadzi wojewódzki konsultant do spraw medycyny ratunkowej. W przyszłym tygodniu w tej sprawie ponownie ma być wezwany do prokuratury jako świadek właśnie były ordynator Emil Jędrzejewski. Trzech policjantów stanie przed sądem w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa w Małopolsce. Do tragedii doszło prawie 3 lata temu w listopadzie. Dziewczynka wyszła z domu do szkoły, ale tam nie dotarła. Źle się poczuła, zdążyła jeszcze zadzwonić do ojca, po czym straciła przytomność. Została znaleziona przed sklepem, spędziła na mrozie kilka godzin. Lekarzom nie udało się jej uratować. Więcej o sprawie reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Ojciec dziewczynki od razu zgłosił zaginięcie, zadzwonił na numer 112. Informacja trafiła do funkcjonariuszy Zandrychowa i Kent, ale nie podjęli odpowiednich działań, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
3: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu. Pozostali dwaj nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonu.
2: Oskarżeni będą odpowiadać za niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na utratę życia lub zdrowia. Grożą im kary do 3 lat więzienia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Bezpośrednią przyczyną śmierci Natalii było wychłodzenie organizmu. Wcześniej doznała obrzęku mózgu wywołanego wadą wrodzoną. Przez Polskę przechodzi fala niespotykanych dotąd w Polsce upałów. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Grożą udarem i zaostrzeniem chorób przewlekłych. Zadbajmy zwłaszcza o dzieci i seniorów, mówi Radiu Z ratownik medyczny z Lublina Daniel Łuszczak.
4: Osoby starsze nie kontrolują poziomu pragnienia, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie, no bo dzieci, wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia. Trzeba to kontrolować, żeby były odpowiednio nawodnione, a oprócz tego, żeby unikały po prostu promieni UV.
0: Uważać dziś powinni jednak wszyscy. Woda i nakrycie głowy to absolutna podstawa. Ten, kto nie musi, powinien zostać w domu. Tuż przed końcem roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. W przyszłym roku ich zarobki wzrosnąć mają o 3%, podobnie jak w całej budżetówce. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza protestu. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Prezes ZNP Sławomir Broniarz nie zdradza, jakie to radykalne formy protestu biorą pod uwagę nauczyciele. Dyskusja na ten temat ma być w przyszłym tygodniu. Broniarz dodaje, że nie może być tak, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli jest niewiele wyższe niż najniższe krajowa.
6: Projektowany wzrost płacy na rok 2027 jest absolutnie nie do zaakceptowania, dlatego, że to jest skala wzrostu równa wskaźnikowi inflacji.
5: ZNP od dawna domaga się powiązania zarobków nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce.
0: Centrale związkowe liczyły na 15-procentowy wzrost wynagrodzeń. Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców, by przed wysłaniem dzieci na wakacyjne wyjazdy sprawdzali organizatorów kolonii i obozów. Informacje można znaleźć na specjalnej stronie resortu, mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
7: Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
0: Bazę wypoczynku dla dzieci znajdziecie na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Słynna rotunda w Cieszynie, znana z banknotu 20-złotowego, wymaga pilnego remontu. Dach zabytku jest w fatalnym stanie, jednak dotąd nie podjęto prac naprawczych. Władze miasta zrzucają winę na dyrekcję Zamku Cieszyn, która zarządza rotundą i zapowiadają zmianę szefostwa, mówi burmistrz miasta Gabriela Staszkiewicz.
8: Na pewno będą podjęte działania, które zabezpieczą rotundę. Nic nie słyszałam o tym, żeby rotunda miała zniknąć z 20 złotówki. Na pewno nie zniknie z miasta Cieszyn, a remont dachu zostanie przeprowadzony.
0: Naprawy wymaga także mur na wzgórzu zamkowym. Miasto musi również odbudować zabytkowe schody, które zawaliły się w kwietniu wraz z przybywającymi tam turystami. Poszkodowanych zostało 13 osób. Wielkie wydarzenie szykuje się dziś na festiwalu Malta w Poznaniu. Magdalena Cielecka wystąpi w trwającym, uwaga, całą dobę spektaklu The Second Woman. To projekt szalony, ryzykowny i surrealistyczny, mówi aktorka. Cielecka przez cały czas będzie grała jedną 8-minutową scenę rozstania, ale z setką różnych partnerów, którzy zostali wybrani w castingu. Początek spektaklu dziś o 18:00 w sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do swoich ogrodów na piknik na dworze. To już w sobotę. Od 11:00 na gości będą czekały gry i zabawy dla całych rodzin. Co jeszcze? No tym kierownik zamkowego działu edukacji Michał Sobieraj.
9: Przygotowaliśmy też happeningi i spektakle, spotkania z artystami, warsztaty przyrodniczo-artystyczne oraz muzykę na żywo. Na zakończenie pikniku koncert zagra legendarna grupa Mitch & Mitch.
0: Wstęp jest bezpłatny.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki. Zapraszam. W wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł były trener reprezentacji Polski siatkarzy, Argentyńczyk Daniel Castellani, poinformowała tamtejsza federacja. W 2009 roku zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów. W latach 2012-13 pracował w klubie Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a po kilku sezonach wrócił jeszcze do polskiej ligi, do Indykpolu AZS Olsztyn. Zapisał się w historii współczesnej siatkówki jako niekwestionowany lider zarówno na boisku, jak i poza nim. Jego dziedzictwo, nauki i jego charakter na zawsze pozostaną w pamięci argentyńskiego sportu. Dziękujemy Ci za wszystko, Danielu, dodano w komunikacie federacji. Ukraińskie drony w zamian za polskie MIG-i. Umowa w sprawie przekazania wysłużonych maszyn w zamian za dostęp do najnowszej technologii jest praktycznie na ostatniej prostej. Do ustalenia zostało jeszcze kilka istotnych szczegółów. Ukraina zgodziła się na propozycję Polski co do pakietu technologii, które Polska ma w zamian za MIG-i pozyskać, ale chce, żeby samoloty zostały zmodernizowane. Polska nie ma nic przeciwko, ale jak mówi reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu, wiceminister obrony Cezary Tomczyk, nie będziemy za to płacić.
1: Diabeł tkwi w szczegółach. Trwa dialog pomiędzy stroną ukraińską a polskimi zakładami zbrojeniowymi, czy na przykład taka modernizacja MIG-ów 29 na koszt koalicji chętnych jest możliwa, ale to już nie zależy od nas.
0: Jeśli za modernizację zapłaci koalicja chętnych albo koszty pokryje sama Ukraina, MIG-i trafią na wschód. Ministerstwo liczy, że ta kwestia zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych kilku tygodni. Widać końca napięć między Polską a Ukrainą. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że odda ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Tłumaczy to, że to wyraz stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec naszego prezydenta. Decyzję prezesa PiS-u skomentował już wicepremier i szef MON Władysław